marki z markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą plus

0: I to jest energia na dobry poranek. Moonlight i Fordo, Alabama 10.
1: I przy okazji też, z okazji tego, że jest piątek i że już na pewno jesteśmy wszyscy na nogach, no to czas się dowiedzieć, kto na tych nogach jest, nie?
2: Zapraszamy, zapraszamy, łapcie za telefony, jak jesteście na nogach, bierzcie do ręki telefon i nagrajcie nam głosówkę na Instagramie albo na Facebooku RMF Max. Który zawód, jaka praca już nie śpi?
0: Zwłaszcza jeśli mielibyście to zrobić po raz pierwszy, słuchajcie, poznajmy się wszyscy, kto o tej porze nie śpi, jaka praca, elo.

0: Idziemy razem w kierunku weekendu. Zanim ten weekend się rozpocznie, to jeszcze macie od nas informacje. To kawałek Moving to the Sun we Wstawaj, nie udawaj.
1: Teraz słuchajcie, Słońce szukamy na wybrzeżu. Jest nowy spot polskiej organizacji turystycznej, który ma promować Polskę, konkretnie Sopot za granicą. No i w tym spocie jest na przykład Jesse Eisenberg, jest Robert Lewandowski, który jego ofra jest Mikołaj Kopernik na przykład.
2: Zaraz, jak Robert Lewandowski jego ofra, to on już nie jest w Polsce, to już jest ten jego American era.

0: długi dzień pełen słońca.
1: Jak impreza na plaży.
2: Jak nas w namiocie.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
5: Lato na maksa.

0: dawna, ale dalej świetny. David Guetta i Memories. Nie może go zabraknąć w playliście.
1: Za chwilę też się dowiemy, kto już nie śpi, jaka praca nie śpi. Jeżeli teraz wstałeś, to nagrywaj szybko głosówkę na Facebooka RMF Max albo na naszego Instagrama, w jakim zawodzie pracujesz, i nam to wyślij jak najszybciej.
2: A my tymczasem zmieniamy wskazówki na zegarach. Będzie za moment 6 i flash w RMF Max też już jest. RMF Max.
3: Kinga Nega, zapraszam na Flash. Słuchacie RMF Max Kraków na 96,7 FM. W poniedziałek rozpocznie się remont na ulicy Piasta Kołodzieja. Drogowcy będą wymieniać asfalt na odcinku od ronda Piastowskiego do pętli autobusowej osiedle Piastów. O szczegółach nasz reporter Przemek Błaszczyk.
4: Na szczęście to prace wieczorne i nocne, co oznacza, że panowie w odblaskowych kamizelkach pojawią się tam w poniedziałek o 18, no i znikną o 5 rano. I taka sytuacja powtarzać się będzie cyklicznie każdego dnia przez najbliższe 2 tygodnie. Drogowcy od poniedziałku na Piasta Kołodzieja zaczną wymieniać krawężniki, później zajmą się asfaltem. Stąd będziemy tam mieli zawężenia do jednego pasa. Będą też niestety chwile, kiedy fragmenty tej arterii zostaną całkowicie zamknięte. I wtedy właśnie czekają nas objazdy.
3: Dla osiedla Piastów wyznaczono je ulicami Kruszwicką, Popielidów oraz Perkuna. Dla osiedla Bohaterów Września ulicami generała Kleberga, generała Monda oraz Bitwy nad Bzurą. W Krakowie wciąż nie ma decyzji o montażu 2 nowych fotoradarów. Główny Inspektorat Transportu Drogowego chce ustawić urządzenia przy ulicach Konopnickiej i Wielickiej, ale twierdzi, że od niemal roku czeka na odpowiedź magistratu. Oba urządzenia miałyby zostać przeniesione do Krakowa z innych lokalizacji na Pomorzu. Zostały jeszcze ostatnie miejsca na 19. Krakowia Maraton na Rolkach. To wydarzenie 19 września. Najmłodsi mieszkańcy Krakowa mogą z kolei wziąć udział w Minimals Kraków Run 2026.
5: Zostało jeszcze kilka wolnych miejsc na Maraton na Rolkach. Serdecznie zachęcam, bo super atmosfera. Ostatnie miejsca, więc warto się zapisać. Mamy jeszcze kilka wolnych miejsc na te biegi dla dzieciaków. Jak ktoś chce ze swoim najmłodszą pociechą przyjść, spędzić troszkę aktywnie czas, również zostało nam kilka wolnych miejsc, więc jeszcze jest chwila czasu.
3: Mówił Tomasz Marzec, dyrektor zarządu infrastruktury sportowej. Kraków w przyszłym roku będzie gospodarzem Mistrzostw Świata Kobiet w AMP Futbolu. Turniej odbędzie się we wrześniu. Weźmie w nim udział 16 reprezentacji. Rozegranych zostanie 48 meczów. To drugi kobiecy mundial w historii tej dyscypliny. Podczas pierwszych Mistrzostw Świata w 2024 roku w Kolumbii złoto zdobyły gospodynie, a Polki wywalczyły brązowy medal. 10. Wielka Lekcja Ekologii już niebawem. 20 września będzie można wziąć udział w warsztatach czy eksperymentach naukowych. Wszystko będzie się działo na terenach zielonych wokół Tauron Areny Kraków.
6: Na scenie oprócz działań edukacyjnych, takich jak na przykład widowiskowe pokazy naukowe Michała Kuda, ambasadora projektu Mistrzowie Energii, będzie można właśnie tutaj spojrzeć na spektakularne eksperymenty z ciekłym azotem i tlenem, pokazy mody zespołu szkół chemicznych w Krakowie, pokazy studia tańca Petit Tut, występy zespołu pieśni i tańca oraz zwieńczeniem tych działań muzycznych będzie też koncert orkiestry Wieniawa.
3: Zapowiadała Klaudia Jakubek z Wydziału Środowiska, Klimatu i Powietrza.
1: 3 minuty są po godzinie 6:00. Super ekipa, że już jesteście na nogach. My się witamy gorąco. Filip Kliber,
0: Mateusz Marek,
2: Karola Kowalska, jest też z nami Taylor Swift. Takie rzeczy tylko w RMF Max.

0: Numer, który sprawia, że co? Że 10 po 6 chyba wszyscy w dobrych nastrojach. Kygo w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Matełko.
3: Elo, elo, witam serdecznie. Motorniczy tramwaju się kłania. Bydgoszcz z tej strony pozdrawiam.
4: O, to my się kłaniamy, szanownej pani elo, elo. Słuchajcie, pytamy, jaka praca? Nie śpi i wszyscy się razem poznajemy na antenie, bo jesteście świetni.
5: Produkcja nie śpi. Dzisiaj schodzę z piątej nocki i mam weekend długi do poniedziałku, do 14.
4: Mamy nadzieję, że do następnego poniedziałku. Co najmniej. Należy się.
6: Pozdrawiam was cieplutko. Kierowca autobusu miejskiego.
7: Ludzie, czy wy naprawdę nie śpicie, jeździcie tymi autobusami, kręcicie tymi kółkami i robicie takie pff.
8: Kierowcy w piekarni nie śpią. Pozdrawiam wszystkich.
4: Chrup, chrup, chrup. Dzięki, dzięki.
9: Opiekunka medyczna już nie śpi. Zaraz widzimy się na oddziale.
0: A możemy z paluszka pobrać?
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: Ja mam takie pytanie. Kto, przepraszam, śpi o tej porze, skoro nikt nie śpi?
4: No właśnie. Przymierzmy sobie piątki.
0: Fajnie, że jesteście z RMF Max.

0: Fastboy i nowe Music Sounds 20 minut po godzinie 6. Wysłuchacie RMF Max. Fajnie, że jesteście z nami od samego rana przy śniadaniu w drodze do pracy.
1: No i mamy dla was oczywiście fantastyczne newsiki do potem dyskutowania przez cały dzień. 96-letni kierowca wystartuje w rajdzie. Kto to jest?
0: Kto to
1: oczywiście
0: jest?
1: Oczywiście tylko Polak może coś
2: no
1: takiego.
2: No jasne, że tak. No.
1: 96-letni Sobiesław Zasada zapowiedział, że wystartuje w edycji słynnego rajdu Grand Premio Argentino Historico. Co by strzeliście, mogli się domyślić, że rajd jest w Argentynie.
2: Buenos dias i w ogóle i tak dalej. Ale mnie jedyne co to zastanawia, aha, jakie paliwo się w tym wieku leje?
1: Jakie?
2: 95 czy 98?
3: Reklama. Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
4: No, wiem Barbara i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Matsuoka, Kraków, ulica Pułkownika Stanisława Dąbka 28.
6: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Co się okazało? Że dobrze, że w pracy RMF Max zleciało. Bo jakoś tak dobrze zleciało.

0: 9. Na ruch i aktywność także po wakacjach zaprasza High Five Gym, szkoła gimnastyki z elementami akrobatyki dla dzieci i młodzieży.
1: Koniec lata? Spokojnie. Dobre ceny zostają z nami na dłużej. Poznaj Atal Bronowice przy ulicy Pasternik. Kameralną inwestycję dewelopera Atal, otoczoną zielenią i stworzoną z myślą o komfortowej codzienności w Krakowie. Na wybrane mieszkanie czekają atrakcyjne rabaty. Sprawdź ofertę i znajdź swoje miejsce w Atal Bronowice. Szczegóły na atalbronowice.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
2: Wszystko, czego dziś chcę,
3: to z kartą moje, Intermarché. Polędwica Sopocka Mazury, kilogram za pół ceny. A od piątku masło łaciate 200 gramów. Tylko 2,99 przy zakupie trzech.
4: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
5: Squash to sport dla Ciebie. No a jeśli squash, to tylko w Squash for You. Jeśli nigdy nie grałeś, to spróbuj na bezpłatnych zajęciach wprowadzających. A jeśli wiesz, o co chodzi, to trenuj i graj u nas. W ofercie zajęcia dla dorosłych, dzieci, ligi, turnieje i wiele innych. Do tego sauna, masaż i siłownia. Znajdziesz nas przy ulicy nad Strugą 7, przecznica od Alei 29 listopada. Honorujemy karty Multisport, Medicover Sport oraz Fit Profit. Sprawdź nas www.squashforyou.pl.

0: tylko 14,90 za kilogram. Aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: I po reklamie.
3: To jest RMF Max.
4: Hity na maksa.
3: Kraków 96 i 7 FM.

0: Idealna playlista na piątek. To właśnie u nas, to właśnie w RMF Max. Swedish House Mafia, Lee Kelly, Happiness is so sad. 6:30.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Matełko.
3: No i teraz słuchajcie, będzie o pladze. Jaka nawiedziła tym razem nie Egipt, nie? Nawiedziła Kraków. No internet naprawdę zaczyna się rozpisywać o tym, co mieszkańcy Krakowa doświadczają w ostatnich tygodniach. Mianowicie chmary dziwnych zielonych owadów, które trochę wyglądają jak takie płaskie zielone komary.
4: Ale nie wiadomo co.
3: Muchówki tak naprawdę. I to są owady, które się pojawiły nad rzeką, dlatego że po prostu zrobiło się gorąco. No i tak sobie tam żyją, ale przez to, że jest dużo tych muchówek, to jest też dużo bardzo dużych i grubych pająków i generalnie chodzenie po ulicy jest trochę jak chodzenie po horrorze.
4: Chmary owadów, chmary pająków i to dużo muchówek, dużo tłustych pająków, potem pająki zjadają, jest dużo ptaków, a na końcu tego łańcucha są producenci, wiadomo, klapków, laczków i pacek na muchy.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: Tak, ale te muchówki już się tak osiedliły, że one nad rzekami sobie rozkładają parawany, leżaki. Już tam mają chillout, nie? One mają jeszcze wakacje.
3: To są nowe gołębie po prostu.
0: Jest 6:31, gramy wam nowości w RMF Max. Mrozu i Kasperczyki, tak żebyście mieli dobry dzień w robocie. Wszystko, czego chciałem.

siema wszystkich byki, pozdrawiam was wszyscy, którzy są w klasie, tak jak mój ojciec. Bardzo dziękuję wam, bardzo was, długo was słucham, nie? I no, pozdrawiam wszystkich i całą ekipę z RMF Max. Dziękuję, do widzenia.

0: ten numer dalej ma moc i dalej zarąbiście grzeje. To jest oczywiście Britney Spears i Toxic. A gdzie? No pewnie w RMF Max. Bo gdzie?
1: Wow, ale to zrobiłeś.
0: Zabawa, zabawa.
1: Wstawaj, nie udawaj i zabawa. Słuchajcie, o tej porze, no wiadomo co robimy, szukamy kluczy i szukamy ich razem z wami właśnie tutaj. Waszym zadaniem jest odgadnąć, gdzie te klucze o tej porze o 6:38 schowaliśmy.
2: My gdzie się ukryliśmy i teraz Mateusz, weź pokaż.
0: Gdzie są klucze? Gdzie są moje klucze? Gdzie są moje klucze?
1: Poczekajcie. No, jest to pewna podpowiedź. Gdzie są moje klucze? Możecie nam nagrać głosówkę z odpowiedzią. Jak myślicie, gdzie są nasze klucze? Na Messengerze albo na Instagramie RMF Max. Nagrywajcie się, piszcie, jeśli wolicie. Zwłaszcza, jeżeli jeszcze nigdy tego nie robiliście.
0: No i warto się inspirować też, wiecie, gdzie wy czasem użyliście klucze. Może to jest jakaś poszlaka.
2: A kto wie, może pomożemy. Messenger i nasz Instagram jest do waszej dyspozycji. Messenger i oczywiście Instagram RMF Max.
3: Max. Reklama.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Włączamy niskie ceny.
8: Niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak. Przecież to pasuje do siebie. Świetnie.
9: Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
10: Zobacz 100 ton dyni w Energylandii. Tylko teraz rodzinna promocja 2 plus 1 gratis. Kup na ticketenergylandia.pl.
11: Sprawność, siła i sylwetka w nowej lokalizacji z nową energią. CrossFit Dekerta 2.0 zaprasza na treningi. CrossFit, Endurance oraz trening personalny. Popraw swoją kondycję i ogólną sprawność dzięki różnorodnym ćwiczeniom siłowo-kondycyjnym pod okiem profesjonalnej kadry trenerskiej. Nie musisz być fit, żeby zacząć z nami ćwiczyć. Zacznij już dziś i zadbaj o swoje zdrowie. CrossFit Dekerta 2.0, ulica Biskupińska 21, Kraków. Zapraszamy przez cały tydzień. Honorujemy karty i aplikacje Multisport, Medicover Sport, Fit Profit oraz PZU Sport. Poleca RMF Max.
12: Spalinowe, hybrydowe, z napędem na 4 koła. Wyposażone we wszystkie możliwe gadżety. W Cherry Matsuoka mamy auto dla każdego kierowcy. Zapraszamy na jazdy testowe. Do Twojej dyspozycji oddajemy wszystkie modele naszej marki dostępne na polskim rynku. Czekają Tiggo 7, Tiggo 8, przestronne Tiggo 9 i najmniejszy w gamie Tiggo 4 już od 95 900 zł. Daj się skusić. Cherry Matsuoka, Aleja Jana Pawła II, 160, Kraków.
13: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
14: Pierniczku Przemko, coś cię gryzie?
15: Ach, herbat kochaniu, podgryza mnie. Myślę, że zgubię naklejki naszego gangu.
14: Jakoś temu zaradzimy. Spójrz, ja zbieram je w aplikacji Biedronka. Są bezpieczne, zawsze pod ręką i żadna mi nie zginie.
15: Ojejciu, jakie to zaradne. W takim razie też zacznę zbierać naklejki w aplikacji.
13: Zbieraj naklejki w wybranej formie w aplikacji Biedronka lub tradycyjnie. Odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
16: Ręczne rzemiosło, szlachetne materiały, nowoczesne technologie. Łącząc te aspekty, tworzymy przedmioty o wyjątkowym charakterze i wysokiej jakości. Pałucki Studio. W naszej pracowni tworzymy unikatowe meble, lampy i obiekty do dekoracji wnętrz. Nasze prace powstają także na indywidualne zamówienie, tak by wkomponowały się w określone wnętrze i jego atmosferę. Pałucki Studio. Więcej na paluckistudio.com i Instagramie palucki.studio.
17: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
18: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
19: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
8: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: I po reklamie.

0: cześć, tu Brytka.
1: What's up guys, this is Bruno Mars.
2: Siemanko, tu Piotrek Świderski. Razem jesteśmy RMF Max.
3: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.

0: Calvin Harris w RMF Max, 12 minut przed siódmą, robi najlepszy klimat do poranku.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateusz.
3: A no, gdzie są moje klucze? Gdzie są te klucze? Ale jesteście świry, aleście nam wysyłali śmieszne odpowiedzi.
4: Ekipa, wy jesteście po prostu najlepsi, wy jesteście niemożliwi. My was pytamy, gdzie są schowane klucze, a wy nam na przykład nagrywacie.
5: W torebce z kawą ziarnistą są schowane wasze klucze. Pozdrawiam, jojojo.
4: Czy to brzmi jak kawa?
6: Klucze zostały w pustym opakowaniu po chipsach.
4: Aha, razem z prawem jazdy.
7: Uważam, że klucze są schowane na przykład w piórniku z kredkami.
0: Aha, z flamastrami, z ekierką, a to wszystko jeszcze w różowym plecaku. Nie.
4: Nie, absolutnie. To
3: zdradzam. Otwieram tutaj. One są po prostu w takiej... Wiecie, w czym one są? W śniadaniu z Filipa Klibera. Ale fajnie.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
3: Fajnie zgadujecie, fajnie wymyślacie, o co chodzi właśnie.
4: Jesteście najlepsi.

0: Avicii w RMF Max. 5 minut do godziny 7. Co o tej porze robić, zapytacie? No można sobie na przykład posmarować bułeczkę masełkiem, można zamknąć drzwi do domu, można wygodnie się już rozsiąść w pracy i można też... Przy tym wszystkim słuchać RMF Max, bo za chwilę będziemy dla Was mieli flash, prognozę pogody i sport. Zostańcie.
1: Reklama.
2: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane wędliny Krakus. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 z rabatem na kartę. Oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. A do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. 10,99 za kilogram. Biedronka.
3: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to wytrzymała 65-litrowa taczka za 69,99 oraz mnóstwo innych produktów w supercenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
4: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
5: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
4: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
6: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
7: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

0: Do soboty mleko wypasione Mlekowita litr złoty 69 przy zakupie 6 z Delikartą. Limit 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,49. A do środy jogurt Danon Fantazja 2 plus 1 za grosz z Delikartą. W delikatesach centrum. Milk Patrol!
1: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w zamku książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
2: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera. Volkswagen.
3: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już jutro o 16 w TVP1 i TVP VOD.
4: Słyszałeś? Mieszkania na osiedlu Albatrosów 2 w Krakowie już od 13 tysięcy za metr kwadratowy.
5: Oczywiście. A do tego miejsce postojowe za symboliczną złotówkę.
6: Sprawdź szczegóły na wiarygodnydeveloper.pl.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
9: To jest RMF Max.
10: Hity na Maxa.
11: Kraków 96 i 7 FM.
12: Ania Łopuszańska w studiu. Dzień dobry.
13: Dzień dobry.
12: Jest też 7 flash, prognoza pogody i sport przed wami.
13: Intercity z Zakopanego do Świnoujścia 182 minuty opóźnienia. Baltic Express z Gdyni do Pragi notuje 145 minut poślizgu i zapewne na tym nie koniec. Podróżujący pociągami muszą sobie doliczyć dziś więcej czasu na dojazd do celu. Trwa protest maszynistów. Do południa składy mają zwalniać na przejazdach kolejowo-drogowych do 20 km na godzinę. I to jest pokłosie katastrofy w Sokolnikach Suchych na Mazowszu.
14: Związkowcy twierdzą, że chcą w ten sposób zwrócić uwagę wszystkich osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na kolei, aby taka katastrofa jak w Sokolnikach Suchych już nigdy się nie wydarzyła. Związkowcy liczą na systemowe rozwiązania problemów, m.in. zdecydowanego zaostrzenia kar dla kierowców łamiących przepisy na przejazdach kolejowych.
13: Tyle od Jakuba Rybskiego, a my będziemy Was o wszystkich utrudnieniach informować dziś na bieżąco. Tymczasem strażakom mają pomagać drony. Bezzałogowce będą wspierały ekipy w lokalizowaniu ognia i sprawnym wysyłaniu jednostek do działań gaśniczych.
15: Czyli jeszcze przed wyjazdem naszych jednostek. Ten dron może polecieć na miejsce i już temu dyżurnemu w stanowisku kierowania dać pierwszą informację. Co powinien wysyłać? Czy 2, 3, 4 zastępy to są wystarczające? Czy od razu warto pokusić się i zupełnie w innym kierunku iść? To wszystko to są nowości, można powiedzieć, więc no ale my szybko z tych nowości chcemy korzystać.
13: Mówi starszy brygadier Marcin Kucharski z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. 21 specjalistycznych grup dronowych w styczniu ma rozpocząć swoją działalność w każdym województwie i szkole pożarniczej. Wujek Google nadal w topce. Użytkownicy o radę coraz częściej pytają chatboty AI. Czy wyszukiwarka Google powoli odchodzi do lamusa? To już pytanie do naszego eksperta.
16: Cały czas Google jest wysoko na liście, jeżeli chodzi o, jest najchętniej odwiedzaną stroną internetową do dzisiaj, do dnia dzisiejszego, ale jest zauważalny, znaczący spadek odwiedzalności. Można powiedzieć, że AI powoli zastępuje Google. Zresztą Google to zauważył i dlatego też wprowadził do swojej wyszukiwarki tak zwany AI Overview, czyli taką usługę, że nie trzeba już wchodzić na stronę i szukać odpowiedzi, tylko AI odpowiada.
13: O tym wszystkim mówił nam ekspert do spraw komunikacji internetowej i nowoczesnych technologii Wojtek Kardyś.
17: No, a w tym czasie nadal nasza klasa śpi w pokoju, odpoczywa.
11: Mamy to?
10: Mamy to!
11: Sport w RMF Max.
13: Tymczasem na otwarcie siatka Bonasi znów pokazali klasę. W pierwszym meczu fazy grupowej Mistrzostw Europy biało-czerwoni pokonali Portugalię 3-0. Podopieczni Nicoli Grwicia podeszli do spotkania bez nerwów.
18: Nam wydaje mi się, że to dzisiaj się nie przytrafiło i raczej przez całe spotkanie trzymaliśmy te nerwy na wodzy i ta koncentracja była na wysokim poziomie. Myślę, że wynik spotkania to też oddaje, pokazuje.
13: Mówił Marcin Okomenda, rozgrywający naszej kadry w sobotę starcie z Izraelem. Parkiety zamieniamy jeszcze na murawy. W pierwszej kolejce fazy ligowej Ligi Mistrzów Bayern Monachium wygrał z norweskim Bodo Glimt 5-0. Grad goli także na Old Trafford. Sabah Baku przegrał z Manchesterem United 0-4.
19: A skąd to tak ciągnie?
11: Zaraz pogoda w RMF Max.
13: Za oknami mokro, ponuro, chłodno. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 13 kresek w Małopolsce i w Śląskiem przez 17-18 w centrum kraju do 20 na Pomorzu Zachodnim. No ale umówmy się, że dobry dzień zaczyna się w głowie, a o energię zadbają po prostu nasi prowadzący. Poza tym zawsze można poratować się kawą.
12: Dużo cukru do tej kawy. Będzie dobrze.
11: Wstawaj, nie udawaj! RMF Max. Śmiejemy się razem od rana.
17: Wielka, poprzeczka wysoko, ale faktycznie zabawmy o to, co się da. Tymczasem Ania Łapuszańska, dziękujemy bardzo.
13: Dzięki.
12: Do usłyszenia za godzinę, a my startujemy z 7. Becky G, topic już za moment, a z wami Karola Kowalska,
17: Filip Kliber i Mateusz Marek.
20: Dzień dobry, jestem! Jakby co, zostańcie z RMF Max.
12: Tam jest taki przycisk, Filip. Tam
17: nie, on za drzwi.
12: Świeci się na czerwono zazwyczaj. Można wcisnąć, wtedy cię będzie słychać.
20: Puśćcie mnie! Ludzie!
12: Wstawaj, nie udawaj, w RMF Max do 9:00. Hej!

0: Najlepiej do kawy, Matko i Begin, 10 po 7 w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Matełko.
3: Okazuje się, że Polacy pracują podczas chorobowego...
0: Niemożliwe, o ludzie, kto by się dowiedział.
3: Tak wynika z najnowszego raportu Łączy Nas Zdrowie. No, ponad połowa, 60% przyznało się, że mimo choroby musi wysłać maila, nie wierzy, że zespół sobie bez nich poradzi, muszą nadzorować jeszcze projekty, no po prostu nie jesteśmy w stanie odpuścić, jak jesteśmy chorzy.
4: No, to bo bez nas sobie po prostu nie poradzą. Właśnie o to chodzi, że bez nas ta firma przecież nie istnieje.
0: Dokładnie. Jedyne maile, jakie wysyłam, to automatyczne na urlopie.
3: Jak coś, to poradzą sobie, serio.
4: Nie poradzą sobie,
3: poradzą
4: beze mnie.
3: Przestań, nie. Właśnie, że poradzą, odpuśćcie.
0: 11 po 7.

0: Najlepsza poranna gitara, bo z nami wszystko jest gitara w RMF Max. Lost Frequencies Reality jest 19 minut po godzinie 7.
1: No i słuchajcie, kojarzycie frisbee? Taka gra, co wszyscy na plaży to rzucają, no, tak od niechcenia.
2: Ten talerz ludzie, latający.
1: To są w to mistrzostwa świata, to jest ekstra. I one w ogóle teraz będą w Polsce, słuchajcie, w Olsztynku. Pozdro Olsztynek.
0: Cały się Olsztynek pozdrawiamy.
1: Zbiorą się normalnie reprezentacje z wszystkich krajów. No, frisbee to jest taka gra, wiecie, że rzucasz w kółko, rzucasz.
0: I czekaj, to jest wraca. 36 drużyn z 38 krajów, ponad 3000 sportowców i co? I tylko jedno frisbee? Nie, no.
2: Ja myślę, że jest jedna bardzo podstawowa zasada w zawodach frisbee. Jedna rzecz, żeby na teren tych zawodów, no nie wpuścić psa.
1: Bo jest po zawodach wtedy, no.
3: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Najlepszy, najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy Moment, by zachwycić się każdym z nich dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu Promoto, autoryzowany salon i serwis Land Rover w Krakowie.
6: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to 5-poziomowa suszarka do grzybów tylko za 89,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.

0: Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
1: Koniec lata? Spokojnie. Dobre ceny zostają z nami na dłużej. Poznaj Atal Bronowice przy ulicy Pasternik. Kameralną inwestycję dewelopera Atal. Otoczoną zielenią i stworzoną z myślą o komfortowej codzienności w Krakowie. Na wybrane mieszkanie czekają atrakcyjne rabaty. Sprawdź ofertę i znajdź swoje miejsce w Atal Bronowice. Szczegóły na atalbronowice.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
0: Hej! To IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
3: Od czwartku w Kauflandzie tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 6 kilo na osobę. A masła w kostce 200 gramów. Kup jedno z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis, 4 na osobę. Kaufland.
4: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
5: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca

0: xDrive. Teraz dostępny już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Dealer M-Cars Kraków, Kraków Libertów, Nowy Sącz i Tarnów zaprasza.
1: I po reklamie.

0: Grzegorz,
1: Asia,
2: Martyna,
3: Lady Gaga,
4: z tej strony modelki
5: Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
6: Kraków 96 i 7 FM.

0: Ojojojojojoj, 7:30, a ty co, miałeś na 7? Ojojojojojoj.
1: Kliber, Karola i Mateuko.
2: Cały tydzień była inba o jedzenie dzieci na stołówkach, że mają teraz zdrowe, zróżnicowane posiłki i że
3: tak
2: czasem.
3: Nie może być.
2: Tak, czasem trafi się tofu.
0: Ludzie, Boże.
2: I co to jest w ogóle za temat do dyskusji? Fajnie, niech sobie jedzą, ale takie nastały czasy naprawdę, że mamy takie problemy. Co wy jedliście na szkolnych stołówkach?
3: Pozwól, że podciągnę rękawę i zacznę opowiadać.
0: Przecież to były dopiero kontrowersyjne potrawy. Na pewno było takiego coś, czego zupełnie nigdy nie lubiliście.
2: Rzućmy parę przykładów.
3: Na przykład szare klopsy w szarym sosie.
2: Pamiętam, jest.
0: Przepraszam.
3: Szarą kaszą i ogórkiem kiszonym.
2: Zupa mleczna z takim kożuchem.
0: Tak, zrazy nazywane wróblami również. Ekipa, to jest wasz moment. Teraz wchodzisz na Facebooka RMF Max, wchodzisz na Instagrama RMF Max, nagrywasz swoje najbardziej znienawidzone potrawy ze szkolnej stołówki.
4: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
3: Zupa na wywarze mięsno-kostnym. Podstawa każdej zupy.
2: Na wywarze, na owocach.
0: Przepraszam, bo coś mi tutaj...

weekend. Wreszcie endorfiny, ekipa, klub, euforia, noc. Długo śpimy. Pozdrawiam.

0: A kto wam tak pięknie gra, zapytacie? A to RMF Max oczywiście. I Alex Warren i jego Passenger. Jest 7:38 i wracamy do czasów szkolnych.
1: O tej porze uruchamiamy, słuchajcie, wszystkie, ale to absolutnie wszystkie wspomnienia, które były ukryte gdzieś w zakamarkach waszej pamięci, i pytamy was o wasze najbardziej traumatyczne, znienawidzone potrawy ze szkolnej, przedszkolnej stołówki.
2: Pamiętam potrawkę z kurczaka, ale zamiast kurczaka to tam były takie skóry z kurczaka. Okropne to było.
3: Myśmy chyba do jednej szkoły chodzili.
0: No, w całej Polsce.
4: Moja najgorsza potrawa ze szkoły, z czasów szkolnych, to ryż z jabłkami.
3: No niektórzy lubią, niektórzy nie, wiadomo o co chodzi.
5: Pyzy z mięsem, z taką ilością ciasta, że dało się tym udusić bez popicia kompotem.
1: Tak zwana gula w gardle.
0: Tak, no najlepiej kompotem z suszu, nie?
3: Także teraz, dzieciaki, naprawdę macie smacznie i no, zdrowo.
0: Macie tofu, fu.
6: Reklama. Pani Paczy, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
7: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
6: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Koniec lata? Spokojnie. Dobre ceny zostają z nami na dłużej. Poznaj Atal Bronowice przy ulicy Pasternik. Kameralną inwestycję dewelopera Atal, otoczoną zielenią i stworzoną z myślą o komfortowej codzienności w Krakowie. Na wybrane mieszkanie czekają atrakcyjne rabaty. Sprawdź ofertę i znajdź swoje miejsce w Atal Bronowice. Szczegóły na atalbronowice.pl. Atal. Razem spełniamy twoje marzenia.
10: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe, i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Matsuoka, Kraków. Ulica Pułkownika Stanisława Dąbka 28.
11: Wiesz, co się okazało? Że dobrze, że w pracy RMF Max zleciało. Bo jakoś tak dobrze zleciało.

0: Na ruch i aktywność także po wakacjach zaprasza High Five Gym, szkoła gimnastyki z elementami akrobatyki dla dzieci i młodzieży.
1: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
2: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
3: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
4: Euro wjechało, żeby pranie w domu nie wisiało.
5: Pranie gotowe i zaczyna się domowa gra w gdzie jeszcze da się coś powiesić. Drzwi, krzesło, kaloryfer. O, tu jeszcze kawałek miejsca. A można bez kombinowania. Z suszarkami, które oszczędzają rozwieszanie, czekanie i miejsce w domu. Sprawdź suszarki w RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
4: Euro wjechało, żeby się lepiej miało.
6: I po reklamie.

0: tej strony Krzychu.
1: Ja też dołączam, jestem Małgośka.
2: Hi, this is Denzel.
3: Hey yo, this is Eminem.
4: Cześć, tu Natalia Kawałek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.

0: Fire, fire! 11 minut do godziny 8. Ogień, moi kochani!
1: Tylko teraz, czy ja to dobrze rozumiem? Ostatnio Trump na jednym ze swoich wieców, takich przemówień, rozmawiał jakieś 1,5 godziny i obiecał mniej więcej coś takiego, że każdemu, kto tam zagłosuje na republikanów, dostanie $5,000?
2: Tak, każdemu $5,000, czyli...
1: Że on jakby, nie wiem, teraz jest afera, bo ludzie mówią, że to jest tak nie wolno, bo tak nie wolno, no, bo to jest kupowanie głosów, ale on obiecuje dosłownie $5,000, co za masakra.
2: Ale nie wiem, może chodzi o to, że on im ten hajs to wpłaci na, wiecie, zonda krypto na przykład.
3: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
0: Nie wiem,
2: może
0: z
2: euro biznesu te pieniądze będą. To tak to można.
0: Nie, dolar biznesu.

0: Jeszcze nam się udało. Specjalnie dla tych wszystkich, którzy wstają przed ósmą. Lee Kelly i I Follow Rivers. To właśnie ten kawałek udało nam się zmieścić. Ale za chwilę, to dopiero.
1: Ja śledzę cię, a wy śledzicie razem z nami najnowsze informacje. Za momencik będzie Flash, sport, prognoza pogody. Max. Reklama.
2: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Spalinowe, hybrydowe, z napędem na 4 koła, wyposażone we wszystkie możliwe gadżety. W Cherry Matsuoka mamy auto dla każdego kierowcy. Zapraszamy na jazdy testowe. Do twojej dyspozycji oddajemy wszystkie modele naszej marki dostępne na polskim rynku. Czekają Tiggo 7, Tiggo 8, przestronne Tiggo 9 i najmniejszy w gamie Tiggo 4 już od 95 900 zł. Daj się skusić. Cherry Matsuoka, Aleja Jana Pawła II, 160, Kraków.

0: Gracze, laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Widziałeś ten teren zielony na osiedlu Dolina Prądnika?
2: No, muszę przyznać, lepszy niż dobry.
1: Właśnie, a teraz przez 2 dni ceny będą lepsze niż dobre.
2: No, a potem?
1: Potem już tylko dobre.
3: Sprawia. Gotowe mieszkania na osiedlu Dolina Prądnika w cenach lepszych niż dobre. Tylko 11 i 12 września. Przyjdź, zobacz gotowe osiedle i wybrane, niesprzedane mieszkania.
1: Kto pierwszy, ten mieszka.
3: Zapraszamy. Kraków, ulica Glogera 30.
1: Szczegóły na osiedle Dolina Prądnika.
4: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
5: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci, elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowit.
10: I po reklamie.
11: To jest RMF Max.
12: Hity na maksa.
13: Kraków 96 i 7 FM.
14: O 8 w RMF Max Flash Sport i prognoza pogody i Ania Łopuszańska. Dzień dobry ponownie.
15: Dzień dobry ponownie jestem. S3 w pobliżu Lubina na Dolnym Śląsku zakorkowana, na trasie zapaliła się ciężarówka. Zablokowany jest prawy pas w kierunku Legnicy. Ponad 150 składów w całej Polsce notuje opóźnienia. Od północy pociągi przejeżdżając przez przejazdy kolejowo-drogowe zwalniają do 20 km na godzinę. Dziś protestują maszyniści, chcą poprawy bezpieczeństwa. To po wypadku w Sokolnikach Suchych na Mazowszu pasażerowie muszą się liczyć z poważnymi utrudnieniami.
16: Z każdą godziną tych utrudnień będzie coraz więcej i będą dłuższe. Zapytałem podróżujących, czy decyzja kolejarzy o takiej formie protestu to dobry pomysł.
17: No jest jakaś to forma może bardziej zwrócenia uwagi.
18: Dnia na dzień to jest trochę nieporozumienie, bo to jest tak, jakby pan powiedział, ja dzisiaj nie przychodzę do pracy.
19: Trzeba mocno tutaj temperować społeczeństwo, żeby jednak uwagę zwracało na to, co się dzieje.
16: Bilety mają być honorowane przez wszystkich przewoźników.
15: A to był Kasper Wróblewski. Pasażerowie, którzy zdecydują się zrezygnować z podróży, dostaną 100% zwrotu kosztów za bilet. To teraz kiepska wiadomość dla kredytobiorców. O obniżkach stóp procentowych możemy na razie zapomnieć. Według ekonomistów to jest efekt wyższego od oczekiwań odczytu inflacji. Niektórzy eksperci prognozują nawet, że stopy pójdą w górę.
20: To będzie zależało w dużej mierze od sytuacji na Bliskim Wschodzie, ale nie tylko. Będzie zależało od tego, jak ceny energii i paliw zaczynają się przenosić na inne ceny w gospodarce.
15: Tyle Ignacy Morawski, główny ekonomista Pulsu Biznesu. Z dobrych wiadomości jednak, Polska ma w swoich skarbcach solidne zapasy złota. Pod koniec sierpnia zasoby cennego kruszcu wzrosły do 648 ton. Bank centralny chce zwiększyć rezerwy do 700 ton.
2: O, to tyle złota, to na te wszystkie chrzciny, komunie, to chyba wystarczy, co nie?
15: O, ho, ho.
13: Info z pierwszej ręki.
12: Flash sportowy w RMF Max.
15: O 18:00 starcie Rakowa Częstochowa z motorem Lublin. Ekipa ma nowego trenera. Szkoleniowcem pierwszego zespołu został Tomasz Kaczmarek. Zastąpił na stanowisku zwolnionego Dawida Kroczka. A o 20:30 w Krakowie Wisła podejmie Jagiellonię Białystok. Przed spotkaniem trener Jagi Adrian Siemieniec scharakteryzował zespół prowadzony przez Mariusza Jopa.
9: To jest drużyna, która o takim nastawieniu i takiej mentalności ofensywnej. Ja pamiętam mecz, który rozgrywaliśmy między sobą, ten Super Puchar. Wtedy było widać mentalność, którą trener chce im przekazać. Nastawienie, z którym wychodzą na boisko, taka duża proaktywność zarówno w działaniach bez piłki, jak i w działaniach z piłką.
15: Mówił Adrian Siemieniec i na zamknięcie jeszcze doniesienia z kortów. Jutro finałowe starcie wielkoszlemowego US Open i będzie na co popatrzeć, bo do walki staną liderka i wiceliderka rankingu tenisistek Jelena Rybakina i Aryna Sabalenka.
10: Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
15: Dziś to o wartościach na termometrach lepiej nie mówić. Tak okolice 13 kresek w Krakowie, 14 stopni to Katowice, 17 zobaczymy we Wrocławiu, 18 Warszawa i Gdańsk. No niestety nie będzie dziś ładnie, bo też ma popadać deszcz. Jedynie na zachodzie Polski może się trochę przejaśniać.
14: Powiem tak. Aż trudno coś o tej pogodzie powiedzieć, więc nie powiemy nic. Powiemy, że to jest wstawaj, nie udawaj w RMF Max. Będziemy Kowalska.
2: Filip Kliber, Ania Łopuszańska, Mateusz Marek. Będziemy waszymi słoneczkami tutaj.
14: O, do 9:00 wstawaj, nie udawaj.

0: Wiktor Deduła, Kasia Sienkiewicz i pędzimy z piątkiem 9 minut po godzinie 8 w RMF Max.
1: No. I no. Teraz słuchajcie, bo jest bardzo ważne skupienie, zawiesiłem specjalnie. Dzisiaj za odebranie telefonu, jak cię wylosujemy, można wygrać 5000 polskich złotych.
0: Ale czat. Ale
1: od razu wjeżdża 5 koła.
0: Czekaj, no. Zróbmy taką scenkę.
1: Halo, halo, tak, słucham.
0: Cześć, tu RMF Max.
2: 5000 dajemy.
1: Już mam od razu na start 5000.
3: I to jest rozmowa, tak wygląda urodzinowy deszcz nagród, urodzinowa zabawa w RMF Max. No.
2: Jeżeli odbierzesz telefon w finale, na pewno, na 100% wygrasz gwarantowane 5000 zł, ale możesz też wygrać 10000 zł.
1: Tak, i mamy też super nagrody, PS5, projektory, także sprawdź sobie wszystko na rmfmax.pl, a jak się zgłosić, to
0: no właśnie.
1: Bardzo prosto.
0: Teraz super skupienie, hasło Max wysyłasz SMS-em na 732. 7 za 3,69 z VAT-em. Mega prosta rzecz do zrobienia o tej porze. Możesz też wejść na stronę rmfmax.pl, jeśli siedzisz akurat przed kompem. Nieważne, gdzie się zgłosisz, ważne, żeby to zrobić, bo co? Bo dzisiaj do wygrania ile za samo odebranie telefonu?
1: 5 koła albo 10. Wolisz bardzo dużo, czy jeszcze więcej?
0: Mamy wszystko. Mamy pieniądze na weekend, na wydatki, na korepetycje, na szkolną wyprawkę, na wycieczki. No na wszystko mamy pieniądze w RMF Max.
2: I mamy jeszcze oczywiście najlepsze hity. Axwell i Bon, Whatever Turns You On. 10 po 8. Zostań z RMF Max.

0: łupanie od samego rana to właśnie dzięki nam, to dzięki RMF Max, kawałek I Like na 18 minut po godzinie 8.
1: O tej porze, słuchajcie, raport PISA, już było o tym parę dni temu mówione, czyli taki raport, który pokazuje, jak polscy uczniowie wypadają na tle innych uczniów z Unii Europejskiej. Chodzi o 15-latków, no i z tego badania wynika też, że ponad połowa procent badanych polskich 15-latków mówi, że spoko, że z chatbotów, ze sztucznej inteligencji to korzysta generalnie non-stop, regularnie.
0: Super.
1: A co więcej, 38% uważa szkołę za stratę czasu.
2: A, fajnie, lata lecą, era AI-a, a proszę, nastolatki dalej uważają, że szkoła jest bez sensu. Super.
0: Jakie to jest piękne, że to się nie zmienia nigdy.
1: No i nie powiesz, że za naszych czasów było inaczej, no.
3: Reklama. Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
4: No, wiem, Barbara, i dlatego proponuję

0: weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: Na mieszkanie z widokiem na Wawel Hrabka? Najwięcej ogłoszeń w Krakowie ma Gretka. Gretka.pl. Twój szczęśliwy adres. Na podstawie badania Instytutu Monitorowania Mediów SA porównującego liczbę aktywnych ogłoszeń nieruchomości w Gretka.pl i 4 konkurencyjnych serwisach.
2: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Kraków Pasternik 69 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Kraków Pasternik 69 i na aaauto.pl.
3: Empik świętuje urodziny, a Ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
4: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście. Na wieczorny chill. Na skórę, która Ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
5: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
6: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
5: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń.

0: teraz dostępny już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Dealer M-Car z Kraków, Kraków Libertów, Nowy Sącz i Tarnów zaprasza.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład telewizor LG 65 cali. Teraz za 4399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5499. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: I po reklamie.

0: Hejka, tu Maciek.
1: Ja też dołączam, jestem Aneta.
2: Hey, this is Imagine Dragons.
3: What's up, it's Sean Paul.
4: Siema, tu Dawid Piązek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.

0: Najlepiej o poranku 8:31. Dub Dogs, czy może być lepiej?
1: No i teraz słuchajcie, ciekawa informacja, bo coś, co kiedyś było luksusem, teraz podobno już nas zupełnie nie interesuje. Polacy coraz częściej odchodzą od kostki brukowej. Już nie chcemy mieć jej przed swoimi domami. Mm-hmm. Za droga, no generalnie nie chcemy mieć takiej betonowej pustyni. Chcemy mieć teraz trawkę, kamyczki, a nie jakąś tam kostkę.
0: Nie rozumiem.
2: Słuchajcie, to jak coś, to mamy zapasy pochowane, bo jakby ktoś potrzebował podeprzeć drzwi albo położyć coś na folię w garażu, to są te resztuby poukrywane jeszcze.
0: Ja myślę, że po prostu ludzie nie chcą skończyć na bruku, no i wiecie, lepiej skończyć na ziemi niż na bruku, nie?

0: Nie tylko gramy wam najlepszą muzę, która idealnie brzmi o poranku, to kawałek oczywiście od Tobiego Romeo, Fly High, ale też o 8.38 nie zapominamy o cenach paliw, no jak?
1: Ceny benzyny szaleją, dlatego czas na wasze ulubione przygody gangu benzyniaków. Dziś występują
2: Stacja Stanisława,
3: Wojtek Watowski,
4: Arek Akcyza.
3: Kochani, wróciłem!
2: O nie, tylko nie ten Watowski, nie cierpię go.
3: Nie było mnie 2 miesiące i co, nikt nie tęsknił?
2: Drogi kolego, bez ciebie moje pylony wyglądały znacznie, znacznie lepiej.
3: O nie, nie, tak to być nie będzie, ja dzwonię po posiłki.
2: Będziesz jeść hot doga? Nie ma mowy, nie ma mowy.
3: Nie, nie, ja dzwonię po Areczka, Arka, Akcyzę.
5: Potoski, nie dzwoń do mnie, daj tym ludziom spokój.
6: Kolejny odcinek już w poniedziałek, a wy możecie nam głosówką dać znać, kto się powinien pojawić.
0: Jaka postać powinna dołączyć w poniedziałek do gangu benzyniaków? Facebook, Instagram, RMF Max. Czekamy na głosówę. RMF Max.
7: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: O, czego słuchasz?
12: Podcastu True Crimes. Nie mogę się oderwać.
11: Znowu? Nie chciałabyś zająć się tym na poważnie? Uniwersytet DSW Ideas ma takie studia w Krakowie. Bezpieczeństwo wewnętrzne ze specjalnością kryminologia i kryminalistyka.
12: Serio? Już patrzę. Wow. Uczą zbierać ślady. Jest teoria przestępczości. O, i są nawet podstawy negocjacji.
13: Studiuj kryminologię z kryminalistyką w Krakowie na Uniwersytecie DSW Ideas. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet DSW Ideas. Wcześniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
14: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
15: Kanapko Krysiu, jest nas dwóch. Klapek, Klemens lewy
16: i Klemens prawy.
15: Więc potrzebujemy więcej naklejek.
17: Moi drodzy, jakoś temu zaradzimy. Jecie warzywa i owoce?
16: Codziennie.
17: Brawo zuchy. Owoce i warzywa pomagają szybciej zbierać naklejki.
14: Tak, za zakup owoców i warzyw otrzymasz dodatkową naklejkę za każde wydane 67 zł. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.

0: Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
1: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Squash to sport dla Ciebie. No a jeśli squash, to tylko w Squash for You. Jeśli nigdy nie grałeś, to spróbuj na bezpłatnych zajęciach wprowadzających. A jeśli wiesz, o co chodzi, to trenuj i graj u nas. W ofercie zajęcia dla dorosłych, dzieci, ligi, turnieje i wiele innych. Do tego sauna, masaż i siłownia. Znajdziesz nas przy ulicy nad Strugą 7, przecznica od Alei 29 listopada. Honorujemy karty Multisport, Medicover Sport oraz Fit Profit. Sprawdź nas www.squashforyou.pl.
0: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
5: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Wszystkie kosmetyki marki Nivea w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 12 września.
6: Carrefour w sumie najlepszy jest.
7: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
8: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: I po reklamie.
10: To jest RMF Max.
11: Hity na maksa.
12: Kraków 96 i 7

0: Muzyczna kawa. Armin van Buuren dodaje energii 12 minut przed godziną 9 w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Twoje dane wyciekły. Takiego SMS-a możesz dostać, albo już dostałeś, albo dostałaś, bo wyciekły dane 19 milionów Polaków. Chodzi o ten wyciek z sierpnia oczywiście, to nie jest tak, że to jest coś nowego. Teraz dostajemy powiadomienia od różnych placówek medycznych w związku właśnie z tym wyciekiem, nie?
0: No i trzeba sobie zastrzec PESEL, to jest oczywiście bardzo ważne, chrońmy swoje dane, ale to też może jest dobra okazja, żeby, nie wiem, zmienić to jedno hasło, które ustawiliśmy sobie w czasach liceum.
3: Może tak być.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
3: To jest też przy okazji taki test na wiek, że jeżeli dostałeś takiego SMS-a, na pewno masz powyżej 30 lat, nie?
4: No, moje dane to już ma pizzeria, kurier, aplikacja z kotami, durne obrazki, portal. Wszyscy mi już chyba znają.

0: Do pracy i do tańca, takie są hity w RMF Max. Jest 5 minut do godziny 9, za chwilę bardzo ważne informacje.
1: Właśnie, bo mamy zabawę, humor, ale też ważne rzeczy.
2: Flash, prognoza pogody i sport, to wszystko punktualnie o godzinie 9.
3: RMF Max. Reklama.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to bluzy polarowe damskie i męskie za jedyne 59,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
9: Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto, dużo dobrego.
10: Koniec lata? Spokojnie. Dobre ceny zostają z nami na dłużej. Poznaj Atal Bronowice przy ulicy Pasternik. Kameralną inwestycję dewelopera Atal, otoczoną zielenią i stworzoną z myślą o komfortowej codzienności w Krakowie. Na wybrane mieszkanie czekają atrakcyjne rabaty. Sprawdź ofertę i znajdź swoje miejsce w Atal Bronowice. Szczegóły na atalbronowice.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
11: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
12: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm, dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
14: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
15: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
16: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
17: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie dwóch sztuk.
18: Lidl. To się opłaca.
19: Halo, Kasia?
20: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
19: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
20: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
21: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
22: I po reklamie.
23: Ania, Krysia.

0: 96 i 7 FM.
1: Jedenastego września, piątek, godzina 9. Kinga Nega, zapraszam na Flash, słuchacie RMF Max Kraków. Bezwzględna kara więzienia czeka kierowcę, który wjedzie na tory i spowoduje wypadek kolejowy. To jedna ze zmian w kodeksie karnym, nad którą pracuje teraz rząd. To efekt środowego wypadku na przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. Zmian można spodziewać się w najbliższych tygodniach.
2: Ja zrobię wszystko, żeby bezpieczeństwo na polskich drogach, polskich torach, a szczególnie na skrzyżowaniach drogowo-kolejowych było jak najwyższe.
1: Mówił minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Nad tym rozwiązaniem pracują w tej chwili dwa ministerstwa. Infrastruktury i Sprawiedliwości.
0: To jest RMF Max Kraków.
1: Zakończyły się utrudnienia w Modlniczce. Tam samochód osobowy zderzył się z motocyklem. Kierowca motoru został przewieziony do szpitala. Na A4 na wysokości Balic w stronę Rzeszowa kolizja dwóch samochodów. Policja informuje również o kolizji na ulicy Bielaka w Krakowie. Trwa protest maszynistów w całej Polsce, o czym informujemy Was od rana. Opóźnionych jest ponad 200 składów. A jak wygląda sytuacja na dworcu głównym w Krakowie?
3: Na tablicach odjazdów i przyjazdów widzę opóźnienia od kilku do kilkudziesięciu minut. Intercity z Rzeszowa do Gdyni ma około 14 minut spóźnienia. Z ponad 20-minutowym opóźnieniem przed chwilą dojechał Polregio z Sędziszowa. 7 minut spóźnienia ma skład z Katowic do Krakowa Płaszowa. A według pasażerów kłopotem jest tu też chaos informacyjny.
4: Bo na stacji na peronie było napisane, że pociąg jest opóźniony 10 minut, ale przyjechał o czasie.
3: Protest maszynistów potrwa do 12.
1: O czym informował Maciej Sołtys. Wszystkie 4 odwołania komitetów, których kandydaci nie zostali zarejestrowani w przedterminowych wyborach na prezydenta Krakowa, zostały odrzucone. Ewentualną skargę komitety mogą jeszcze złożyć do Państwowej Komisji Wyborczej. Oficjalnie w wyścigu o fotel prezydenta nadal bierze udział 8 kandydatów. Spotkania z twórcami, warsztaty, konkursy czy komiksowe bitwy. Jutro i w niedzielę w Artece Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej zaplanowano Małopolski Festiwal Komiksu.
5: Nauczymy się rysować, będą warsztaty z komiksierzami, będą warsztaty z języka japońskiego, będzie gra terenowa. Polecam szczególnie bitwę komiksową, która będzie w sobotę o godzinie 18.
6: Czyli walczycie na pisaki, ołówki i kredki.
5: Tak, dokładnie. Będą tematy, będzie prowadził to m.in. Rafał Szłapa, krakowski artysta komiksowy, zresztą autor naszego plakatu. Poza bitwą komiksową polecam szczególnie konkurs cosplay, grę terenową, konkurs wiedzy komiksowej.
1: Mówiła naszemu reporterowi Kinga Więcławska z Arteteki. I jeszcze sport. Piłkarze Wisły Kraków zmierzą się dziś z Jagiellonią Białystok w 8 kolejce Ekstraklasy. Biała Gwiazda zagra bez lidera klasyfikacji strzelców Jordiego Sancheza, który przeszedł do Pogoni Szczecin. Wisła jest 5. w tabeli, a na mecz przy Reymonta po raz 6. z rzędu wyprzedano komplet biletów. W niedzielę piłkarze Krakowi zmierzą się w Płocku z Wisłą, a Wieczysta zagra z Pogonią Szczecin.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Peugeot Golemo w Krakowie. Dystrybutor nowego Peugeot 408. Golemo.pl.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
1: Dzisiaj w Krakowie chłodno, mokro i deszczowo. Temperatura maksymalnie wzrośnie do 13 stopni. Niebo będzie całkowicie zachmurzone, a opady mogą utrzymywać się przez większą część dnia. Parasol na pewno się przyda. Wieczorem opady stopniowo mają zanikać, ale niebo nadal pozostanie pochmurne. W nocy temperatura spadnie do 6 stopni. Nadal możliwy słaby deszcz. Ale jutro zdecydowana poprawa pogody. Będzie słonecznie, niemal bezchmurnie, a na termometrach do 20 stopni. Sobota ciepła i sucha.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Peugeot Golemo w Krakowie. Dystrybutor nowego Peugeot 408. Golemo.pl.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
9: RMF Max. Dzisiaj piątek, więc przygotujcie się na najgorsze. Ktoś na pewno sobie w mikrofali podgrzeje rybę. A wiadomo, że jak wywieziecie nawet 1000 wunderbaumów, to tego zapachu się absolutnie nie wywietrzy.
10: A tam, masz wędkę, trzeba też mieć rybę. Wszystko trzeba mieć.
11: Poza
10: smacznego.
11: Tym, umówmy się, smród ryby w pracy zwiastuje po prostu nadejście weekendu, więc to jest dobry zapach ostateczny.
10: Ale ja lubię rybę.
11: No, ale dzięki, nie tą z mikrofali, jak jej nie chcesz jeść.
10: Filip Kliber.
11: Karola Kowalska.
10: Mateusz Marek, do usłyszenia.
11: Super, że z nami byliście. Dobrego piątku.

Jak jest piątek, to wiadomo, że wszystko jest dobrze. Everything's fine, to Alok i Jennifer Lopez w RMF Max. Cześć, dzień dobry. Zaczynamy byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy w najlepszy dzień tygodnia, czyli piątek. Ostatnia prosta do weekendu. To nie jest żadna ściema, to nie jest żadne nadużycie. Jeszcze tylko parę godzin się przemęczymy i już będziemy mieli dwa dni świętego spokoju. No chyba, że sobie coś wykombinujecie na weekend, jakieś zadanie bojowe, no to wtedy z tym spokojem może być różnie, ale można też przebimbać do góry brzuchem i nic złego się nie stanie. Natalia Kawałek, cześć, dzień dobry raz jeszcze, już po dziewiątej.

0: Reklama.
1: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to energooszczędny odwilżacz tylko za 349 zł oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka, mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
4: Koniec lata? Spokojnie. Dobre ceny zostają z nami na dłużej. Poznaj Atal Bronowice przy ulicy Pasternik. Kameralną inwestycję dewelopera Atal. Otoczoną zielenią i stworzoną z myślą o komfortowej codzienności w Krakowie. Na wybrane mieszkanie czekają atrakcyjne rabaty. Sprawdź ofertę i znajdź swoje miejsce w Atal Bronowice. Szczegóły na atalbronowice.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
5: Nowe Lego Creator 3 w jednym?
6: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
7: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
6: To będzie dla mnie zaszczyt.
8: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
9: Hej Kaśka, wybrałaś już studia?
10: Ciągle nie wiem, a ty?
9: Uniwersytet Rolniczy w Krakowie.
10: Zostaniesz rolnikiem?
9: Mogę, ale ja akurat wybrałem bioinformatykę i analizę danych.
10: Wow!
9: No, mają bogatą ofertę kierunków gwarantujących fajną przyszłość. Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami, bioekonomia, browarnictwo i słodownictwo, ogrodnictwo i wiele innych.
10: A inżynieria środowiska?
9: No jest.
10: O, i to kierunek dla mnie!
9: Super! Leć po szczegóły na rekrutacja.urk.edu.pl.
11: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł.

0: obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Moonlight 24% taniej. Tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
1: Euro wjechało, żeby pranie w domu nie wisiało.
2: Pranie gotowe i zaczyna się domowa gra w gdzie jeszcze da się coś powiesić. Drzwi, krzesło, kaloryfer. O, tu jeszcze kawałek miejsca. A można bez kombinowania. Z suszarkami, które oszczędzają rozwieszanie, czekanie i miejsce w domu. Sprawdź suszarki w RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
1: Euro wjechało, żeby się lepiej miało.
3: I po reklamie.
4: To jest RMF Max.
5: Hity na maksa.
4: Kraków 96 i 7 FM.

i David Guetta wjeżdża z klasyczkiem Would I Lie To You w RMF Max Kraków. A teraz uwaga, nie klasyczek, ale rzecz, którą miasto żyje. Być może już wam się rzuciły takie rolki na TikToku, na Instagramie o owadach, które latają nad Wisłą i są, no delikatnie mówiąc, średnio przyjemne. Można wpaść w potężny strach, a kiedy taka chmara owadów was oblepi, no to krzyki, wrzaski i jedna wielka ucieczka jest organizowana. Owady, które pojawiają się, latają takimi potężnymi chmarami nad Wisłą. Jest cała masa zgłoszeń do Urzędu Miasta, do Wydziału Środowiska, Klimatu i Powietrza, co to jest za dziadostwo, co to nam po prostu lata nad głowami. I słuchajcie, okazuje się, że to są muchówki z rodziny ochotkowatych, prawdopodobnie Hieronymus plomosus, coś takiego. To jest oficjalna informacja od miasta. Nie są groźne i znikną, jeżeli tylko zrobi się troszeczkę chłodniej, ale jeżeli o rzeki chodzi, to one są podobno bardzo przydatne, więc musimy się z nimi jeszcze chwilkę po prostu pomęczyć. Wiecie, no mówią oficjalnie, że to nic strasznego, że nic nam nie grozi, ale co się człowiek zlęknie, jak go takie robaki oblepią, to dajcie spokój.

0: Sombra, rozumiem, że nie jest gotowy, że jego ciało nie jest gotowe, bo w piątek o tej porze na wiele rzeczy można być niegotowym. Można być niegotowym na to, że trzeba w ogóle wykonywać jakieś obowiązki zawodowe. Można być niegotowym na to, żeby się wziąć na przykład za mnożenie. A my w RMF Max jesteśmy na to przygotowani. Co prawda nie mnożymy dowolnych liczb, ale mnożymy liczbę SMS-ów, które do nas wyślecie, razy 650, bo odpalamy właśnie teraz rundę bonusową, dzięki której macie szansę dzisiaj zgarnąć gwarantowane 4000 zł albo zawalczyć o 10 tysięcy. Tylko teraz runda bonusowa, tylko teraz warto wejść do naszej zabawy. To trwa 10 minut, to znaczy nie cały proces wejścia, ale ten moment, ten slot, w którym mnożymy wasze szanse, więc nie ma co tego odkładać na później. Już teraz wchodźcie do zabawy, bo przegapicie rundę bonusową. Razy 650. Mnożymy każdego SMS-a z hasłem Max wysłanego na numer 7327 za 3,69, ale wasze zgłoszenia na rmfmax.pl też mnożymy. A więc wpadajcie do gry. Już teraz pamiętajcie, mnożymy razy 650. RMF Max.
1: Reklama. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
2: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
1: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
2: Ascorvita Max?
1: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
3: Zdrowi.
4: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku w sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
5: Koniec lata? Spokojnie. Dobre ceny zostają z nami na dłużej. Poznaj Atal Bronowice przy ulicy Pasternik. Kameralną inwestycję dewelopera Atal. Otoczoną zielenią i stworzoną z myślą o komfortowej codzienności w Krakowie. Na wybrane mieszkanie czekają atrakcyjne rabaty. Sprawdź ofertę i znajdź swoje miejsce w Atal Bronowice. Szczegóły na atalbronowice.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.

0: 66% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.

0: 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: Galeria Krakowska to 20 lat wspólnych historii.
5: Dziękujemy, że tworzysz je z nami.
4: Let's celebrate! Świętujmy razem 20 urodziny.
5: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A polskie ogórki gruntowe, cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca. I po reklamie.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Giong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
9: Dzisiaj w Krakowie chłodno, mokro i deszczowo. Temperatura maksymalnie wzrośnie do 13 stopni. Niebo będzie całkowicie zachmurzone, a opady mogą utrzymywać się przez większą część dnia. Parasol na pewno się przyda. Wieczorem opady stopniowo mają zanikać, ale niebo nadal pozostanie pochmurne. W nocy temperatura spadnie do 6 stopni. Nadal możliwy słaby deszcz. Ale jutro zdecydowana poprawa pogody, będzie słonecznie, niemal bezchmurnie, a na termometrach do 20 stopni. Sobota ciepła i sucha.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Giong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
10: RMF Max.
11: RMF Max Kraków.

Bausujemy sobie w RMF Max, bo to jest Bausa i Magnetic, a wy słuchacie Byle do obiadu, to najlepszy program do słuchania w pracy. No i tutaj dowiadujecie się o tym, co ważnego dzieje się w naszym kraju. Na przykład, że trwa protest maszynistów w całej Polsce, co oznacza, że pociągi od północy drastycznie zwolniły, więc być może natrafiliście na to, że kurczę, coś jakoś tak dłużej jechaliście dzisiaj do pracy. I to po waszej pracy się niestety nie skończy, aż do północy. Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce wezwał wszystkich maszynistów, żeby pokonywali przejazdy kolejowo-drogowe z prędkością nie większą niż 20 km na godzinę, czyli tak na spokojnie, a my ten spokój z całą pewnością odczujemy, więc być może przez to troszeczkę później zaczniecie weekend w swoich domach, ale weekend przecież można zacząć już w pociągu, tylko wystarczy odpowiednio się do tego nastawić. No chyba, że jesteście maszynistami, no to sytuacja jest troszeczkę bardziej skomplikowana. RMF Max. A na co jeszcze warto uważać, to będziemy sprawdzać już za moment w najnowszym Flashu. Bądźcie blisko, startujemy o 10, a już teraz startuje Margaret. Wszystkie

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Włączamy niskie ceny.
3: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Wadach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland jutro o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
4: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
5: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
4: Od czwartku w Kauflandzie twaróg sernikowy Prezydent różne rodzaje, kilogram tylko 9,99, a 20 jaj bio wysoka grzęda 19,99 za opakowanie z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
7: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii dobry plan wystarczy,
8: a w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: To skandal, że musieliście czekać, ale zrobimy wszystko, by wam to wynagrodzić. Skandale Royale powraca w nowej odsłonie. Dajcie się zaskoczyć nowej karcie. Skandale Royale. Kraków, Plac Szczepański 2. Więcej w social mediach.
11: Galeria Krakowska ma już 20 lat. Let's celebrate! Bądź częścią naszego święta.
12: Wygraj super nagrody w konkursie Mystery Box na Instagramie.
11: Weź udział w wielkim quizie urodzinowym z Pauliną Sykut-Jerzyną.
12: Baw się na koncertach mega gwiazd
11: Justyny Steczkowskiej
12: i Afromental.
11: Sprawdź program wszystkich urodzinowych wydarzeń na galeriakrakowska.pl.
12: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
13: Słyszałeś? Gotowe domy na osiedlu Albatrosów w Krakowie już od 9990 zł za metr kwadratowy.
14: Jasne, a co najlepsze, garaż i piękny ogródek dostajesz w cenie.
15: Sprawdź szczegóły na wiarygodnydeweloper.pl.
16: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
17: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
18: I po reklamie.
19: Mamy godzinę 10 w RMF Max Kraków. Czas na najświeższy flash i prognozę pogody Kinga Nega. Zaczynamy. 1/3 pociągów w całej Polsce ma sporo opóźnienia. Pociągi w całym kraju zwalniają na przejazdach kolejowo-drogowych do 20 km na godzinę. To efekt rozpoczętego o północy protestu maszynistów, który potrwa do południa. Ile średnio pasażerowie muszą doliczyć do swoich dzisiejszych podróży?
20: A według danych PKP niemal pół godziny opóźnienia notują średnio pociągi Intercity. Łączny czas opóźnień wszystkich pociągów to ponad 1200 minut. A w tej chwili opóźnionych jest niemal 250 pociągów. Najdłużej na trasie znajduje się Podhala, jadący z Zakopanego do Świnoujścia. Ten pociąg ma już ponad 3 godziny opóźnienia.
19: Pociąg Interes. Tyle Kacper Wróblewski.
15: To jest RMF Max Kraków.
19: Prawie 300 kontroli i niemal 270 mandatów. Grupa SPIT z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie podsumowała swoje działania z ubiegłego weekendu.
0: Policjanci kontrolowali prędkość, z jaką poruszają się kierujący, ich trzeźwość oraz stan techniczny pojazdów, zwłaszcza tych takich, no, rodem z filmu Szybcy i Wściekli. I tak poza mandatami 7 kierowcom zatrzymano na 3 miesiące prawo jazdy w związku z przekroczeniem prędkości o 50 km na godzinę. Dodatkowo funkcjonariusze wyeliminowali z ruchu 19 samochodów, w tym 12 niespełniających norm hałasu. Oczywiście nie obyło się też bez nietrzeźwych, ale tu zaskoczę, 5 pod wpływem alkoholu jeździło sobie hulajnogami i rowerami po Krakowie. No, na szczęście nie po obwodnicy.
19: Materiał przygotował Przemek Błaszczyk. Krakowska młodzież chce ożywić niemrawą i ślimaczącą się kampanię. Dlatego ruszyli z kampanią profrekwencyjną Weźże Zagłosuj. Organizują spotkania, debaty czy warsztaty. O czym one będą?
18: O tym, jak dezinformacja wpływa na wybory, o tym, jak powinno się szukać tych prawdziwych informacji w mediach, które niestety w dzisiejszych czasach są zalane falą różnych wiadomości, które po prostu trzeba weryfikować.
21: No, chcemy zasiać trochę takiego pozytywnego, można powiedzieć, fermentu w kontekście tego, jak można tą debatę o polityce, która często rozgrzewa emocje, ale nie konkretnie te ważne emocje. Rozgrzewa taką niechęć, wzajemną antagonizację, a chcemy rozgrzać debatę przede wszystkim merytoryczną, o tym, co jest ważne dla mieszkańców Krakowa, młodych mieszkańców Krakowa.
19: Mówili Jan Krawczyk, wiceprzewodniczący Młodzieżowej Rady Krakowa, i Filip Hornik z Akcji Uczniowskiej. Akcja jest w pełni apolityczna, nie wspiera żadnego kandydata, a jej jedynym celem jest zwiększenie frekwencji wyborczej. Właśnie zaplanowaliśmy wam wieczór. Jeżeli chcecie pomóc najmłodszym i szpitalowi dziecięcemu w Prokocimiu, wpadajcie do Nowochódzkiego Centrum Kultury. O 18:00 zaplanowano tam charytatywny koncert Wielki Rok dla Małych Serc.
22: Całe stowarzyszenie tworzą rodzice, którzy mają chore dzieci. Postanowiliśmy się razem zebrać i zrobić coś takiego wspólnie, coś, co w jakiś sposób odwdzięczymy się lekarzom.
19: Kto pojawi się na scenie?
22: Marek Piekarczyk, Mateusz Ziółko oraz Magdalena Surło.
19: Zapraszała Karolina Zawadzka, wiceprezes stowarzyszenia.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Peugeot Golemo w Krakowie. Dystrybutor nowego Peugeot 408. golemo.pl.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
19: Dzisiaj w Krakowie typowo jesienna aura. Będzie chłodno, mokro i deszczowo. Temperatura dziś wzrośnie tylko do 13 stopni, a niebo przez cały dzień pozostanie szczelnie zasnute chmurami. Opady mogą utrzymywać się w najbliższych godzinach. Warto mieć przy sobie parasol. Wieczorem deszcz zacznie stopniowo zanikać, ale nadal będzie zachmurzenie duże. Noc pochmurna z temperaturą w okolicach 6 stopni i możliwymi słabymi opadami deszczu, ale jutro wyraźna zmiana. Dużo słońca i 20 kresek.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Peugeot Golemo w Krakowie. Dystrybutor nowego Peugeot 408. golemo.pl.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
25: Sponsorem Byle do Obiadu jest właściciel High Five Gym, szkoły gimnastyki z elementami akrobatyki dla dzieci i młodzieży.
26: Hity na maksa. Dzień dobry, po 10:00 to jest dobry moment, żeby uzupełnić kawowe niedobory, chociaż jak się tak patrzy na tę pogodę za oknem, to chyba już herbaty powoli jesiennie mogą wjeżdżać. Nie macie takiego wrażenia? Dobra, wiem, może trochę za wcześnie, ale o tych jesiennych herbatach powoli trzeba zacząć myśleć. Już nie mówiąc o tym, że w sklepach pojawiają się kalendarze adwentowe. Dajcie, ludzie, spokój. To jest jakaś apokalipsa po prostu.

piątkowe przedpołudnie w rytmie slow, w rytmie lekko rozmarzonym i romantycznym. To Zalia, Tylko kochaj mnie w RMF Max. Ale teraz może odrobinę przyspieszymy tempo, bo uwaga, naukowcy mają dla nas dobrą wiadomość. Chodzenie w szybkim tempie jest dla nas dobre. I co ciekawe, mniejsza liczba kroków robionych w szybszym tempie może dawać takie same efekty, jak większa liczba kroków wykonywanych trochę wolniej. Więc jak się człowiek naspręża, no to się opłaca, krótko mówiąc. To co? To narzucimy sobie może dobre tempo do spacerowania i nie tylko. Szybsze i też dużo, dużo bardziej uśmiechnięte. To Milky Just The Way You Are w remiksie Davida Getty. Dajcie głośniej. Trochę słońca nam się przyda.

0: Sponsorem Byle do obiadu jest właściciel High Five Gym, szkoły gimnastyki z elementami akrobatyki dla dzieci i młodzieży.
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład telewizor LG 65 cali. Teraz za 4399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5499. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Nowy rozdział, nowe wyzwania i ten sam rodzinny chaos, który kochamy od lat. W tym sezonie boscy znów zaskakują i bawią do łez. Rodzinka.pl. Oglądaj już jutro o 20 w TVP2 i TVP VOD.
6: Halo, Kasia?
7: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
6: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
7: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
8: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
10: Widziałeś ten teren zielony na osiedlu Dolina Prądnika?
11: No, muszę przyznać, lepszy niż dobry.
10: Właśnie. A teraz przez 2 dni ceny będą lepsze niż dobre.
11: A potem?
10: Potem już tylko dobre.
12: Sprawia. Gotowe mieszkania na osiedlu Dolina Prądnika w cenach lepszych niż dobre. Tylko 11 i 12 września. Przyjdź, zobacz gotowe osiedle i wybrane niesprzedane mieszkania.
10: Kto pierwszy, ten mieszka.
12: Zapraszamy. Kraków, ulica Glogera 30.
10: Szczegóły na osiedle

0: dolinaprądnika.pl.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmienicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
5: Galeria Kazimierz. Psi Patrol i dinozaury. 11 i 12 września Galeria Kazimierz zaprasza dzieci i rodziców na dwa dni pełne zabawy, emocji i wspólnych przygód. Czekają na was spotkania z bohaterami Psiego Patrolu, świat dinozaurów i atrakcje dla najmłodszych. Wstęp jest bezpłatny, a więcej informacji znajdziecie na www.galeriakazimierz.pl. Już 11 i 12 września dołączcie do wspólnej zabawy w Galerii Kazimierz.
6: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
7: I po reklamie.
8: Z tej strony Asia.
9: Tu Radek.
10: Cześć, tu Daria Zawiałów.
11: Hey, it's Dua Lipa.
12: Cześć, tu Dawid Związek. Razem jesteśmy RMF Max.
13: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.

To Gibbs, Kukon i Jonathan z kawałkiem Ty masz w RMF Max, a ja podpowiadam, drogi maturzysto, Ty masz już wyniki swoich matur i to od 2 dobrych godzin. Można je już sprawdzać online. No a to oznacza, że to jest ostatni moment na wybór kierunku studiów. To teraz wszystko się waży. Czy ten wymarzony kierunek może być dla Was, czy niekoniecznie? Teraz się dowiadujemy właśnie, jakie są wyniki w całym kraju, ale nieważne, jakie są wyniki w kraju. Ważne, co Tobie udało się osiągnąć. Trzymam mocno kciuki, żeby z tymi wynikami wszystko poszło tak, jak sobie zaplanowałeś albo zaplanowałaś, droga maturzystko. No i polecam przy okazji zaglądać na strony uczelni w naszym mieście albo na oficjalną stronę miasta. Oni tutaj też podpowiadają, gdzie warto zapisać się na studia. Ale jakby co, to też nie ma sobie co za bardzo tego wszystkiego brać do serca. Czasem warto sobie odpuścić pewne rzeczy, zostawić daleko w tyle, a nawet najgorszy wynik w razie czego można też poprawić. Teraz tymczasem polecam poprawić trochę głośność, bo dobry banger wjechał. Tame Impala, Jenny i Dracula w RMF Max.

0: piątek wjeżdża zupełnie inaczej, kiedy pojawiają się takie nowości. To Robin Schulz w RMF Max, świeżutki, nowiutki, no i od razu jest lepiej. Lepiej też może być, jeżeli spadnie na was deszcz, ale nie byle jaki deszcz, czy nie ten prognozowany. Ten urodzinowy deszcz nagród, który może na was spaść tylko w RMF Max. I uwaga, jeżeli odbierzesz telefon w finale, tym dzisiejszym, to na pewno na 100% wygrasz gwarantowane 5000 zł, ale będziesz mieć też szansę na 10 tysięcy. Do tego mamy całą masę innych nagród, na przykład PS5, projektor do filmów, hulajnogę elektryczną i wiele, wiele innych fajnych, no co tu dużo mówić, bajerów, więc zaglądajcie na rmfmax.pl, tutaj możecie sprawdzać bonusy i tutaj możecie sprawdzić, jakie nagrody czekają w urodzinowym deszczu nagród. Śmiało zgłaszaj się po to wszystko SMS-em z hasłem Max na numer 7327 za 369, no i nie zapominaj o rmfmax.pl.
1: Ogłoszenie RMF Max.
2: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
3: Kto go śledzi, kto go lubi, kto szanuje, wiem, że jesteście i wiem, że zagłosujecie. Wraca do listy Hot Bands Sobel. Jest nowość. Francis i Sobel w numerze One Day in Poland. Czekają na wasze głosy pod rmfmax.pl.
2: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
1: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Hej, jak tam? Wybrałeś już studia?
8: Jeszcze nie, a ty?
7: Ja też. Ale są dni otwarte i konsultacje online na FSHiP.
8: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
7: Tak, sprawdzałam i wyróżnia ich blisko połowa zajęć w formie praktyk, kameralne grupy, mikropoświadczenia.
8: Ha, czyli nie jesteś tylko numerem indeksu. Faktycznie tam cię znają.
7: Dokładnie, dlatego idę poznać ich osobiście, zanim podejmę decyzję. Sprawdź na FSHiP.edu.pl.
9: Time to level up!
10: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
11: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
12: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
13: Doskonale, kupujemy.
12: Sposób na twój dobry dzień?
11: Mamy to w Lewiatanie.
12: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
14: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
15: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
14: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
15: Ascorvita Max?
14: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
16: Zdrowie. Squash to sport dla ciebie. No a jeśli squash, to tylko w Squash for You. Jeśli nigdy nie grałeś, to spróbuj na bezpłatnych zajęciach wprowadzających. A jeśli wiesz, o co chodzi, to trenuj i graj u nas. W ofercie zajęcia dla dorosłych, dzieci, ligi, turnieje i wiele innych. Do tego sauna, masaż i siłownia. Znajdziesz nas przy ulicy nad Strugą 7, przecznica od Alei 29 listopada. Honorujemy karty Multisport, Medicover Sport oraz Fit Profit. Sprawdź nas www.squashforyou.pl.
17: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
18: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan!
19: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
20: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
21: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
22: I po reklamie.
2: To jest RMF Max.
23: Hity na maksa.
2: Kraków 96 i 7 FM.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Giong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
25: Dzisiaj w Krakowie typowo jesienna aura. Będzie chłodno, mokro i deszczowo. Temperatura dziś wzrośnie tylko do 13 stopni, a niebo przez cały dzień pozostanie szczelnie zasnute chmurami. Opady mogą utrzymywać się w najbliższych godzinach. Warto mieć przy sobie parasol. Wieczorem deszcz zacznie stopniowo zanikać, ale nadal będzie zachmurzenie duże. Noc pochmurna z temperaturą w okolicach 6 stopni i możliwymi słabymi opadami deszczu, ale jutro wyraźna zmiana. Dużo słońca i 20 kresek.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Giong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
23: RMF Max.
2: RMF Max Kraków.

0: magiczna. Jak zawsze Dua Lipa i Houdini w RMF Max Kraków. Fajnie byłoby ją kiedyś zobaczyć na żywo, usłyszeć na żywo i kto wie, może nawet w Krakowie to zrobić. Obawiam się, że na to budżet obywatelski nam nie pozwala, ale za to budżet obywatelski pozwala na to, żeby wiele innych rzeczy magicznych zorganizować w naszym mieście, a podpowiadam, właśnie ruszyła 13. edycja budżetu obywatelskiego miasta Krakowa i od dzisiaj można głosować na te najciekawsze projekty. No dobra, może nie wszystkie są najciekawsze, ale na te, które przeszły weryfikację i są realne do zrobienia w naszym mieście. Więc polecam odpalać kraków.pl, nawet jeżeli jesteście teraz bardzo zapracowani, jak to w piątek zwykle bywa, no to taką chwilkę na zrobienie czegoś dobrego dla naszego miasta możecie poświęcić. Zaglądajcie kraków.pl, tutaj głosowanie już trwa.
1: To jest nowość RMF Max.
0: Ale właśnie, kiedy pojawia się ten dżingiel, to dzieją się rzeczy ważniejsze niż to, co mówiłam przed momentem. Pojawiają się nowości na naszej antenie. Deli Supreme, po prostu trzeba dać głośniej. To pięknie buja, szczególnie w piątkowe przedpołudnie.

0: Reklama.
1: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
2: To skandal, że musieliście czekać, ale zrobimy wszystko, by wam to wynagrodzić. Skandal Royale powraca w nowej odsłonie. Dajcie się zaskoczyć nowej karcie. Skandal Royale. Kraków, Plac Szczepański 2. Więcej w social mediach.
3: Czyta lektor AI.
4: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, stokrotka.
5: Ćwiartka kurczaka, cena sprzed obniżki 8,99. Teraz z aplikacją tylko 3,99 za kilogram. A cukier biały kryształ tylko 50 groszy za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. Tak, tylko 50 groszy za kilogram cukru.
4: Stokrotka.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Fiat 600. Miejski SUV, który daje ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600, dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
9: Już dzisiaj nowa scena, winda i konkurencje, jakich nie było. Ida Nowakowska, Rafał Brzozowski, Brycka, Maria Sadowska, Gabriel Fleszar, Marcin Maciejczak, Ula Milewska i Marcin Miller. Twoja twarz brzmi znajomo. Oglądaj dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
10: Teraz netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto dużo dobrego.
11: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi drużynę do zwycięstwa? Emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj już dziś o 20.40 w TVP2.
12: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
13: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm, dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
15: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z kuponem w apce kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 12 września. Cena przed obniżką 15,95.
0: I po reklamie.
16: Z tej strony Asia.
17: Tu Ola i Jarek.
18: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
19: Cześć, tu Oskar Cyms.
20: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
21: Kraków 96 i 7 FM.
22: To przedpołudnie z RMF Max. Kraków, wybiła 11 Kinga Nega. Zapraszam na flash i prognozę pogody. Od dziś obowiązują nowe stawki opłat za przejazd koncesyjnymi odcinkami autostrady A2. Jedni płacą mniej, a inni muszą głębiej sięgnąć do kieszeni.
23: 39 zł, czyli złotówkę mniej niż wczoraj, płacą od dziś kierowcy korzystający z wideo to linku, ale warto tu zaznaczyć, że opłaty w ten sposób są pobierane tylko w przypadku użytkowników konkretnej aplikacji. Kierowcy, którzy chcą zapłacić kartą lub gotówką w okienku, muszą wydać 41 zł za 50-kilometrowy odcinek A2. To już druga podwyżka opłat za przejazd A2 w tym roku.
22: Tyle Beniamin Kubiak-Piłat.
21: To jest RMF Max Kraków.
22: Uwaga, kierowcy na węźle Kraków-Bieżanów. Ciężarówka uderzyła w barierę na zjeździe z autostrady na S7 i blokuje jeden pas w kierunku Nowej Huty. Nikomu nic się nie stało, ale utrudnienia w tym miejscu mogą potrwać kilka godzin. Jeszcze tylko do 17 września mogą zgłaszać się firmy, które chciałyby zająć się sadzeniem drzew na rynku głównym. Przybyć ma 30 drzew. To nie będzie jednak tania sprawa, bo urzędnicy szacują, że potrzeba na to ponad 3 milionów złotych. Dla porównania, duże prace w parku Kurdwanów z sadzeniem nowych drzew i wymianą alejek mają kosztować ponad 4 miliony złotych. Skąd więc tak wysoka cena?
1: Ta cena wynika właśnie z tych prac, które muszą zostać wykonane. Park Kurdwanów to park, w którym mamy do czynienia z podłożem parkowym.
2: Ale kopiemy zbiorniki tam... też, nie?
1: Tak, tworzymy zbiorniki, natomiast samo grzebanie w ziemi w tym miejscu...
2: Różni się od grzebania w ziemi na rynku.
1: Dokładnie tak. Różni się od grzebania w ziemi na rynku, gdzie mamy do czynienia z sieciami podziemnymi, gdzie mamy do czynienia z podziemiami rynku, gdzie musimy wykonać cały szereg zabezpieczeń.
22: Wyjaśniała Aleksandra Mikolaszek z Zarządu Zieleni Miejskiej, rozmawiał z nią Przemek Błaszczyk. Od pogardy do nienawiści. Pod takim hasłem Teatr imienia Juliusza Słowackiego w Krakowie rozpoczyna nowy sezon artystyczny. W premierowych spektaklach twórcy będą poruszać tematy empatii, solidarności i duchowości. W programie między innymi nowa sztuka Agaty Dudy-Graczo, Stanisławie Wyspiańskim czy spektakl Jezus, nie Chrystus w reżyserii Borysa Lankosza. Dla dyrektora Krzysztofa Głuchowskiego będzie to ostatni sezon szefowania w Słowackim. Teraz coś dla fanów kreskówek. Jutro w RTTC Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej rozpocznie się Małopolski Festiwal Komiksu. Co w programie?
17: W sobotę organizujemy warsztaty makijażu cosplay z profesjonalną makijażystką. Będziemy malować swoje twarze według jakiejś postaci. Być może to będzie Harley Quinn, być może to będzie Poison Ivy. Przyjdźcie i zobaczcie.
2: Co jeszcze?
17: Co jeszcze? Warsztaty językowe z języka japońskiego. Strefa planszówkowa.
22: Mówiła Kinga Więcławska z Arteteki. Jak zagospodarować teren sportowo-rekreacyjny przy redemptorystów? O tym będą mogli zdecydować mieszkańcy podczas pikniku konsultacyjnego. To wydarzenie jutro od 10.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Peugeot Golemo w Krakowie. Dystrybutor nowego Peugeot 408. golemo.pl.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
22: 13 stopni tyle maksymalnie zobaczymy dzisiaj na termometrach w Krakowie. Piątkowa aura z zachmurzeniem dużym, bez szans na towarzystwo słońca. Trzeba liczyć się z opadami deszczu, dlatego parasol lepiej mieć pod ręką. Warunki biometeo dzisiaj niekorzystnie wpływają na nasze samopoczucie. Wiatr słaby chwilami, tylko umiarkowany północno-zachodni. Noc również ma być pochmurna, z możliwymi opadami deszczu i temperaturą w okolicach od 7 do 9 stopni, ale jutro cieplej do 20 kresek.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Peugeot Golemo w Krakowie. Dystrybutor nowego Peugeot 408. golemo.pl.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
25: Kochani, zbliżamy się do tego pięknego momentu, zbliżamy się do godziny 12, czyli do półmetku piątku. Jesteśmy już, wiecie, tuż przed tym ostatnim zakrętem, parę minut po 11. Natalia Kawałek, cześć, dzień dobry. Trzeba zebrać siły na tę ostatnią walkę z piątkiem, zanim rozpocznie się weekend. No to walczymy z Dab Dogs w RMF Max.

to jest zdolna bestia, cudownie ją obserwować od samego początku. To Liwka w RMF Max Kraków. Poza tobą nic, takie węgiery podrzucamy. Ja tymczasem postanowiłam sprawdzić, czy w Krakowie możemy doświadczyć jeszcze takich rozrywek typowo wakacyjnych, czyli na przykład kina pod gwiazdami, kina plenerowego i na całe szczęście, no ostatnie seanse tego typu są jeszcze organizowane. Raczej dla odważnych, bo z pogodą może być dzisiaj dziwnie i no dosyć niebezpiecznie, bo jakiś deszcz może się pojawić wieczorem, ale możecie zaglądać na ostatnie kino plenerowe w tym sezonie. Park Kurdwanów w pobliżu Górki Saneczkowej. To dzisiaj o 19.30 film Dalej Jazda 2, czyli kino polskie. Kto ma chęć, niech zagląda śmiało. Nie musicie mieć żadnych rezerwacji, nie musicie mieć biletów. Kino działa w 100% za free, także Podgórze Duchackie zaprasza dzisiaj wieczorem do siebie.

0: Ogień, ogień i Shimza w RMF Max, fire, fire. Takie bęgery podrzucamy, ale teraz potrzebujemy, żebyście wy nam coś podrzucili. Ale najpierw przypomnijcie sobie swój numer telefonu. Przypomnijcie, czy znajdują się tam takie cyfry jak 1 i 9, bo to jest nasz szczęśliwy numerek na piątkowe przedpołudnie, no i na popołudnie przy okazji też. Jeżeli macie 1 i 9 w swoim numerze telefonu, to oznacza, że macie dzisiaj najwięcej szczęścia ze wszystkich słuchaczy RMF Max. Przez 7 najbliższych minut każdy teraz zyskuje 650 losów, ale ten, kto ma 1 i 9, temu podwajamy i dostaje od nas aż 1300 szans. No to śmiało. SMS z hasłem MAX ślecie pod numer 7327 za 3,69 i już. I to wam daje już szansę na to, że to na was spadnie urodzinowy deszcz nagród. Ale pamiętajcie, z 1 i 9 szans macie więcej. 1300 więcej szans. Ślijcie SMS-a z hasłem MAX na 7327 albo zaglądajcie na rmfmax.pl.
1: Reklama. Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.

0: Gracze, laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Poznaj Changan, markę z wieloletnim doświadczeniem, nowoczesnymi technologiami i komfortem, który warto poczuć za kierownicą. Benzyna, hybryda czy elektryk? Ty wybierasz. My pomożemy dobrać model i odpowiedni sposób finansowania. Teraz wybrane modele Changan w wyjątkowej cenie. Oferta limitowana. Odwiedź nasz salon, poznaj modele i umów jazdę próbną. Changan PGD Kraków, Aleja Powstańców Śląskich 22. changan.pgd.pl.
2: Energy 2000 Przytkowice. Szykujcie wygodne buty.

0: oraz twórca kultowych Energy Mixów DJ Thomas. Retro Party już w sobotę. Energy 2000 Przytkowice. Cofnijcie się z nami w imprezowym czasie.
1: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane wędliny Krakus. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 z rabatem na kartę. A wszystkie konserwy mięsne i rybne 2 plus 1 gratis.

0: warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
1: Najlepszy, najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy Moment, by zachwycić się każdym z nich, dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu Promoto, autoryzowany salon i serwis Land Rover w Krakowie.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.

To Axwell i Bon wiedzą dobrze, co nas nakręca do działania. Whatever turns you on w RMF Max Kraków. Takie bęgery dla was mamy, ale mam do was też podpowiedzi, gdzie można zaimprezować. Ja wiem, zwykle takie podpowiedzi pojawiają się wieczorami, ale to jest takie wydarzenie, taki event, o którym po prostu musicie usłyszeć. Tym bardziej, jeżeli nigdy jeszcze nie odwiedzaliście Wesołej Immersive, bo to jest przestrzeń, która jest naprawdę bardzo interesująca, bardzo ciekawa i bardzo dobra do przebadania, szczególnie jeżeli na to przebadanie jest sporo czasu. A tak się składa, że jutro szykuje się tam impreza, która będzie trwała, uwaga, 14 godzin. I to będzie i dzienna, i nocna rozrywka. Opcja też, żeby czegoś się nauczyć. Jeżeli chcielibyście spróbować swoich sił za dekami, za DJ-ką, to tak się składa, że ekipa Outpost Academy również się tam rozstawi i za free będą mogli wam pokazać i pozwolić się pobawić swoim sprzętem, a trochę tego sprzętu jest. A do tego od 20.30 konkretna impreza się rozpoczyna, także Wesoła Immersive, sprawdzajcie szczegóły na ich Facebooku, to będzie naprawdę epicka impreza. Nastawcie się na to, że nogi was będą po wszystkim bolały i trochę trzeba będzie odespać, bo do 3 w nocy bal będzie trwał. Wesoła Immersive, zaglądajcie na Sampler Debut.

0: Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zaskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
3: Od czwartku w Kauflandzie tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 6 kilo na osobę. A masła w kostce 200 gramów, kup jedno z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis, 4 na osobę. Kaufland.
4: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
5: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
4: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii dobry plan wystarczy.
1: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Już dziś w Lidlu. Wszystkie czekolady Milka od 250 do 300 gramów, 1+1 za grosz. A tylko w czwartek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów. Drugi tańszy produkt, aż 66% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Galeria Kazimierz, Psi Patrol i Dinozaury. 11 i 12 września Galeria Kazimierz zaprasza dzieci i rodziców na 2 dni pełne zabawy, emocji i wspólnych przygód. Czekają na Was spotkania z bohaterami Psiego Patrolu, świat dinozaurów i atrakcje dla najmłodszych. Wstęp jest bezpłatny, a więcej informacji znajdziecie na www.galeriakazimierz.pl. Już 11 i 12 września dołączcie do wspólnej zabawy w Galerii Kazimierz.
6: Galeria Krakowska to 20 lat wspólnych historii.
7: Dziękujemy, że tworzysz je z nami.
6: Let's celebrate! Świętujmy razem 20 urodziny.
7: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
8: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
9: Od czwartku tydzień XXL w Kauflandzie. Ziemniaki, opakowanie 5 kg, tylko 3,99 z Kaufland Card Extra. A cebula żółta, jedynie 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Tak, cebula żółta, 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Euro wjechało, żeby pranie w domu nie wisiało.
11: Pranie gotowe i zaczyna się domowa gra w gdzie jeszcze da się coś powiesić. Drzwi, krzesło, kaloryfer. O, tu jeszcze kawałek miejsca. A można bez kombinowania. Z suszarkami, które oszczędzają rozwieszanie, czekanie i miejsce w domu. Sprawdź suszarki w RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
10: Euro wjechało, żeby się lepiej miało.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Giong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
14: 13 stopni tyle maksymalnie zobaczymy dzisiaj na termometrach w Krakowie. Piątkowa aura z zachmurzeniem dużym, bez szans na towarzystwo słońca. Trzeba liczyć się z opadami deszczu, dlatego parasol lepiej mieć pod ręką. Warunki biometeo dzisiaj niekorzystnie wpływają na nasze samopoczucie. Wiatr słaby, chwilami tylko umiarkowany północno-zachodni. Noc również ma być pochmurna, z możliwymi opadami deszczu i temperaturą w okolicach od 7 do 9 stopni, ale jutro cieplej, do 20 kresek.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Giong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
15: RMF Max.
16: RMF Max Kraków.

0: lepszego numeru na nasze pożegnanie piątkowe. Chyba znaleźć nie mogłam The Weeknd i Blinding Lights w RMF Max. No i tym właśnie kawałkiem kończymy byle do obiadu w RMF Max. I za chwilę rozpocznie się dużo przyjemniejsza część tego dnia, czyli zacznie się piątkowe popołudnie. Natalia Kawałek, pięknie Wam dziękuję za dzisiaj. W poniedziałek też się słyszymy, ale mam nadzieję, że po drodze będziecie mieli przepiękny weekend. A teraz już Was zostawiam w naprawdę dobrych rękach. Asia i Irek się Wami zaopiekują. No i macie zagwarantowane, że to będzie naprawdę piękne popołudnie.
1: To jest nowość RMF Max.
0: A żeby było tak jeszcze piękniej, żeby jeszcze trochę bardziej podbić te oczekiwania, no to nowości podrzucamy. Mrozu, Kacperczyk, Wszystko czego chciałem. To jest bardzo dobry numer, nie tylko na piątek, ale w piątek sprawdza się doskonale.

0: niedziela, to jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak. Przecież to pasuje do siebie świetnie.
1: Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
2: Zobacz 100 ton dyni w Energylandii. Tylko teraz rodzinna promocja 2 plus 1 gratis. Kup na ticketenergylandia.pl.
3: Galeria Krakowska ma już 20 lat. Let's celebrate! Bądź częścią naszego święta.
4: Wygraj super nagrody w konkursie Mystery Box na Instagramie.
3: Weź udział w wielkim quizie urodzinowym z Pauliną Sykut-Jerzyną.
4: Baw się na koncertach mega gwiazd
3: Justyny Steczkowskiej
4: i Afromental.
3: Sprawdź program wszystkich urodzinowych wydarzeń na galeriakrakowska.pl.
4: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
5: Słyszałeś? Mieszkania na osiedlu Albatrosów 2 w Krakowie już od 13 tysięcy za metr kwadratowy.
6: Oczywiście. A do tego miejsce postojowe za symboliczną złotówkę.
7: Sprawdź szczegóły na wiarygodnydeweloper.pl.
8: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
9: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
10: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Wszystko, czego dziś chcę,
12: to hit okazje z Intermarché. Jak kawa mielona Prima Finezja 500 gramów, tylko 22,99. A Pepsi 1,5 litra 4,99, kupując dwie.
13: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
14: Poznaj Changan, markę z wieloletnim doświadczeniem, nowoczesnymi technologiami i komfortem, który warto poczuć za kierownicą. Benzyna, hybryda czy elektryk? Ty wybierasz. My pomożemy dobrać model i odpowiedni sposób finansowania. Teraz wybrane modele Changan w wyjątkowej cenie. Oferta limitowana. Odwiedź nasz salon, poznaj modele i umów jazdę próbną. Changan PGD Kraków, Aleja Powstańców Śląskich 22. changan.pgd.pl.
15: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon. Kraków Pasternik 69. Lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie. Kraków Pasternik 69.
16: Energy 2000 Przytkowice. Szykujcie wygodne buty. Już w sobotę parkiet Energy rozpalą największe klubowe hity ostatnich dwóch dekad. Retro Party. Zapraszamy na kolejną odsłonę kultowej imprezy pełnej muzycznych wspomnień i nowych interpretacji. Za konsoletą gości specjalny DJ Exist oraz twórca kultowych Energy Mixów DJ Thomas. Retro Party już w sobotę. Energy 2000 Przytkowice. Cofnijcie się z nami w imprezowym czasie.
17: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie dwóch sztuk.
18: Lidl. To się opłaca.
19: I po reklamie.

0: Kinga Nyga, cały czas z wami, słuchacie RMF Max Kraków, jest południe, zapraszam na flash i prognozę pogody. Szczepienia przeciwko koronawirusowi rozpoczną się później niż planowano. Chodzi o nowy, zaktualizowany preparat, który miał być podawany w tym tygodniu. Tymczasem pierwsi pacjenci mają dostać szczepionkę 21 września. Z czego wynika to opóźnienie?
1: Z tego, że dopiero od jutra punkty szczepień będą mogły składać zamówienia w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych na zapas preparatu. Dystrybucja ruszy po tygodniu, a szczepienia prawdopodobnie za półtora tygodnia. Zmiany w tym sezonie dotyczą też zapisów na szczepienia przeciwko koronawirusowi. Na razie nie będzie e-skierowań, zapisywać trzeba się wobec tego bezpośrednio, osobiście albo telefonicznie, w przychodni albo w aptece.
0: Tyle Michał Dobrołowicz.
2: To jest RMF Max Kraków.
0: Duży korek na czwórce, jak informowaliśmy przed godziną, na węźle Kraków-Bieżanów ciężarówka uderzyła w barierę na zjeździe z autostrady na S7 i blokuje jeden pas w kierunku Nowej Huty. Teraz oddajemy głos młodym mieszkańcom Krakowa, których zmęczyła niemrawa jak dotąd kampania dotycząca zbliżających się wyborów prezydenta miasta. Dlatego wzięli sprawę w swoje ręce i ruszyli z kampanią profrekwencyjną. Weźże zagłosuj.
3: Widzimy silną potrzebę tego, żeby młodzi ludzie poczuli, że ten samorząd to są ich lokalne sprawy, że to są rzeczy bliskie im i żeby poczuli to, że mają faktycznie wpływ, oddając tą kartę do głosowania i że mogą tworzyć to społeczeństwo obywatelskie wspólnie.
4: Wydaje mi się, że ta kampania w ogóle jest taka jakaś niemrawa.
5: Faktycznie jako młody mieszkaniec też nie czuję w ogóle przede wszystkim tematu młodzieży, ale sama kampania prezydencka też trochę przez to, jak te wybory wyglądają, że to są przedterminowe wybory, że one są bardzo ściśnięte w czasie. Mieszkańcy też nie czują tego.
0: Mówili Jan Krawczyk, wiceprzewodniczący Młodzieżowej Rady Krakowa, i Filip Hornik z Akcji Uczniowskiej. Rozmawiał z nimi Przemek Błaszczyk. W szkołach zorganizowane zostaną prawybory, a te rozpoczną się w poniedziałek. Krakowianie decydują, na co wydać 54 miliony złotych z budżetu obywatelskiego. Dziś rozpoczęło się głosowanie w 13. edycji programu. Do wyboru projekty dzielnicowe i ogólnomiejskie dotyczące między innymi zieleni, sportu, kultury czy rekreacji. Głosowanie potrwa do 28 września. Brak planów na wieczór? Mamy propozycję. O 18 w Nowochódzkim Centrum Kultury rozpocznie się koncert charytatywny Wielki Rok dla Małych Serc. Na co zostaną przeznaczone zebrane środki?
6: Zbieramy na sprzęt. Do tej pory udało nam się uzbierać 441 tysięcy. Może to się wydawać niewiele, natomiast dla nas, jako takiej małej organizacji, którą sami tworzymy, rodzice, którzy mamy chore dzieci i poświęcamy na to swój wolny czas, uważam, że to jest niesamowity sukces. I do tej pory udało nam się zakupić pulsoksymetry, jakieś defibrylatory.
0: Na scenie Marek Piekarczyk, Mateusz Ziółko i Magdalena Suryło, dodaje Karolina Zawadzka, wiceprezes Stowarzyszenia Serduszka z Prokocimia. A teraz już najświeższa prognoza pogody.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Peugeot Golemo w Krakowie. Dystrybutor nowego Peugeot 408. golemo.pl.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: Dzisiaj słońce w Krakowie schowane za chmurami. Przez cały dzień utrzyma się zachmurzenie duże. Trzeba liczyć się z przelotnymi opadami deszczu, a na termometrach no niewiele, do 13 stopni w tym najcieplejszym momencie dnia. Warunki biometeo niekorzystnie wpływają na nasze samopoczucie. Wiatr słaby, chwilami umiarkowany. Noc również pochmurna. Możliwe przelotne opady deszczu, na termometrach od 7 do 9 stopni. Ale jutro wszystko się zmieni. Sobota ma być sucha i pogodna, a na termometrach do 20 stopni.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Peugeot Golemo w Krakowie. Dystrybutor nowego Peugeot 408. golemo.pl.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
8: Ej, powiedzcie nam, że jest piątek, nie mówiąc, że jest piątek.
9: I nagrajcie to i wrzućcie tą głosóweczkę na Instagramie albo na Messengerze do popołudnia RMF Max.
8: Łatwo się zorientować, bo pogoda akurat zawsze w piątek jest najbrzydsza z całego tygodnia.
9: Od jutra lepiej, spokojnie.

0: Happy w dniu protestu maszynistów brzmi zdecydowanie inaczej, 13 minut po południu.
1: Dzisiaj pociągi przejeżdżały przez przejazdy bardzo wolno. Protest co prawda się zakończył, ale opóźnienia na kolei nadal są, a rekordziści mają nawet 4 godziny spóźnienia.
0: Sorry, papi, ale jest szczęście w tym wszystkim, wiesz? Tak? Jest szczęście, po pierwsze, że może maszynistom uda się osiągnąć cel, w sprawie którego dzisiaj protestowali.
1: Trzymamy kciuki.
0: A drugie szczęście jest takie, że pociągi i na kolei nie ma biletów minutowych. Wiesz, także jak jest opóźnienie, nie musisz kupować nowego.
1: Prawda.
0: Przynajmniej tyle.

0: Najlepsze umpa umpa. W piątkowe popołudnie gra oczywiście w RMF Max.
1: Bo to był Sylwa Bumpa. A 20 minut po godzinie 12. Ważna informacja, zróbcie sobie głośniej, bo 3,69 można wydać na różne sposoby, no, ale to jest 3,69 wydane najlepiej właśnie teraz.
0: Bo to 3,69 wydane teraz da wam 560 szans na 5000 zł za samo odebranie telefonu albo...
1: Albo dużo więcej, 10 tysięcy. Proszę bardzo, wydajcie dobrze swoje 3,69 na SMS o treści MAX, wysyłany na 7327. Teraz mnożymy takie zgłoszenie razy 560.
0: MAX niech leci właśnie teraz pod 7327. Reklama.
2: Co? Już liście lecą?
3: Nie, to nie liście, człowieku, to kasa leci! Jubi!
4: Urodziny RMF Max. Nawet 10 tysięcy złotych w finale. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: To skandal, że musieliście czekać, ale zrobimy wszystko, by wam to wynagrodzić. Skandal Royale powraca w nowej odsłonie. Dajcie się zaskoczyć nowej karcie. Skandal Royale. Kraków, Plac Szczepański 2. Więcej w social mediach.
7: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
8: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Doskonale, kupujemy.
9: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Trójka znanych uczestników: Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie: kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj w sobotę i w niedzielę o 18.15 w TVP2 i TVP VOD.
11: Hej, jak tam? Wybrałeś już studia?
12: Jeszcze nie, a ty?
11: Ja też. Ale są dni otwarte i konsultacje online na FSHiP.
12: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
11: Tak, sprawdzałam i wyróżnia ich blisko połowa zajęć w formie praktyk, kameralne grupy, mikropoświadczenia.
12: Ha, czyli nie jesteś tylko numerem indeksu. Faktycznie tam cię znają.
11: Dokładnie, dlatego idę poznać ich osobiście, zanim podejmę decyzję. Sprawdź na FSHiP.

0: gracze. Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
2: Galeria Krakowska to 20 lat wspólnych historii.
3: Dziękujemy, że tworzysz je z nami.
2: Let's celebrate! Świętujmy razem 20 urodziny.
3: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?

0: 200 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Biedronka.
1: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy's znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmienicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
2: I po reklamie.

0: z tej strony Krzychu.
1: Sylwia.
2: We are the Swedish House Mafia.
3: Hey, this is Taylor Swift.
4: Cześć, tu Karola Kowalska. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.

0: uwielbiamy te momenty, kiedy razem z nami tworzycie program RMF Max. Ekipa Maxa zawsze na czele. 27 minut przed godziną 13.
1: Jak powiedzieć, że jest piątek, nie mówiąc, że jest piątek?
0: Artur ma pomysł.
2: U mnie w głowie tylko tuli tuli luli, tuli luli luli, tuli luli luli, tuli luli luli.
0: Ja się dopiero uczę tego tekstu, więc
1: trudne jest.
0: Asia ma dla mnie trochę łatwiejsze wyzwanie, by mówić piątek, nie mówiąc, że to piątek.
3: Byle do 17, a potem w tany.
0: I to jest plan!
1: Plan też ma Adam.
4: Ten moment, gdy obroty zwalniają, a obowiązki w pracy mogą poczekać do poniedziałku.
5: Max. Ja się staram powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
2: Bo mnie w głowie tylko tuli, tuli.

0: Hity na maksa, Armin van Buuren w RMF Max, 20 minut i godzina 13. I jak popatrzycie dzisiaj za okno, to dzisiaj kiepsko, jutro lepiej, ale w środę, słuchajcie, w środę.
1: Tak, na środę możemy czekać słońce i ciepło.
0: A ja głupi czekałem na weekend.
1: Nie? Bez sensu, czekaj na środę w ogóle, zmień życie.
0: Wszystko, co trzeba wiedzieć o pogodzie, tak żeby weekend mieć możliwie jak najlepiej zaplanowany, dostajecie od nas za chwilę. Zostańcie z RMF Max.
2: Reklama.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit. Nowy rozdział, nowe wyzwania i ten sam rodzinny chaos, który kochamy od lat. W tym sezonie Boscy znów zaskakują i bawią do łez. Rodzinka.pl. Oglądaj już jutro o 20 w TVP2 i TVP VOD.
6: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
7: Octavia, Superb, Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
6: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda. Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
9: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. A do tego winogrona jasne na wagę również 5,99 za kilogram. Tak, winogrona jasne 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
10: Codziennie niskie ceny.
11: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
12: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Galeria Krakowska ma już 20 lat. Let's celebrate! Bądź częścią naszego święta.
15: Wygraj super nagrody w konkursie Mystery Box na Instagramie.
14: Weź udział w wielkim quizie urodzinowym z Pauliną Sykut-Jerzyną.
15: Baw się na koncertach mega gwiazd
14: Justyny Steczkowskiej
15: i Afromental.
14: Sprawdź program wszystkich urodzinowych wydarzeń na galeriakrakowska.pl.
16: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
17: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
18: Volkswagen.
19: Halo, Kasia?
20: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
19: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
20: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
21: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
22: I po reklamie.

0: Kraków 96 i 7 FM. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Fortik. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
1: Dzisiaj słońce w Krakowie schowane za chmurami. Przez cały dzień utrzyma się zachmurzenie duże. Trzeba liczyć się z przelotnymi opadami deszczu, a na termometrach no niewiele, do 13 stopni w tym najcieplejszym momencie dnia. Warunki biometeo niekorzystnie wpływają na nasze samopoczucie. Wiatr słaby, chwilami umiarkowany. Noc również pochmurna, możliwe przelotne opady deszczu na termometrach od 7 do 9 stopni, ale jutro wszystko się zmieni. Sobota ma być sucha i pogodna, a na termometrach do 20 stopni.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Fortik. Kraków, ulica Zakopiańska 288.

0: które znacie i kochacie, grają w piątkowe popołudnie tu w RMF Max.
1: I informacje, które koniecznie musicie poznać jako pierwsi, bo będzie można stracić prawo jazdy nawet na 3 miesiące za, uwaga, przejazd kolejowy na czerwonym świetle.
0: Takie zmiany w prawie się szykują, a więcej ważnych informacji jak zawsze u nas o pełnej we Fleszu o 13.
1: Także słuchajcie Maxa po południu i rano też. I w nocy, jak lubicie, tym bardziej. A przede wszystkim nasłuchujcie sygnałów rogatkowego dzwonka i patrzcie na sygnalizację. Reklama.

0: z serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
2: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
1: W tę sobotę polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już jutro o 16 w TVP1 i TVP VOD.
4: Wszystko, czego dziś chcę,
5: to z kartą moje, Intermarché. Polędwica Sopocka Mazury, kilogram za pół ceny. A od piątku masło łaciate 200 gramów. Tylko 2,99 przy zakupie trzech.
6: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
7: Galeria Krakowska ma już 20 lat. Let's celebrate! Bądź częścią naszego święta.
8: Wygraj super nagrody w konkursie Mystery Box na Instagramie.
7: Weź udział w wielkim quizie urodzinowym z Pauliną Sykut-Jerzyną.
8: Baw się na koncertach mega gwiazd
7: Justyny Steczkowskiej
8: i Afromental.
7: Sprawdź program wszystkich urodzinowych wydarzeń na galeriakrakowska.pl.
9: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
10: Słyszałeś? Gotowe domy na osiedlu Albatrosów w Krakowie już od 9990 zł za metr kwadratowy.
11: Jasne. A co najlepsze, garaż i piękny ogródek dostajesz w cenie.
12: Sprawdź szczegóły na wiarygodnydeveloper.pl. Jesienne zmiany, świetne efekty. Z Bricomarché zrealizujesz swoje projekty. Do 19 września polecamy. Wełnę Rockslab Plus 50 mm, jedynie 12,99 za metr kwadratowy. Oraz wrzos farbowany tylko 4,79 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na Bricomarché.pl. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Od czwartku. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt z kuponem Lidl Plus, aż 60% taniej. A od piątku, karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
16: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
17: I po reklamie.
18: Hejka, tu Maciek.
19: Tu Kasia.
20: Cześć kochani, z tej strony Cleo.
21: Hej, I'm Ed Sheeran.
22: Cześć, tu Karin Jecińska. Razem jesteśmy RMF Max.
7: Kraków 96 i 7 FM.
23: To pierwszy popołudniowy flash w RMF Max Kraków. Jest godzina 13. Kinga Nega. Zapraszam, zaczynamy. Polacy najbardziej krytycznie oceniają niepłacenie alimentów oraz zaległości przedsiębiorców wobec innych firm. Jednocześnie większość badanych uważa, że problemy ze spłatą zobowiązań częściej wynikają z trudnych okoliczności życiowych niż z nieuczciwości. Tak wynika z raportu ZPF Moralność Finansowa Polaków 2026. A co skłania nas do terminowych spłat?
24: Najsilniej działają konkretne konsekwencje. Problemy prawne, dodatkowe koszty czy ryzyko wpisu do rejestru dłużników. Z perspektywy budowy rynku finansowego to bardzo istotny wniosek. Przekonanie, że zobowiązania należy regulować, jest ważne, ale badanie pokazuje, że równie istotna jest świadomość konsekwencji, jakie niesie ich niespłacanie.
23: Tłumaczył Marcin Czugan, prezes Związku Przedsiębiorstw Finansowych.
0: To jest RMF Max Kraków.
23: Ponad 3 miliony złotych ma kosztować akcja sadzenia drzew na rynku głównym. To najbardziej reprezentatywne miejsce Krakowa. Wzbogaci się w sumie o 30 drzew.
2: W tej liczbie są też drzewa, które będą wymieniane, ponieważ stan drzew na rynku jest różny. Od dobrych po takie, które już przestały sobie w tym miejscu radzić, więc niektóre drzewa będziemy zmuszeni wyciąć i zastąpić nowym nasadzeniem, niektóre drzewa będziemy przesadzać, żeby dać im szansę, żeby mogły jeszcze rosnąć w innym miejscu, ponieważ projekt, który wykonała Politechnika Krakowska, to projekt gospodarki drzewostanem na całym rynku głównym. To nie jest tylko projekt posadzenia dodatkowych drzew, ale zaopiekowania się tym, co na rynku już jest.
23: Wyjaśniała Aleksandra Mikolaszek z Zarządu Zieleni Miejskiej. Piłkarski wieczór przy Reymonta Wisła Kraków o 20.30 podejmie Jagiellonię Białystok. Co o Białej Gwieździe myśli trener Jagi?
19: To jest drużyna, która o takim nastawieniu i takiej mentalności ofensywnej. Ja pamiętam mecz, który rozgrywaliśmy między sobą, ten Super Puchar. Oni byli wtedy troszkę na innym etapie niż dzisiaj są budowy drużyny, aczkolwiek już wtedy było widać mentalność, którą trener chce im przekazać, nastawienie, z którym wychodzą na boisko, taka duża proaktywność zarówno w działaniach bez piłki, jak i w działaniach z piłką, więc zespół na wskroś ofensywny.
23: Mówił trener żółto-czerwonych Adrian Siemieniec. Z kolei w niedzielę piłkarze Krakowi zmierzą się w Płocku z Wisłą, a Wieczysta zagra z Pogonią Szczecin. W ten weekend w Artetece Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej Małopolski Festiwal Komiksu. W programie spotkania z twórcami, warsztaty i konkursy. Będą też komiksowe bitwy. Jak wyglądają?
20: Czasami rzucamy absurdalne hasła, do których trzeba narysować komiks. Mamy na to około 10 minut. Cały czas dopingujemy naszych rysowników. Tak, dokładnie mamy dwa standy z kartkami i podczas właśnie tych 10 minut rysują na ten zadany rzucony temat.
21: A jeżeli chodzi o cosplayowców, to jakich się spodziewacie? Będą szturmowcy, może Lord Vader?
20: Mam nadzieję, że pojawi się ktoś z Gwiezdnych Wojen.
23: A z Kingą Więcławską z Arteteki rozmawiał Przemek Błaszczyk.
25: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Peugeot Golemo w Krakowie. Dystrybutor nowego Peugeot 408. golemo.pl.
26: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
23: Na t-shirt zakładamy bluzę, bo dzisiaj w Krakowie chłodno. Temperatura maksymalnie zatrzyma się w okolicach 13 kreski. Zachmurzenie przez cały dzień ma być duże, no i trzeba liczyć się z opadami deszczu. Warunki biometeo niekorzystnie wpływają na nasze samopoczucie. Wiatr słaby, chwilami umiarkowany. Noc również ma być pochmurna, może jeszcze przelotnie kropić, a temperatura zatrzyma się w okolicach 9 kreski. Jutro już więcej słońca, przejaśnień na termometrach od 18 do 20 kresek.
25: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Peugeot Golemo w Krakowie. Dystrybutor nowego Peugeot 408. golemo.pl.
26: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
27: Ja tylko chciałem zauważyć, że kawa wjechała, tętno jest w normie. Zaczynam dzień w wybitnej formie.
23: Brawo ty!
27: Rzucam na luz, zmieniam orbity. Mój plan na dzisiaj jest znakomity.
23: To jest 13.04. Kiedy zacząć, jak nie teraz, Irek? Dzień dobry!

0: wszystko.
1: Premiera w RMF Max.
2: Jeszcze tego nie wiecie, ale właśnie tego teraz potrzebowaliście.
0: O, Mata dograł swoje wersy do tego, przy czym bujaliśmy się prawie przez całe lato. Age, Ring My Bell, tym razem w wersji z polską

0: Zapamiętajcie tę godzinę. 13, prawie 20. 20 minut po pierwszej po południu. Ułatwiamy wygrywanie gwarantowanych 5000 złotych.
1: Za samo odebranie telefonu. I bardzo chcemy, żeby ta kasa trafiła właśnie do was. Dlatego załatwiliśmy wam ofertę.
0: Słuchajcie, 650 razy mnożymy szanse wysłane właśnie teraz SMS-em o treści MAX na 7327. Ty wysyłasz SMS za 3,69 na 7327. W treści wpisujesz MAX i taki SMS mnożony jest razy 650, a to oznacza, że 650 razy wzrasta twoje prawdopodobieństwo, że zadzwonimy do ciebie, a ty za samo odebranie dostajesz już 5000 zł.
1: A może być jeszcze lepiej, bo jak masz 9 w swoim numerze telefonu, cyfrę 9, to wtedy pomnożymy twoje zgłoszenie razy 1300.
0: Naprawdę?
1: Tak.
0: Ha, ale super.
1: Tak to załatwiliśmy.
0: Asia to załatwiła, przepraszam, ja o tym nic nie wiedziałem.
1: Ile tylko niesie wieść.
0: 1300 razy, jeżeli masz 9 w swoim numerze, wysyłaj MAX na 7327. Jeżeli zadzwonimy do ciebie, odbierzesz telefon gwarantowany 5000 zł.
1: Nie czekaj, teraz ślij hasło MAX pod 7327.
2: Reklama.
3: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
5: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
6: Żminko Sabinko, zobacz, kogo przywiało do salonu piękności. To kaktus Kazik.
7: Denzel Kupuszku, piękny kaktus w salonie piękności.
8: Słuchajcie, konewka Konwalia uważa, że jestem zbyt kłujący.
7: Jakoś temu zaradzimy. Golarko Bieniu, kolczasty zarost do przycięcia. Och, Kazik, jesteś teraz gładki jak jedwab.
5: Bądź jak zaradniaki i pamiętaj o dbaniu o siebie. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
9: Czy szanownemu panu smakuje?
10: Co za absurd.
9: Cieszę się bardzo. Może dołożę?
10: Z przyjemnością nie odmówię.
9: Wybornie, bo już 27 września teatr wchodzi do restauracji.
10: Kto? Gdzie?
9: Teatr Kto i Pergamin 2.0 zapraszają głodnych niebanalnej rozrywki na spektakl Atrament dla leworęcznych. Pozwólcie sobie bawić się doskonale na 7 piętrze krakowskiego Jubilatu. Sztuka teatralna przeplatana sztuką kulinarną inspirowaną daniami rodem zaklętych rewirów. 27 września.
11: Bilety na biletomat.pl.
12: To nowy Lego Kreator 3 w jednym?
13: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
14: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
15: To będzie dla mnie zaszczyt.
16: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Kreator 3 w jednym.
17: Powrót do codziennych rytuałów może być przyjemny. Delikatne szczoteczki, przyjemne smaki past i zdrowy uśmiech dziecka. We wrześniu kup 2 produkty Curaprox dla dzieci i odbierz prezent niespodziankę. Sprawdź na curaprox.pl.
18: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
19: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
3: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy

0: dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Kawa mielona Edusho Family 500 gramów, 1 plus 1 za grosz. 19 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 12 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,99.
2: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
3: I po reklamie.

0: tu Ola i Jarek.
1: Hejka, tu Maciek.
2: Cześć, tu Oskar Sims.
3: Hello, this is September.
4: Cześć, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
5: Kraków 96 i 7 FM.

0: Idealna playlista na popołudniowy piątek. W pracy 28 minut przed godziną 14. Cały czas sprawdzamy. I faktycznie protest maszynistów się skończył, ale opóźnienia na kolei ciągle zostały i są gigantyczne.
1: Pociąg ze Szczecina do Przemyśla ma 333 minuty opóźnienia, a z Poznania do Ustki 246, i to są rekordy na
0: razie.
1: Także
0: jeżeli dzisiaj jedziecie gdzieś pociągiem, to koniecznie sprawdzajcie, czy wasza linia odjeżdża zgodnie z rozkładem. No i w imieniu protestujących maszynistów prosimy o zrozumienie.

0: to, co się dzisiaj dzieje w pogodzie, to jest taka próba generalna przed jesienią.
1: Próba?
0: No. No
1: i po co nam te próby, pani jesień? To my mamy już tyle wiosen, że jesień może przychodzić bez ostrzeżenia.
0: Chyba
1: zapraszamy, prognoza pogody będzie za chwilę. Nie, no wiadomo. Ja i kolega, i to do tego nie indywidualnie, tylko razem mamy odpowiednio dużo wiosen, żeby się nie bać jesieni. Ważne prognozy już za chwilę, bądźcie blisko RMF Max.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Niedziela to jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak. Przecież to pasuje do siebie świetnie.
6: Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
7: Zobacz 100 ton dyni w Energylandii. Tylko teraz rodzinna promocja 2 plus 1 gratis. Kup na ticketenergylandia.pl.
8: Squash to sport dla Ciebie.
9: No a jeśli squash, to tylko w Squash for You.
8: Jeśli nigdy nie grałeś, to spróbuj na bezpłatnych zajęciach wprowadzających.
9: A jeśli wiesz, o co chodzi, to trenuj i graj u nas. W ofercie zajęcia dla dorosłych, dzieci, ligi, turnieje i wiele innych. Do tego sauna, masaż i siłownia. Znajdziesz nas przy ulicy nad Strugą 7, przecznica od Alei 29 listopada. Honorujemy karty Multisport, Medicover Sport oraz Fit Profit. Sprawdź nas www.squashforyou.pl.
10: Halo, Kasia?
11: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
10: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
11: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
12: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
14: Lidl, to się opłaca.
15: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz jedną dowolną farbę marki Dulux, a drugą tańszą masz 50% taniej. Miksuj jak chcesz farby białe i kolorowe do ścian i sufitów, podkładowe oraz emalie marki Dulux. Pośpiesz się. Taka okazja tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
16: Jeśli usłyszysz ten dźwięk,
17: AI,
16: to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
17: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
18: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
17: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
18: Ascorvita Max?
17: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
16: Zdrowi.
17: I po reklamie.

0: Kasia.
1: Jestem Radek, a to moja ekipa.
2: Hey, this is Calvin Harris.
3: Cześć, tu Daria Zawiałow.
4: Witajcie, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
5: Kraków 96 i 7 FM.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM by SsangYong oraz Fortik. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
7: Na t-shirt zakładamy bluzę, bo dzisiaj w Krakowie chłodno. Temperatura maksymalnie zatrzyma się w okolicach 13 kreski. Zachmurzenie przez cały dzień ma być duże, no i trzeba liczyć się z opadami deszczu. Warunki biometeo niekorzystnie wpływają na nasze samopoczucie. Wiatr słaby, chwilami umiarkowany. Noc również ma być pochmurna, może jeszcze przelotnie kropić, a temperatura zatrzyma się w okolicach 9 kreski. Jutro już więcej słońca, przejaśnień na termometrach od 18 do 20 kresek.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM by SsangYong oraz Fortik. Kraków, ulica Zakopiańska 288.

0: Przyśnił nam się Fuka i Vito Bambino i oto są w RMF Max 9 minut i godzina 14.
1: A to jest najważniejsza wiadomość tego popołudnia, bo zaczyna się sezon wywiadówek i zebrań w klasach i w szkołach.
0: Tak, powiemy wam, gdzie trzeba sobie usiąść, żeby was nie wybrali do trójki klasowej.
1: Najlepiej, zapamiętajcie to, najlepiej usiąść z boku w tylnej części sali, ale blisko drzwi, żeby w razie czego musieć pilnie wyjść.
0: Jest też jeszcze inny sposób.
1: Tak?
0: Jak będą do ciebie mówić, to trzeba powiedzieć, że nie ponimają.
1: Skarbnikiem na pewno nie będzie.
0: A przewodniczącym być może.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
2: Kto go śledzi, kto go lubi, kto szanuje, wiem, że jesteście i wiem, że zagłosujecie. Wraca do listy Hot Bands Sobel. Jest nowość. Francis i Sobel w numerze One Day in Poland czekają na wasze głosy pod rmfmax.pl.
1: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
4: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
3: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda.
6: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
7: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności. Złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową. Otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: To skandal, że musieliście czekać, ale zrobimy wszystko, by wam to wynagrodzić. Skandale Royale powraca w nowej odsłonie. Dajcie się zaskoczyć nowej karcie. Skandale Royale. Kraków, Plac Szczepański 2. Więcej w social mediach.

0: 4,99 kilo. Cena przed obniżką 5,99. W delikatesach Centrum.
1: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
2: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
3: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję!
2: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
4: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
9: I po reklamie.
10: To jest RMF Max.
11: Hit na maksa.
12: Kraków 96 i 7 FM.
13: Czym żyje Kraków? O tym już teraz jest 14. Kinga Nega zapraszam na Flash. Będzie też o planowanych zmianach w prawie. Ministerstwo Infrastruktury, jak mówiliśmy, chce zaostrzenia przepisów po tragicznym wypadku na przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych. Co będą zakładały nowe przepisy?
14: Dariusz Klimczak zapowiedział, że wjechanie na przejazd kolejowy na czerwonym świetle ma być karane utratą prawa jazdy.
15: Widzimy, jakie to jest groźne i widzimy, że niestety mimo tak drastycznych przykładów wciąż zdarzają się przypadki.
14: Nowe zmiany będą zakładały także kary dla pieszych oraz użytkowników rowerów i hulajnóg, którzy łamią przepisy na przejazdach kolejowych.
13: Tyle Jakub Rybski. Projekt nowych przepisów zostanie zaprezentowany na najbliższym posiedzeniu Rady Ministrów w przyszłym tygodniu.
12: To jest RMF Max Kraków.
13: Weźże zagłosuj. Pod takim hasłem trwa kampania profrekwencyjna organizowana przez Młodzieżową Radę Krakowa i Akcję Uczniowską. Młodzi chcą zachęcić do udziału w wyborach prezydenta Krakowa. Jak oceniają dotychczasową kampanię i ofertę dla młodych?
16: Osobiście mamy takie poczucie, że to jest tylko odklepanie, że no, żeby młodzi się za bardzo nie marudzili, że znowu się z nimi nie interesujemy, to rzuca się tam jeden postulat, który się tam opisze, miasto dla młodych na przykład, jak patrzymy na stronach internetowych. No i tak naprawdę na tym się kończy jakakolwiek dyskusja. Nie ma spotkań z młodymi skierowanymi właśnie dla młodych, o transporcie publicznym na przykład, o szkołach, o przestrzeniach dla młodych, o kulturze, o wydarzeniach miejskich. Tego praktycznie nie ma.
17: A ktoś z kandydatów zaoferował wam coś fajnego?
18: Żaden kontakt ze strony żadnych kandydatów póki co się nie pojawił tutaj, jeśli chodzi o kampanię profrekwencyjną.
13: Mówili Jan Krawczyk, wiceprzewodniczący Młodzieżowej Rady Krakowa i Filip Hornik z Akcji Uczniowskiej. Nie przegapcie tego. Można jeszcze zapisać się na niektóre wydarzenia w ramach projektu Zajrzyj do Huty. Weekendowe zwiedzanie tej dzielnicy zaplanowano od 18 do 20 września.
19: Zwiedzimy Muzeum Zestersów, Dworek Jana Matejki i Hangar w Czyżynach. Przejedziemy się Fiatem 125, 126, Żukiem, Ładą czy choćby Nysą. Będą też wyprawy ogórkiem, przyznaje Piotr Kapusta, kierownik projektu Zajrzyj do Huty.
20: Będzie można właśnie to autokarami poruszać się po terenach dawnych miejscowości,
5: części w tym roku, chociażby Górka Kościelnicka się na naszej trasie pojawi.
19: Nie zabraknie też zwiedzania fortów, schronów i terenów dawnego kombinatu. Odwiedzicie Szkołę Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej, Muzeum Archeologiczne w Ranicach, popływacie kajakiem po Zalewie Nowochódzkim, ale też przejedziecie się jednośladem, dużą pętlą szlaku rowerowego Velohuta.
13: A materiał przygotował nasz reporter Przemek Błaszczyk. I jeszcze informacje dla kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej. Jutro rozpocznie się rozbudowa ostatniego odcinka ulicy Wrony. Prace będą prowadzone od ulicy Warchałowskiego do ulicy Skotnickiej. Czekają Was zmiany w organizacji ruchu. Jeżeli szukacie pomysłu na sobotni lub niedzielny chillout z dobrym jedzeniem, mamy podpowiedź. Na terenie przed zabytkowym dworkiem Uniwersytetu Rolniczego przy Balickiej startują 12 małopolskie targi żywności.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Peugeot Golemo w Krakowie. Dystrybutor nowego Peugeot 408. golemo.pl.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
13: Słońce dzisiaj schowane za chmurami. Przez cały dzień utrzyma się zachmurzenie duże. Trzeba liczyć się z przelotnymi opadami deszczu, a na termometrach niewiele. Dziś maksymalnie 13 stopni. Warunki biometeo niekorzystnie wpływają na nasze samopoczucie. Ciśnienie w normie, wiatr słaby, chwilami tylko umiarkowany. Noc również pochmurna ze słabymi opadami deszczu, na termometrach około 9 kresek. Ale w sobotę zdecydowanie więcej przejaśnień, będzie też cieplej od 18 do 20 kresek.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Peugeot Golemo w Krakowie. Dystrybutor nowego Peugeot 408. golemo.pl.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
20: Hity na maksa.
21: U mnie w głowie tylko tuli tuli luli, tuli luli luli, tuli luli luli, tuli luli luli.
22: Artur powiedział, że jest piątek, nie mówiąc, że jest piątek.
23: I wy też powiedzcie, że jest piątek, nie mówiąc, że jest piątek. Max, nagrajcie nam głosóweczkę. Instagram, Messenger w tym temacie już aktywne.

0: Gibbs, Kukon i Jonathan, oni też chcieliby wiedzieć, jak tam się u was sprawy mają 14 po 14.
1: Elegancko!
2: To Robert mówi, że jest piątek, nie mówiąc, że jest piątek.
3: Dwa dni zamiast dla pracodawcy będę charytatywnie pracował dla żony.
0: Łukasz tak w poważną nutę uderzył.
2: Ja się nie uśmiecham nawet.
0: Dlatego, że kiedyś przy żonie zrobił tak. I teraz się musi pilnować.

0: edycja piątków RMF Max. Eli Oaks i Lavinia Reasons. Tak wam gramy 20 minut po drugiej.
1: A teraz wam podamy sekretną recepturę na atrakcyjne nagrody. Za odebranie telefonu 5000 zł.
0: Szansa na 10000 zł albo fajne nagrody.
1: Hulajnoga elektryczna, projektor filmowy. Hulajnoga elektryczna, PS5. Hulajnoga elektryczna. Ja bym polował na hulajnogę elektryczną.
0: To wszystko może być, jest szansa, że będzie to wasze. Tylko musicie się zgłosić do zabawy.
1: SMS o treści MAX za 3,69 leci teraz. Uwaga na numer 7327. MAX. Tak, Gasia?
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład telewizor LG 65 cali. Teraz za 4399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5499. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Spalinowe, hybrydowe, z napędem na 4 koła. Wyposażone we wszystkie możliwe gadżety. W Cherry Matsuoka mamy auto dla każdego kierowcy. Zapraszamy na jazdy testowe. Do twojej dyspozycji oddajemy wszystkie modele naszej marki dostępne na polskim rynku. Czekają Tiggo 7, Tiggo 8, przestronne Tiggo 9 i najmniejszy w gamie Tiggo 4 już od 95 900 zł. Daj się skusić. Cherry Matsuoka, Aleja Jana Pawła II, 160, Kraków.
5: Sprawność, siła i sylwetka w nowej lokalizacji z nową energią. CrossFit Dekerta 2.0 zaprasza na treningi. CrossFit, Endurance oraz trening personalny. Popraw swoją kondycję i ogólną sprawność dzięki różnorodnym ćwiczeniom siłowo-kondycyjnym pod okiem profesjonalnej kadry trenerskiej. Nie musisz być fit, żeby zacząć z nami ćwiczyć. Zacznij już dziś i zadbaj o swoje zdrowie. CrossFit Dekerta 2.0, ulica Biskupińska 21, Kraków. Zapraszamy przez cały tydzień. Honorujemy karty i aplikacje Multisport, Medicover Sport, Fit Profit oraz PZU Sport. Poleca RMF Max.
6: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w zamku książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. Pana krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
7: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Matsuoka, Kraków. Ulica Pułkownika Stanisława Dąbka 28.
8: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku w sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację.

0: kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
1: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
2: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
1: Znaczy, Frosta kupiłeś?
2: Proszę, się nie da.
3: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
4: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi drużynę do zwycięstwa? Emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj już dziś o 20.40 w TVP2.
5: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: I po reklamie.
7: To jest RMF Max.
8: Hit na maksa.
7: Kraków 96 i

0: Pokochaliśmy ją od pierwszego słyszenia. Prima Ballerina i Margaret w RMF Max.
1: Muzyka działa na stres, to wiemy nie od dzisiaj, ale nowość jest taka, że wiemy już, żeby nam pomogła ta muzyka, to trzeba jej słuchać po stresującej sytuacji, a nie przed.
0: Czyli nie tylko w pracy, jak jesteście, to słuchacie RMF Max, ale przede wszystkim w drodze z pracy do domu możecie sobie słuchać RMF Max, na co bardzo liczymy, zwłaszcza, że naukowcy co prawda tego nie potwierdzają, ale jak się słucha po domu, także RMF Max, to jak się każda stresująca
1: to
0: sytuacja...
1: To działa podwójnie,
0: oczywiście.
1: Po domu.

0: DJ Godzia i Michiko, Jason Derulo też tam śpiewa i się nawet przedstawia. Jakbyście nie zasłyszeli, to wam przypomnę.
1: Irek, Jakubek i Asia Meus w stylu Jasona Derulo razem z wami. Popatrzyłem na prognozę pogody i właśnie sobie tak pomyślałem, że nic tak bardzo... No właśnie, są od tego ludzie. Przepraszam, następnym razem cię posłucham. Eksperci od prognozy pogody, także tej weekendowej. Za chwilę w RMF Max. Bądźcie z nami, będziemy słuchać szczegółów.
2: Reklama. Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: O, czego słuchasz?
3: Podcastu True Crimes. Nie mogę się oderwać.
2: Znowu? Nie chciałabyś zająć się tym na poważnie? Uniwersytet DSW Ideis ma takie studia w Krakowie. Bezpieczeństwo wewnętrzne ze specjalnością kryminologia i kryminalistyka.
3: Serio? Już patrzę. Wow. Uczą zbierać ślady. Jest teoria przestępczości. O, i są nawet podstawy negocjacji.
4: Studiuj kryminologię z kryminalistyką w Krakowie na Uniwersytecie DSW Ideis. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet DSW Ideis. Wcześniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
5: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
6: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: To skandal, że musieliście czekać, ale zrobimy wszystko, by wam to wynagrodzić. Skandale Royale powraca w nowej odsłonie. Dajcie się zaskoczyć nowej karcie. Skandale Royale. Kraków, Plac Szczepański 2. Więcej w social mediach.
8: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
9: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: Hej Kaśka, wybrałaś już studia?
12: Ciągle nie wiem, a ty?
11: Uniwersytet Rolniczy w Krakowie.
12: Zostaniesz rolnikiem?
11: Mogę, ale ja akurat wybrałem bioinformatykę i analizę danych.
12: Wow!
11: No, mają bogatą ofertę kierunków gwarantujących fajną przyszłość. Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami, bioekonomia, browarnictwo i słodownictwo, ogrodnictwo i wiele innych.
12: A inżynieria środowiska?
11: No jest.
12: O, i to kierunek dla mnie.
11: Super, leć po szczegóły na rekrutacja.urk.edu.pl.
12: Hej, jak tam? Wybrałeś już studia?
13: Jeszcze nie, a ty?
12: Ja też. Ale są dni otwarte i konsultacje online na FSHiP.
13: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
12: Tak, sprawdzałam i wyróżnia ich blisko połowa zajęć w formie praktyk, kameralne grupy, mikropoświadczenia.
13: Ha, czyli nie jesteś tylko numerem indeksu. Faktycznie tam cię znają.
12: Dokładnie, dlatego idę poznać ich osobiście, zanim podejmę decyzję. Sprawdź na FSHiP.edu.pl.
14: Time to level up!
15: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś winogrona jasne bezpestkowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 6,99 za kilogram. I nektarynki luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl. To się opłaca.
17: I po reklamie.
18: My name is Alex Warren.
19: Hello, this is September.
20: Cześć, tu Michał Szymański. Razem jesteśmy RMF Max.
21: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Giong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
23: Słońce dzisiaj schowane za chmurami. Przez cały dzień utrzyma się zachmurzenie duże. Trzeba liczyć się z przelotnymi opadami deszczu, a na termometrach niewiele. Dziś maksymalnie 13 stopni. Warunki biometeo niekorzystnie wpływają na nasze samopoczucie. Ciśnienie w normie, wiatr słaby, chwilami tylko umiarkowany. Noc również pochmurna ze słabymi opadami deszczu, na termometrach około 9 kresek. Ale w sobotę zdecydowanie więcej przejaśnień, będzie też cieplej, od 18 do 20 kresek.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Giong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.

0: Zdradzimy wam pewną tajemnicę naszej redakcji.
1: Od świtu do świtu.
0: Bo mamy taką koleżankę, której imię możemy mówić tylko w piątek o 14:50, czyli teraz.
2: Cześć pa!
0: Cześć pa, koleżanka, cześć pa. No hej, cześć pa. Miejmy nadzieję, że cześć pa pracuje także już w waszej firmie, czego wam z całego serca życzymy.
2: Pięknego weekendu.
0: Tak, Asia Meuz, Irek Jakubek. Cześć pa!

0: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Wadach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland jutro o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
5: Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto, dużo dobrego.
6: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
7: Widziałeś ten teren zielony na osiedlu Dolina Prądnika?
8: No, muszę przyznać, lepszy niż dobry.
7: Właśnie. A teraz przez 2 dni ceny będą lepsze niż dobre.
8: No, a potem?
7: Potem już tylko dobre.
9: Sprawia. Gotowe mieszkania na osiedlu Dolina Prądnika w cenach lepszych niż dobre. Tylko 11 i 12 września. Przyjdź, zobacz gotowe osiedle i wybrane niesprzedane mieszkania.
7: Kto pierwszy, ten mieszka.
9: Zapraszamy. Kraków, ulica Glogera 30.
7: Szczegóły na osiedle Dolina Prądnika.
10: Czy szanownemu panu smakuje?
11: Co za absurd.
10: Cieszę się bardzo.
11: Może dołożę? Z przyjemnością nie odmówię.
10: Wybornie, bo już 27 września teatr wchodzi do restauracji.
11: Kto? Gdzie?
10: Teatr Kto i Pergamin 2.0 zapraszają głodnych niebanalnej rozrywki na spektakl Atrament dla leworęcznych. Pozwólcie sobie bawić się doskonale na 7 piętrze krakowskiego jubilatu. Sztuka teatralna przeplatana sztuką kulinarną inspirowaną daniami rodem z zaklętych rewirów. 27 września.
12: Bilety na biletomat.pl.
13: Wrześniowe voucher obranie w Biedronce. Od piątku 11 do soboty 12 września zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Voucher wykorzystasz przez cały tydzień od poniedziałku 14 do soboty 19 września przy jednorazowych zakupach za minimum 299 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
14: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
15: Galeria Kazimierz. Psi Patrol i dinozaury. 11 i 12 września Galeria Kazimierz zaprasza dzieci i rodziców na 2 dni pełne zabawy, emocji i wspólnych przygód. Czekają na Was spotkania z bohaterami Psiego Patrolu, świat dinozaurów i atrakcje dla najmłodszych. Wstęp jest bezpłatny, a więcej informacji znajdziecie na www.galeriakazimierz.pl. Już 11 i 12 września dołączcie do wspólnej zabawy w Galerii Kazimierz.
16: I po reklamie.

0: Piątek, godzina 15 w RMF Max Kraków. Czas na Flash Sport i prognozę pogody. Kinga Nega, zaczynamy. Warszawska Prokuratura Okręgowa wszczęła śledztwo w sprawie nieprawidłowości przy realizacji i rozliczeniu projektu Marka Polska pod strategia turystyczna. Odpowiadała za niego zdymisjonowana już pełnomocniczka rządu do promocji Polski, profesor Barbara Mróz-Gorgoń. Była ona również kierowniczką merytoryczną raportu, jak się okazało, wygenerowanego z użyciem AI pod tytułem Polaków portret własny. Czego dotyczy to postępowanie?
1: Między innymi podejrzenia wyłudzenia prawie 180 tysięcy złotych dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Drugi wątek śledztwa dotyczy przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariusza publicznego, który miał zaakceptować sprawozdanie, rozliczyć i wypłacić dotacje za nieprawidłowe wykonanie umowy.
0: Tyle Jakub Rybski.
2: To jest RMF Max Kraków.
0: Krakowska grupa Speed w akcji w miniony weekend przeprowadziła prawie 300 kontroli, wystawiono niemal 270 mandatów.
3: Policjanci kontrolowali prędkość, z jaką poruszają się kierujący, ich trzeźwość oraz stan techniczny pojazdów, zwłaszcza tych takich, rodem z filmu Szybcy i Wściekli. I tak poza mandatami 7 kierowcom zatrzymano na 3 miesiące prawo jazdy w związku z przekroczeniem prędkości o 50 km na godzinę. Dodatkowo funkcjonariusze wyeliminowali z ruchu 19 samochodów, w tym 12 niespełniających norm hałasu. Oczywiście nie obyło się też bez nietrzeźwych, ale tu zaskoczę, 5 pod wpływem alkoholu jeździło sobie hulajnogami i rowerami po Krakowie. No, na szczęście nie po obwodnicy.
0: Informował Przemek Błaszczyk. 30 drzew pojawi się na rynku głównym. Jakie to będą gatunki?
4: Mówimy tu o dębie, mówimy o lipie drobnolistnej, więc w taki sposób się ta przestrzeń zmieni. Miejsca, w których będą odbywały się prace, będą wygradzane punktowo, tak żeby dopasować też ten harmonogram prac, to też niestety zwiększa właśnie koszty, do wszystkich wydarzeń, które toczą się na rynku głównym, których zaprzestać nie możemy. No i z tego rynku na co dzień korzystamy, więc zaplanowanie tych działań na pewno będzie rozłożone w czasie i etapowane.
0: Mówiła Aleksandra Mikolaszek z Zarządu Zieleni Miejskiej. Urzędnicy chcą, aby pierwsze prace udało się wykonać jeszcze w tym roku. Samo sadzenie drzew rozpocznie się najprawdopodobniej z początkiem przyszłego roku. Koszt prac to ponad 3 miliony złotych. Małopolski Festiwal Komiksu to propozycja na weekend. Wydarzenie odbędzie się w Artetece Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej. Co w programie?
5: Nauczymy się rysować. Będą warsztaty z komiksierzami, będą warsztaty z języka japońskiego. Będzie gra terenowa. Polecam szczególnie bitwę komiksową, która będzie w sobotę o godzinie 18. Będą tematy, będzie prowadził to m.in. Rafał Szłapa, krakowski artysta komiksowy, zresztą autor naszego plakatu. Poza bitwą komiksową polecam szczególnie konkurs cosplay, grę terenową, konkurs wiedzy komiksowej.
0: Mówiła Kinga Więcławska z Arteteki. Teraz sport i Krzysiek Faliński.
6: Kto wygrał?
2: Zaraz flash sportowy w RMF Max.
7: Dziś wraca piłkarska ekstraklasa i to właśnie od niej zaczniemy popołudniowy flash sportowy. Krzysiek Kwaliński, zapraszam. O 18:00 mecz Rakowa Częstochowa z Motorem Lublin. Ten pierwszy zespół po raz pierwszy poprowadzi Tomasz Kaczmarek. Wieczorem o 20:30 pierwszy gwizdek w meczu Wisły Kraków z Jagiellonią Białystok.
8: Wiem, że trudne zadanie przed nami. Na pewno bardzo dużo musimy na boisku zrobić dobrego i też ograniczyć te atuty, które ma przeciwnik, do tego, żeby wygrać spotkanie.
7: Mówił trener Jagi Adrian Siemieniec. Mecz będzie rozgrywany w cieniu doniesień o wymianie wiadomości między nim a sędziami. Wcześniej, bo o 18:00 polskie piłkarki do lat 20 zagrają trzeci mecz fazy grupowej Mistrzostw Świata. Nasza kadra na stadionie w Bielsku-Białej zmierzy się z Beninem.
6: A skąd to tak ciągnie?
2: Zaraz pogoda w RMF Max.
0: Chmury zdominowały dzisiaj krakowskie niebo. Do wieczora utrzyma się zachmurzenie duże, bez szans na rozpogodzenia. Trzeba za to liczyć się z dalszymi przelotnymi opadami deszczu. Chłodno na termometrach 13 stopni. Warunki biometeo dzisiaj niekorzystnie wpływają na nasze samopoczucie. Wiatr wieje z północnego wschodu, jest słaby, chwilami umiarkowany. W nocy również mają dominować chmury, możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura zatrzyma się w okolicach 10 kreski. Jutro już cieplej, 18 stopni.
9: Ja wiem, że na ten początek września to można patrzeć różnie, ale ja uważam, że super, że właśnie się zaczyna ten czas w roku, kiedy jak jest ciepło, to wszyscy się cieszą, a jak pada, to nikt nie narzeka, no bo w sumie jest jesień, to musi padać, nie?
10: Rzeczywiście, to jest niezwykły czas. Zapraszamy celebrować go wspólnie. Michał Siwek,
9: Justyna Borycka, cześć, to kanał nadawczy.
10: Alabama Ten.

0: Shakira wprawdzie w polskim domu się nie wychowała, bo gdyby się wychowała, to by wiedziała, że nie mówi się daj, tylko poproszę. Daj, daj za nami od Shakiry.
1: Tak jest, a my dzisiaj otwieramy weekend w RMF Max, czyli pora zrobić głośne we dla tego wszystkiego, co wam się dzisiaj udało. Czekamy na głosówki na Messengerze RMF Max. To jest moment, żeby pochwalić się tym, co wam wyszło. Nawet jeśli po prostu przetrwaliście i to się dzisiaj udało, to to też jest dobrze,
0: Kwiatuszku. A można powiedzieć
1: Kwiatuszku
0: o tym, co ci uciekło? Mi uciekł autobus.
1: Wszedłem
0: do pracy pół godziny z buta.
1: Ale zobacz, jak zdrowo.
0: Bardzo się cieszę z tego. Wy też możecie oczywiście nagrać, co wam wyszło, uciekło, albo jeszcze gdzieś
1: się udało.
0: Się wylało.
1: Messenger RMF Max. Czekamy na głosówki.

0: David Guetta w RMF Max, Alok i Stick Figure też w tym numerze, już 17 minut po trzeciej, a my sobie podsumowujemy ten dzień, ten tydzień, bo weekend powoli się zaczyna. I co tam się udało?
1: Co wam dzisiaj wyszło? Oto było pytanie.
2: Co mi dzisiaj wyszło? Skończył się 3-tygodniowy urlop.
1: W końcu można wrócić do pracy, do przyjaciół, prawda? Ach, poczuć to uczucie spełnienia, które ma się chodząc codziennie.
0: Domowy rosołek.
1: Do pracy, niesamowite.
0: Same
1: co
0: plusy.
1: Wam jeszcze dzisiaj wyszło?
3: W końcu wyszło mi się z pracy.
0: No, a tutaj jednak wyszło z pracy.
1: Czemu nie robisz wii ze mną?
0: Przepraszam.
1: Miałaś robić.
0: Już,
1: co mnie samego zostawiasz? To nie jest miłe.
0: Okej, okay, daj kolejne, to zrobimy razem wii. No. Obiecuję.
4: A mi się dzisiaj udało zebrać 3 wiaderka grzybów i jestem przeszczęśliwa.
1: A, widzisz, jakie to jest uczucie?
5: Wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
6: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
8: O nie!

0: kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. Tak, tylko 50 groszy za kilogram cukru. Stokrotka.
1: Koniec lata? Spokojnie. Dobre ceny zostają z nami na dłużej. Poznaj Atal Bronowice przy ulicy Pasternik. Kameralną inwestycję dewelopera Atal. Otoczoną zielenią i stworzoną z myślą o komfortowej codzienności w Krakowie. Na wybrane mieszkanie czekają atrakcyjne rabaty. Sprawdź ofertę i znajdź swoje miejsce w Atal Bronowice. Szczegóły na atalbronowice.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Galeria Krakowska to 20 lat wspólnych historii.
7: Dziękujemy, że tworzysz je z nami.
6: Let's celebrate! Świętujmy razem 20 urodziny.
7: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
8: Pani Celinka wie, co jest super.
9: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
8: W tę sobotę bułki z naszej piekarni kup 4, dodatkowo dwie najtańsze gratis. A schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
10: Słyszałeś? Mieszkania na osiedlu Albatrosów 2 w Krakowie już od 13 tysięcy za metr kwadratowy.
11: Oczywiście. A do tego miejsce postojowe za symboliczną złotówkę.
12: Sprawdź szczegóły na wiarygodnydeveloper.pl.
13: Hej Kaśka, wybrałaś już studia?
14: Ciągle nie wiem, a ty?
13: Uniwersytet Rolniczy w Krakowie.
14: Zostaniesz rolnikiem?
13: Mogę, ale ja akurat wybrałem bioinformatykę i analizę danych.
14: Wow!
13: No, mają bogatą ofertę kierunków gwarantujących fajną przyszłość. Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami, bioekonomia, browarnictwo i słodownictwo, ogrodnictwo i wiele innych.
14: A inżynieria środowiska?
13: No jest.
14: O, i to kierunek dla mnie!
13: Super! Leć po szczegóły na rekrutacja.urk.edu.pl.
15: I po reklamie.
16: Karolina.
17: Marek.
16: Zuśka.
18: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
19: Hey, it's Dua Lipa.
20: Hey, this is Kygo.
21: Z wami Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
6: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.

0: Słyszycie mój głos?
1: To Michał Siwek z RMF Max i Justyna Borycka.
2: Kanał nadawczy w RMF Max. Siwek i Borycka.
3: Dobrze się przedstawiłeś, bo bałam się, że będzie na mnie. Na szczęście udało się, że nie. Co jeszcze ciekawego u was słychać, co wam się udało przed weekendem, żebyśmy mogli otworzyć weekend? Co tam leci?
1: No a czemu to nie leci? Poczekaj, nie, no bo to ludzie mieli lecieć, a nie lecą. Poczekaj, no bo źle, zły przycisk, no już.
4: A mi się właśnie dzisiaj skończyło dzwonienie lekarskie, bo miałem operację na, na kolano.
3: To była...
1: tak zwana kolanoskopia.
3: Dokładnie.
1: Ale
3: tak.
1: Bo należy się...
5: A mi jak nigdy udało się wyjść wcześniej z pracy i jak nigdy stoję w korku.
1: A, no bo
3: Bo świat wie, o której masz wrócić do domu, tak? Jak wyjdziesz z pracy, to i tak postoisz w korku.

0: 5000 zł za samo odebranie telefonu. Dziś dajemy w zabawie urodzinowy deszcz nagród. 5000 zł za samo odebranie telefonu, a w koszach nawet 10 tysięcy do wygrania. Żeby wziąć udział, piszecie Max na 7327 za 3,69. Pytanie, o ile mnożymy każdego SMS-a teraz, tak. Borycka, ile?
1: Runda bonusowa rusza, no to nie wiem, tak 300?
0: Nie, mało.
1: 400?
0: Tak mało.
1: No nie, 500?
0: Tak mało.
1: No, 600?
0: Tak dużo?
1: Dobra, 590.
0: O nie.
1: 500, to jest moje ostatnie słowo. 590 razy tyle mnożymy twoje zgłoszenie z hasłem MaxPod 7327 za 3,69. Ślij teraz, żeby zagrać o 10 tysięcy złotych i dostać 5 koła za samo odebranie telefonu.
0: Ale wam załatwiłem. Reklama.

0: przypadku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
1: O, czego słuchasz?
2: Podcastu True Crimes. Nie mogę się oderwać.
1: Znowu? Nie chciałabyś zająć się tym na poważnie? Uniwersytet DSW Ideas ma takie studia w Krakowie. Bezpieczeństwo wewnętrzne ze specjalnością kryminologia i kryminalistyka.
2: Serio? Już patrzę. Wow. Uczą zbierać ślady. Jest teoria przestępczości. O, i są nawet podstawy negocjacji.
3: Studiuj kryminologię z kryminalistyką w Krakowie. Na Uniwersytecie DSW Ideas. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet DSW Ideas. Wcześniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
4: Galeria Krakowska to 20 lat wspólnych historii.
5: Dziękujemy, że tworzysz je z nami.
4: Let's celebrate! Świętujmy razem 20 urodziny.
5: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
6: Halo Kraków. Ogólnopolskie dni otwarte dewelopera Archicom już 12 i 13 września. Z tej okazji przygotowaliśmy mega rabaty na mieszkania i lokale inwestycyjne. Dla wybranych nieruchomości czekają specjalne korzyści. Wykończenie pod klucz za złotówkę, miejsce postojowe gratis lub atrakcyjne harmonogramy płatności. Szukasz nieruchomości dla siebie lub pod inwestycje? Odwiedź nas 12 i 13 września w salonie sprzedaży Archicom przy Lubicz 23A w Krakowie.
7: Ręczne rzemiosło, szlachetne materiały, nowoczesne technologie. Łącząc te aspekty, tworzymy przedmioty o wyjątkowym charakterze i wysokiej jakości. Pałucki Studio. W naszej pracowni tworzymy unikatowe meble, lampy i obiekty do dekoracji wnętrz. Nasze prace powstają także na indywidualne zamówienie, tak by wkomponowały się w określone wnętrze i jego atmosferę. Pałucki Studio. Więcej na paluckistudio.com i Instagramie palucki.studio.
8: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, gaming, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego Lego w super cenach i książkowe pakiety. Dwie za 40 zł lub 50 zł.
9: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. To zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
10: W waszym domu widać kobiecą rękę?
11: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
12: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
14: Mamy niskie ceny!
15: Widziałeś ten teren zielony na osiedlu Dolina Prądnika?
16: No, muszę przyznać, lepszy niż dobry.
15: Właśnie. A teraz przez 2 dni ceny będą lepsze niż dobre.
16: No, a potem?
15: Potem już tylko dobre.
17: Sprawia. Gotowe mieszkania na osiedlu Dolina Prądnika w cenach lepszych niż dobre. Tylko 11 i 12 września. Przyjdź, zobacz gotowe osiedle i wybrane niesprzedane mieszkania.
15: Kto pierwszy, ten mieszka.
17: Zapraszamy. Kraków, ulica Glogera 30.
15: Szczegóły na osiedle Dolina Prądnika.
18: I po reklamie.
19: To jest RMF Max.
20: Hity na maksa.
19: Kraków 96 i 7 FM.
21: Chmury zdominowały dzisiaj krakowskie niebo. Do wieczora utrzyma się zachmurzenie duże, bez szans na rozpogodzenia. Trzeba za to liczyć się z dalszymi przelotnymi opadami deszczu. Chłodno na termometrach 13 stopni. Warunki biometeo dzisiaj niekorzystnie wpływają na nasze samopoczucie. Wiatr wieje z północnego wschodu, jest słaby, chwilami umiarkowany. W nocy również mają dominować chmury, możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura zatrzyma się w okolicach 10 kreski. Jutro już cieplej, 18 stopni.

0: Ariana Grande jesienią brzmi naprawdę dobrze. Za 5 minut będzie 4, tymczasem w Szwecji szykują się wybory parlamentarne i okazuje się, że tam na liście kandydatów 90 kandydatów polskiego pochodzenia, słuchaj.
1: No, proszę bardzo. Zachciało wam się, drodzy Szwedzi, kochani, potopu? No teraz będziecie mieli bigos zamiast cynamonek.
0: O, i flaki jeszcze.
1: I flaczki do życia. A, proszę bardzo. Kara za grzechy przeszłości.
0: Za chwilę flash i pogoda. Zostańcie za RMF Max.
2: Reklama. Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie 2 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie 2 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Squash to sport dla ciebie. No a jeśli squash, to tylko w Squash for You. Jeśli nigdy nie grałeś, to spróbuj na bezpłatnych zajęciach wprowadzających. A jeśli wiesz, o co chodzi, to trenuj i graj u nas. W ofercie zajęcia dla dorosłych, dzieci, ligi, turnieje i wiele innych. Do tego sauna, masaż i siłownia. Znajdziesz nas przy ulicy nad Strugą 7, przecznica od Alei 29 listopada. Honorujemy karty Multisport, Medicover Sport oraz Fit Profit. Sprawdź nas www.squashforyou.pl.
7: Koniec lata? Spokojnie. Dobre ceny zostają z nami na dłużej. Poznaj Atal Bronowice przy ulicy Pasternik. Kameralną inwestycję dewelopera Atal, otoczoną zielenią i stworzoną z myślą o komfortowej codzienności w Krakowie. Na wybrane mieszkanie czekają atrakcyjne rabaty. Sprawdź ofertę i znajdź swoje miejsce w Atal Bronowice. Szczegóły na atalbronowice.pl. Atal. Razem spełniamy twoje marzenia. Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Kraków Pasternik 69 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Kraków Pasternik 69 i na aaauto.pl.
8: Wszystko, czego dziś chcę.
9: To hit okazje z Intermarché. Jak kawa mielona Prima Finesia 500 gramów, tylko 22,99. A Pepsi 1,5 litra 4,99, kupując dwie.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: Galeria Krakowska ma już 20 lat. Let's celebrate! Bądź częścią naszego święta.
12: Wygraj super nagrody w konkursie Mystery Box na Instagramie.
11: Weź udział w wielkim quizie urodzinowym z Pauliną Sykut-Jerzyną.
12: Baw się na koncertach mega gwiazd
11: Justyny Steczkowskiej
12: i Afromental.
11: Sprawdź program wszystkich urodzinowych wydarzeń na galeriakrakowska.pl.
12: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
13: Słyszałeś? Gotowe domy na osiedlu Albatrosów w Krakowie już od 9990 zł za metr kwadratowy.
14: Jasne. A co najlepsze, garaż i piękny ogródek dostajesz w cenie.
15: Sprawdź szczegóły na wiarygodnydeweloper.pl.
16: Halo Kraków. Ogólnopolskie dni otwarte dewelopera Archicom już 12 i 13 września. Z tej okazji przygotowaliśmy mega rabaty na mieszkania i lokale inwestycyjne. Dla wybranych nieruchomości czekają specjalne korzyści. Wykończenie pod klucz za złotówkę, miejsce postojowe gratis lub atrakcyjne harmonogramy płatności. Szukasz nieruchomości dla siebie lub pod inwestycje? Odwiedź nas 12 i 13 września w salonie sprzedaży Archicom przy Lubicz 23A w Krakowie.
17: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Od czwartku. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt z kuponem Lidl Plus, aż 60% taniej. A od piątku. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl. To się opłaca.
19: I po reklamie.
20: To jest RMF Max.
21: Jedyna Maxa.
20: Kraków 96 i 7 FM.
0: Wybiła godzina 16 w RMF Max Kraków. Czas na flash i prognozę pogody Kinga Nega. Zaczynamy.
1: Do późnego wieczora potrwają utrudnienia na kolei w związku z protestem maszynistów. W południe zakończyli swoją akcję, która polegała na zwalnianiu na przejazdach do 20 km na godzinę. Maszyniści domagają się poprawy bezpieczeństwa na przejazdach. Pasażerowie czekający na opóźnione pociągi podchodzą do protestu ze zrozumieniem.
21: Wiem, do czego opóźniony kolej jest w takiej sytuacji, że musi wymusić jakieś zmiany. Nie denerwuje się z tego powodu.
22: Nie ma pani żalu?
21: Nie mam żalu, to dla naszego bezpieczeństwa.
22: Pana zdaniem protest słuszny?
23: Tak. To za dużo tych jest wypadków, zdecydowanie.
24: Tych ludzi się staram naprawdę zrozumieć, bo to chodzi o ich bezpieczeństwo.
1: Usłyszał od podróżnych w Lublinie Dominik Smaga.
25: To jest RMF Max Kraków.
1: Młodzież zachęca do udziału w wyborach na prezydenta Krakowa. Dziś rozmawiamy o akcji Weźże Zagłosuj, która ma przekonać szczególnie najmłodszych wyborców, że ich głos ma znaczenie. Ile młodych osób poszło do wyborów ostatnio?
26: Badania Ipsos z ostatnich wyborów samorządowych pokazały, że tych młodych ludzi poszło do urn wyborczych tylko 40% ogólnopolsko, co jest bardzo, bardzo mało.
27: Chcielibyśmy, żeby było 100, oczywiście.
26: Osoba, która nie chodzi na wybory, nie angażuje się w to życie polityczne, mówi tutaj o konsultacjach społecznych, albo właśnie chociażby o głosowaniu, po prostu powinna się jakby zrzekać się automatycznie tego prawa do narzekania. Narzekanie jest bardzo ważne, trzeba się uzewnętrzniać, trzeba mówić o potrzebach swojej społeczności, ale powinno się to pokazywać przy urnach wyborczych również.
1: Mówił Jan Krawczyk, wiceprzewodniczący Młodzieżowej Rady Krakowa. Prawie 2 miliony złotych dofinansowania udało się pozyskać na modernizację Parku Kurdwanów. Część środków zostanie przeznaczona na edukację. Zajęcia skierowane będą między innymi do uczniów sąsiadującej z parkiem szkoły.
28: Bardzo często takie działania z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury to nie są działania, które wyglądają w terenie spektakularnie. Więc warto o nich mówić, warto zaznaczać tutaj właśnie obecność tego rodzaju działań, ponieważ nasadzenia zieleni, różnego rodzaju roślinność wygląda dość normalnie na terenie parku, natomiast nie zawsze tutaj jest gdzieś za tym taka świadomość, że właśnie to są jakieś zbiorniki retencyjne, to są ogrody deszczowe.
1: Wyjaśniała Aleksandra Mikolaszek z Zarządu Zieleni Miejskiej. Będzie można dobrze się bawić, a przy okazji pomóc. O 18 w Nowochódzkim Centrum Kultury startuje 8. edycja wyjątkowego koncertu charytatywnego Wielki Rok dla Małych Serc. Na co będą zbierane pieniądze?
29: Zbieramy na pompy, na pulsoksymetry, na monitory EG, na narzędzia chirurgiczne. Są to różne urządzenia, narzędzia, które się bardzo szybko zużywają i na które cały czas są potrzebne pieniądze i na które po prostu nie zawsze szpital ma.
1: Mówiła Karolina Zawadzka, wiceprezes Stowarzyszenia Serduszka z Prokocimia. Teraz prognoza pogody.
30: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Peugeot Golemo w Krakowie. Dystrybutor nowego Peugeot 408. golemo.pl.
31: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
1: Do końca dnia w Krakowie utrzyma się zachmurzenie duże. Parasol cały czas będzie potrzebny. W prognozach dalsze opady deszczu. Warunki biometeo dzisiaj niekorzystnie wpływają na nasze samopoczucie. Na pewno bluza to dobry pomysł, bo na termometrach dzisiaj maksymalnie 13 stopni. Wiatr słaby chwilami, umiarkowany północno-wschodni. Jeżeli chodzi o prognozy na najbliższą noc, również ma minąć pod znakiem zachmurzenia dużego. Możliwe przelotne opady deszczu na termometrach 10 stopni. Jutro cieplej i pogodniej.
30: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Peugeot Golemo w Krakowie. Dystrybutor nowego Peugeot 408. golemo.pl.
31: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem. W każdej chwili Max nadaje.
32: Słuchajcie, prawdziwa historia, nic nie zmyślam. Nasz dyrektor muzyczny dzisiaj zszedł do takiej piwnicy z naszymi muzycznymi perełkami. Wyszedł taki ukurzony, obłocony, zmęczony.
0: Wyciągnął płytkę, huchnął
32: i mówi, ale mam dla was dzisiaj perełkę.
0: I będziemy ją grać za chwilę w RMF Max. Bądźcie blisko.
20: Max.
0: Tutaj kanał nadawczy, Siwek i Borycka z wami jeszcze do 18. Jedziemy razem z pracy.
32: A to Tobi Romeo i Fly High.

0: Dubdogs gra w RMF Max, ale my zgodnie z obietnicą zaraz wystrzelimy z kapci, odpinamy wrotki, ale pasy zapinamy, bo to trzeba bezpiecznie jednak jechać do domu przy takich bangerach.
1: Mary J. Blige i Family Affair to jeden z tych numerów, przy których robi się trochę goręcej. To właśnie ten numer, który zakurzony, obłocony dyrektor muzyczny wyciągnął i powiedział: mam! Mam! Znalazłem!
0: I jak to brzmi dzisiaj? Sami sprawdźcie, a brzmi absolutnie doskonale. Family Affair w RMF Max. Woo!

0: Jeszcze pachnie wakacjami, Moving to the Sun w RMF Max, ale jesień ma też swoje zalety. Ruszyła już Liga Mistrzów, 3 wieczory z meczami za nami, ale dziś jeszcze lepsze rzeczy.
1: Absolutnie, Liga Mistrzów, wtorek, środa, czwartek, a potem w piątek wielka kulminacja. Ekstraklasa! Tak jest, Raków Częstochowa, Motor Lublin dziś o 18:00, Wisła Kraków Jagiellonia o 20:30. Kto by tam Real oglądał? Manchester City?
0: Daj spokój, Luda.
1: Absolutnie, Wisłę Kraków
0: sobie
1: włączcie.
0: Max. Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowy.

0: informacji na witaj.pl/zestawy.
1: Orlen z energią po rabaty.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Najlepszy, najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy Moment, by zachwycić się każdym z nich, dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu Promoto, autoryzowany salon i serwis Land Rover w Krakowie.
7: Galeria Kazimierz, Psi Patrol i Dinozaury. 11 i 12 września Galeria Kazimierz zaprasza dzieci i rodziców na dwa dni pełne zabawy, emocji i wspólnych przygód. Czekają na was spotkania z bohaterami Psiego Patrolu, świat dinozaurów i atrakcje dla najmłodszych. Wstęp jest bezpłatny, a więcej informacji znajdziecie na www.galeriakazimierz.pl. Już 11 i 12 września dołączcie do wspólnej zabawy w Galerii Kazimierz.
8: Euro wjechało, żeby pranie w domu nie wisiało.
9: Pranie gotowe i zaczyna się domowa gra w gdzie jeszcze da się coś powiesić. Drzwi, krzesło, kaloryfer. O, tu jeszcze kawałek miejsca. A można bez kombinowania. Z suszarkami, które oszczędzają rozwieszanie, czekanie i miejsce w domu. Sprawdź suszarki w RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
8: Euro wjechało, żeby się lepiej miało.
10: I po reklamie.
11: To jest RMF Max.
12: Hity na maksa.
11: Kraków 96 i 7 FM.

0: FMAX jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Jest jesień, to musi być deszcz. Urodzinowy deszcz nagród w RMF Max. My na swoje urodziny dzielimy się z wami kasą, prezentami i to jest moment, żeby zadzwonić do kogoś z was, a tylko przypomnę, że dziś absolutnie wszystkie zgłoszenia wysłane przez cały tydzień biorą udział w losowaniu i proszę, mamy ten numer. Dzwonimy.
2: Już dwa sygnały za nami. Dziś za samo odebranie telefonu dajemy 5000 zł. Trzy sygnały. W ciągu 6 sygnałów trzeba odebrać. To jest zasada, której złamać absolutnie nie możemy.
3: Tak, słucham.
2: Dzień dobry, RMF Max. Z tej strony Michał i Justyna z zabawy Urodzinowy Deszcz Nagród. Jak masz na imię?
3: Ewa.
2: Ewa.
1: Dzień dobry, Ewa.
2: Chciałbym ci od razu powiedzieć, że to nie jest żart, to nie jest wkrętka. Właśnie wygrałaś w RMF Max 5000 zł.
3: No i...
2: No i możesz mieć 5000 zł, Ewa. Co z nimi zrobisz, to absolutnie mnie w ogóle nie obchodzi. Natomiast wysyłałaś w naszej zabawie Urodzinowy Deszcz Nagród SMS-a i to się opłaciło. Opłaciło ci się w postaci 5000, które już masz, już są to twoje pieniądze. Ewa, powiedz mi, czy jest już w twojej głowie pomysł, na co można by je przeznaczyć?
3: Tak, kupiłam mieszkanie, urządzam się.
1: O, no to się przyda. Ale słuchaj, Ewa, w takim razie możemy mieć dla ciebie jeszcze lepszą ofertę chyba, bo od 5000 lepsza jest 10000 i tutaj chyba się zgodzimy. 10000 zł jest w jednym z naszych urodzinowych koszy dzisiaj.
3: Ale jest też pusty kosz, tak?
1: Nie no, nie ma pustych koszy.
2: Pustego nie ma. Są kosze, w których są nagrody rzeczowe. Do nich należą między innymi...
1: hulajnogi elektryczne, projektory, nutribulety, PS5, konsola. Jest też 1500 zł, 500 zł, no i właśnie 10000 zł w jednym z koszy.
3: Ja zostaję przy 5000.
2: Ale ty jesteś, Ewa, konkretna. Gdzie to mieszkanie kupujesz, powiedz mi?
3: No, na Opolszczyźnie. Ale nie chciałabym zdradzać, gdzie dokładnie.
2: Ale oczywiście, Ewa, my twoją prywatność bardzo, bardzo szanujemy i twoje 5000 zł też bardzo szanujemy. Ty też je bardzo szanujesz i rozumiem, że chcesz je sobie zostawić. Natomiast jednak jest szansa podwoić tę kwotę i pytanie, czy jednak...
3: Nie chcę podwoić.
2: Nie chcesz. Na pewno...
3: Mi wystarczy tyle, nie jestem osobą... Jakby to powiedzieć, no wystarcza mi tyle.
1: Okej,
2: dobrze. Ewa, to posłuchaj teraz uważnie, co do ciebie mówimy, bo to będzie jedna z najważniejszych rzeczy prawdopodobnie, jakie dzisiaj usłyszysz. Masz 5000 zł!
3: Hurra!
1: Ewa, super słyszeć śmiech, bo już stres jest cały za tobą. Tak jakby to się wydarzyło. 5 koła w RMF Max jest twoje. Gratulujemy, no.
2: Ewa, ale możesz nas tak
3: chociaż... A co dalej trzeba zrobić?
2: A nic, czekać na hajs. Czekać na pieniądze, aż przelew przyjdzie.
3: Słuchajcie, ja często grałam, ale teraz myślę, tak już prawie wszystko mam, nie będę grać. No dobra, co mi zależy.
1: No i warto
3: jeszcze
1: było.
3: Jeszcze raz puszczę i więcej nie puszczę.
2: Obiecałaś sobie, że to był ostatni raz, tak? I wygrałaś wtedy? Słuchajcie, może to jest patent, może też tak musicie zrobić, ślijcie śmiało 727.
1: Ewa już się nie zgłasza, macie szansę.
2: Hasło Max za 3,69 i bierzecie udział w zabawie Urodzinowy Deszcz Nagród. Nawet 10000 zł do wygrania. Ewa dziś zgarnęła piątkę, też niczego sobie wynik.
0: Max. Sponsorem programu Deszcz Nagród w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: Dobra, jesieniary mogą wychodzić z szafy razem ze swoimi swetrami, bo podobno takie temperatury koło 20 stopni to raczej już w najbliższych tygodniach będą rzadkością.
1: Tak jest. Jesień się powoli rozkręca, ale fajnie, bo warstwowe ubieranko to jest to, na co czekałam i wiem, że nie jestem w tym jedyna, więc witam w klubie, jak coś możemy przybić piątkę, a za chwilę w RMF Max. Najświeższa i dokładna prognoza pogody. Zostańcie.
0: Może jakaś matcha latte?
2: Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
4: Na przykład telewizor LG 65 cali. Teraz za 4399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5499. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
7: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
6: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda. Na mieszkanie z widokiem na Wawel Hrabka? Najwięcej ogłoszeń w Krakowie ma Gratka. Gratka.pl. Twój szczęśliwy adres. Na podstawie badania Instytutu Monitorowania Mediów SA porównującego liczbę aktywnych ogłoszeń nieruchomości w Gratka.pl i 4 konkurencyjnych serwisach.
9: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to wytrzymała 65-litrowa taczka za 69,99 oraz mnóstwo innych produktów w supercenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
10: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka, mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Fiat 600. Miejski SUV, który daje Ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600. Dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
12: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
13: Pani Paci, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
14: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
13: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
15: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
16: Halo Kraków. Ogólnopolskie dni otwarte dewelopera Archicom już 12 i 13 września. Z tej okazji przygotowaliśmy mega rabaty na mieszkania i lokale inwestycyjne. Dla wybranych nieruchomości czekają specjalne korzyści. Wykończenie pod klucz za złotówkę, miejsce postojowe gratis lub atrakcyjne harmonogramy płatności. Szukasz nieruchomości dla siebie lub pod inwestycje? Odwiedź nas 12 i 13 września w salonie sprzedaży Archicom przy Lubicz 23A w Krakowie. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 1,49 zł przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A polskie ogórki gruntowe cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl. To się opłaca. I po reklamie.
18: To jest RMF Max.
19: Hity na maksa.
18: Kraków 96 i 7 FM.
2: Do końca dnia w Krakowie utrzyma się zachmurzenie duże. Parasol cały czas będzie potrzebny. W prognozach dalsze opady deszczu. Warunki biometeo dzisiaj niekorzystnie wpływają na nasze samopoczucie. Na pewno bluza to dobry pomysł, bo na termometrach dzisiaj maksymalnie 13 stopni. Wiatr słaby, chwilami umiarkowany północno-wschodni. Jeżeli chodzi o prognozy na najbliższą noc, również ma minąć pod znakiem zachmurzenia dużego. Możliwe przelotne opady deszczu, na termometrach 10 stopni. Jutro cieplej i pogodniej.

0: Hity na maksa.
1: Hity na maksa.
2: Siedzę w Reszynie i tęsknię za widokiem z nad oceanu. Myślę o tym, gdzie chwilę temu byłem.

0: A kto to tak się do nas tutaj uśmiecha? Zobacz. Weekend.
1: A myślałem, że ty tak do mnie mówisz. Mogłabyś tak do mnie mówić. A co to do Michałku u ciebie dzisiaj? A co to zaraz będzie?
0: No,
2: flash informacyjny będzie, ja ci odpowiadam na to pytanie bardzo konkretnie. Flash informacyjny o 17 i prognoza pogody zresztą też.
0: A, no i jeszcze będzie premiera też po 5 w RMF Max, więc bądźcie z nami.
3: Reklama.
4: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen.
5: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu orzechy prażone, solone, duża paka Sereno, nerkowce i pistacje. Jedynie 15,99 za 300 gramów. Super cena! Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Koniec lata? Spokojnie. Dobre ceny zostają z nami na dłużej. Poznaj Atal Bronowice przy ulicy Pasternik. Kameralną inwestycję dewelopera Atal, otoczoną zielenią i stworzoną z myślą o komfortowej codzienności w Krakowie. Na wybrane mieszkanie czekają atrakcyjne rabaty. Sprawdź ofertę i znajdź swoje miejsce w Atal Bronowice. Szczegóły na atalbronowice.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
7: Galeria Krakowska ma już 20 lat. Let's celebrate! Bądź częścią naszego święta.
8: Wygraj super nagrody w konkursie Mystery Box na Instagramie.
7: Weź udział w wielkim quizie urodzinowym z Pauliną Sykut-Jerzyną.
8: Baw się na koncertach mega gwiazd
7: Justyny Steczkowskiej
8: i Afromental.
7: Sprawdź program wszystkich urodzinowych wydarzeń na galeriakrakowska.pl.
8: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
9: Nowa Toyota Yaris Cross już jest. Zapraszamy na dni otwarte w Toyota Dobrygowski. Od 7 do 12 września poznaj z bliska i przetestuj nowego Yarisa Cross. Nowoczesnego, miejskiego SUV-a. Sprawdź najnowsze technologie, komfort i niezawodny napęd hybrydowy. Toyota Dobrygowski od 7 do 12 września. Modlnica Częstochowska 30.
10: Poznaj Changan, markę z wieloletnim doświadczeniem, nowoczesnymi technologiami i komfortem, który warto poczuć za kierownicą. Benzyna, hybryda czy elektryk? Ty wybierasz. My pomożemy dobrać model i odpowiedni sposób finansowania. Teraz wybrane modele Changan w wyjątkowej cenie. Oferta limitowana. Odwiedź nasz salon, poznaj modele i umów jazdę próbną. Changan PGD Kraków, Aleja Powstańców Śląskich 22. changan.pgd.pl.
11: Hej Kaśka, wybrałaś już studia?
12: Ciągle nie wiem, a ty?
11: Uniwersytet Rolniczy w Krakowie.
12: Zostaniesz rolnikiem?
11: Mogę, ale ja akurat wybrałem bioinformatykę i analizę danych.
12: Wow!
11: No, mają bogatą ofertę kierunków gwarantujących fajną przyszłość. Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami, bioekonomia, browarnictwo i słodownictwo, ogrodnictwo i wiele innych.
12: A inżynieria środowiska?
11: No jest.
12: O, i to kierunek dla mnie!
11: Super! Leć po szczegóły na rekrutacja.urk.edu.pl.

0: Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej. Tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: I po reklamie.
3: Ty na maksa.
4: Kraków 96 i 7 FM.
5: Siedemnasta na zegarach, w RMF Max Kraków, czas na flash i prognozę pogody. Kinga Nega, cały czas z wami. Amerykanie rozpoczęli przegląd miejsc w zachodniej części Polski, gdzie mogłyby powstać stałe bazy wojskowe dla żołnierzy Stanów Zjednoczonych. Takich miejsc jest w sumie 5. Jakie na przykład?
6: Dla Amerykanów ważne jest, by bazy były zlokalizowane blisko lotnisk, autostrad, tam gdzie są już szpitale, szkoły czy uczelnie. Inny warunek? Zachodnia Polska, z dala od wschodniej granicy, za którą toczy się wojna. Pod uwagę brany jest sam Poznań. Słyszę też o wsi Biedrusko pod Poznaniem. Amerykanom może się też spodobać Bolesławiec na Dolnym Śląsku.
5: O czym informował Michał Radkowski.
4: To jest RMF Max Kraków.
5: Rynek główny zazieleni się, ale ta przemiana nie będzie tania. Urzędnicy szacują, że na to zadanie trzeba będzie wydać ponad 3 miliony złotych. Dla porównania, bardzo duże prace w Parku Kurdwanów pochłoną ponad 4 miliony. Skąd wynika ta tak wysoka cena?
7: Ta cena wynika właśnie z tych prac, które muszą zostać wykonane. Park Kurdwanów to park, w którym mamy do czynienia z podłożem parkowym.
8: Ale kopiemy zbiorniki tam, też, nie? Jakby.
7: Tak, tworzymy zbiorniki, natomiast samo grzebanie w ziemi w tym miejscu
8: różni się od grzebania w ziemi na rynku.
7: Dokładnie tak. Różni się od grzebania w ziemi na rynku, gdzie mamy do czynienia z sieciami podziemnymi, gdzie mamy do czynienia z podziemiami rynku, gdzie musimy wykonać cały szereg zabezpieczeń.
5: Wyjaśniała Aleksandra Mikolaszek z Zarządu Zieleni Miejskiej. Rozmawiał z nią Przemek Błaszczyk. Pierwszy gwizdek o 20.30. Wisła Kraków przy Rejmonta podejmie dziś Jagiellonię Białystok. Co o Białej Gwieździe mówi trener Jaki?
9: To jest drużyna, która o takim nastawieniu i takiej mentalności ofensywnej. Ja pamiętam mecz, który rozgrywaliśmy między sobą, ten Super Puchar. Oni byli wtedy troszkę na innej etapie niż dzisiaj są budowy drużyny, aczkolwiek już wtedy było widać mentalność, którą trener chce im przekazać. Nastawienie, z którym wychodzą na boisko, taka duża proaktywność zarówno w działaniach bez piłki, jak i w działaniach z piłką, więc zespół na wskroś ofensywny.
5: Podkreśla trener żółto-czerwonych Adrian Siemieniec. Z kolei w niedzielę piłkarze Krakowi zmierzą się w Płocku z Wisłą, a Wieczysta zagra z Pogonią Szczecin. Weekend na horyzoncie, dlatego teraz propozycja dla miłośników kreskówek. W RTTC Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej rozpocznie się jutro Małopolski Festiwal Komiksu. Co w programie?
10: W sobotę organizujemy warsztaty makijażu cosplay z profesjonalną makijażystką. Będziemy malować swoje twarze według jakiejś postaci. Być może to będzie Harley Quinn, być może to będzie Poison Ivy. Przyjdźcie i zobaczcie.
8: Co jeszcze?
10: Co jeszcze? Warsztaty językowe z języka japońskiego, strefa planszówkowa, sesja RPG i spacery komiksowe.
5: Zapowiadała Kinga Więcławska z Arteteki. W niedzielę po raz ostatni w tym roku zostaną uruchomione dodatkowe linie tramwajowe i autobusowe obsługiwane zabytkowym taborem. Warto skorzystać.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Peugeot Golemo w Krakowie. Dystrybutor nowego Peugeot 408. golemo.pl.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
5: Na Towarzystwo Słońca dzisiaj już nie mamy szans. Zachmurzenie duże utrzyma się również wieczorem i w nocy. Możliwe dalsze przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna na dziś to 13 kresek. Warunki biometeo niekorzystnie wpływają na nasze samopoczucie. Noc z temperaturą w okolicach 9-10 stopni. Nadal zachmurzenie duże. Przelotnie może kropić, ale jutro będzie już cieplej, do 18 stopni. No i będzie też więcej słońca. W prognozach bez opadów deszczu.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Peugeot Golemo w Krakowie. Dystrybutor nowego Peugeot 408. golemo.pl.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
2: Budki przemoknięte dzisiaj, czy też nieprzemoknięte? One prowadzą już tylko w dobrą stronę, w stronę weekendu, gdzie czekają nas same przyjemności, mam nadzieję.
3: Topiki Beki G, Sorry Papi. Dla wszystkich z budkami przemokniętymi, nieprzemokniętymi, telefonicznymi, wszystkimi rodzajami
2: wszystkie budków. Wszystkie budki. Wszystkie pozdrawiamy. Sibek i Borycka po tej stronie. Cześć.

0: Mało kto tak umie w disco jak Dua Lipa ze świetnym numerem Don't Start Now w RMF Max, ale my teraz premierowo też trochę disco przemycamy. Chodzi o numer Ring My Bell, który doczekał się dobrej dogrywki.
1: Bądźcie blisko, przemycamy disco. Ale się uśmiała, to nie było aż tak śmieszne.
0: No,
1: ale tak, taki zaśpiew rzeczywiście mi się udał. Aha. Ale do rzeczy, kochani, bo serwujemy wam numer, który pewnie już kojarzycie. Ring My Bell w tym cudownym remiksie, który ostatnio bangla doskonale po antenie RMF Max i do tego dograł się Mata.
0: Więc mamy H-a i Matę w jednym numerze Ring My Bell. Posłuchajcie go w tej polskiej wersji. And now, ladies and gentlemen...

0: Kajgo, tak trochę nostalgicznie Take Me Back w RMF Max. No to teraz też można tak przymknąć oczy i przenieść się do momentu, który nadal wywołuje ciarki na twoich plecach.
1: No właśnie, przepraszam, bo ja tu starałem się odgrzebać wiadomość, którą mi dziś wysłała Justyna. Listę takich czynności, które strasznie żenują, do których należy na przykład płacenie kartą, a następnie odrzucona płatność. Ja mam wtedy ochotę tak krzyknąć: ale proszę panu, ja mam pieniądze!
0: Moje ulubione momenty to jest na przykład jedzenie babeczki, bo ona zawsze wygląda niezręcznie, jak się je, więc tak. Na jakichś takich oficjalnych spotkaniach nigdy nie zamawiajcie babeczki. Odklejanie taśmy klejącej.
1: Straszne, szukanie początku taśmy.
0: Albo na przykład jak się zgubisz, w sensie idziesz w złą stronę i potem tak patrzysz na telefon i udajesz, że o nie, to nie miało być tutaj. I jakby
1: albo że ktoś
0: do
1: ciebie napisał i dlatego musisz zawrócić. Tak.
0: Albo ktoś dzwoni, nie?
1: Też pożegnanie się z osobą, a potem pójście w tym samym kierunku. Dużo takich historii jest. Dajcie znać, Messenger RMF Max, najbardziej żenujące historie, sytuacji, w jakich się znajdowaliście.
0: Tak, my zrobimy taki ranking dzisiaj, więc jakoś to sobie wszystko razem ułożymy. Dajcie znać takie upokarzające momenty. Te zbieramy na Messengerze RMF Max.
2: Reklama. Pani Barbaro, a gdzie kupić?
3: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent?
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
3: Na mediaexpert.pl. Włączamy.

0: Zero zaprasza na treningi. Crossfit, Endurance oraz trening personalny. Popraw swoją kondycję i ogólną sprawność dzięki różnorodnym ćwiczeniom siłowo-kondycyjnym pod okiem profesjonalnej kadry trenerskiej. Nie musisz być fit, żeby zacząć z nami ćwiczyć. Zacznij już dziś i zadbaj o swoje zdrowie. Crossfit Dekerta 2.0, ulica Biskupińska 21, Kraków. Zapraszamy przez cały tydzień. Honorujemy karty i aplikacje Multisport, Medicover Sport, Fit Profit oraz PZU Sport. Poleca RMF Max.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Koniec lata? Spokojnie. Dobre ceny zostają z nami na dłużej. Poznaj Atal Bronowice przy ulicy Pasternik. Kameralną inwestycję dewelopera Atal. Otoczoną zielenią i stworzoną z myślą o komfortowej codzienności w Krakowie. Na wybrane mieszkanie czekają atrakcyjne rabaty. Sprawdź ofertę i znajdź swoje miejsce w Atal Bronowice. Szczegóły na atalbronowice.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
6: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
7: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
8: Galeria Krakowska ma już 20 lat. Let's celebrate! Bądź częścią naszego święta.
9: Wygraj super nagrody w konkursie Mystery Box na Instagramie.
8: Weź udział w wielkim quizie urodzinowym z Pauliną Sykut-Jerzyną.
9: Baw się na koncertach mega gwiazd
8: Justyny Steczkowskiej
9: i Afromental.
8: Sprawdź program wszystkich urodzinowych wydarzeń na galeriakrakowska.pl.
9: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
10: I po reklamie.

0: Kocham ten dramatyzm sytuacji w numerze właśnie, który za nami, to Ava Max, oczywiście i Alan Walker z numerem Fate w RMF Max. Upokarzające momenty, słuchajcie. To na przykład jak biegniesz na autobus, a on ci i tak odjedzie. Wtedy jesteś i upocony, i nigdzie nie pojedziesz.
1: Smutno mi, bo to była dokładnie moja historia dziś. Ale cóż, jakby wybaczę ci ten kolejny raz, kiedy mnie upokorzyłaś przed milionami słuchaczy. Pamiętamy wczorajszą kanapkę z ketchupem i kurczakiem. Mhm. Ale wróćmy do upokarzeń, które opowiedzieli nam słuchacze na Messengerze RMF Max.
2: Najbardziej upokarzające jest, jak po kilku latach spotykasz jakiegoś starego znajomego, on cię nie poznaje, nie zauważa, cię zaczyna z niego machać, krzyczeć, mówić, a on nic.
1: Bardzo mi się podoba ten śmiech na końcu, bo on ewidentnie jest takim ucieleśnieniem tego niezręcznego momentu, tego momentu, w którym już tylko możesz się niezręcznie zaśmiać.
0: Tak, ja miałam też taką sytuację ostatnio, że spotkałam znajomą z dawnych lat i wtedy wspólny kolega nas zapytał, a wy skąd się znacie? A my tak patrzymy na siebie i nie wiedziałyśmy. To było upokarzające.
3: To już było dawno temu, ale jedna z moich najbardziej żenujących sytuacji to kiedy biegłam przez środek miasta główną ulicą, wskoczyłam, myślałam, że koledze na plecy, zakrywam mu oczy i mówię, zgadnij kto to? I już po jego odpowiedzi wiedziałam, że to nie jest mój kolega ze studiów.
0: Ajajaj.
1: Ajajaj.
0: Poczułam te ciarki na plecach. Jak macie jeszcze jakieś takie historie upokarzające momenty waszego życia, przyjmujemy głosówkami na Messengerze RMF Max.

0: Jak kiedyś zrobimy sobie taki konkurs o największe bęgery wszechczasów, to ten będzie u mnie bardzo wysoko na liście. Zapamiętaj to, Michał Siwek. We Found Love za nami w RMF Max.
1: Zapamiętam to i ja wybiorę wtedy inne. I na przykład na tej mojej liście znajdą się takie jak Swedish House Mafia.
0: No też mocny zawodnik, to prawda. I takie rzeczy u nas w RMF Max. Za chwilę też najświeższa prognoza pogody, więc zostańcie.
1: A Swedish House Mafia zaraz w RMF Max. Zostańcie z nami.
2: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Hej, jak tam? Wybrałeś już studia?
5: Jeszcze nie, a ty?
3: Ja też. Ale są dni otwarte i konsultacje online na FSHiP.
5: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
3: Tak, sprawdzałam i wyróżnia ich blisko połowa zajęć w formie praktyk, kameralne grupy, mikropoświadczenia.
5: Ha, czyli nie jesteś tylko numerem indeksu. Faktycznie tam cię znają.
3: Dokładnie, dlatego idę poznać ich osobiście, zanim podejmę decyzję. Sprawdź na FSHiP.edu.pl.
6: Time to level up!
7: Squash to sport dla Ciebie. No a jeśli squash, to tylko w Squash for You. Jeśli nigdy nie grałeś, to spróbuj na bezpłatnych zajęciach wprowadzających. A jeśli wiesz, o co chodzi, to trenuj i graj u nas. W ofercie zajęcia dla dorosłych, dzieci, ligi, turnieje i wiele innych. Do tego sauna, masaż i siłownia. Znajdziesz nas przy ulicy nad Strugą 7, przecznica od Alei 29 listopada. Honorujemy karty Multisport, Medicover Sport oraz Fit Profit. Sprawdź nas www.squashforyou.pl.
8: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to 5-poziomowa suszarka do grzybów tylko za 89,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
9: Koniec lata? Spokojnie. Dobre ceny zostają z nami na dłużej. Poznaj Atal Bronowice przy ulicy Pasternik. Kameralną inwestycję dewelopera Atal, otoczoną zielenią i stworzoną z myślą o komfortowej codzienności w Krakowie. Na wybrane mieszkanie czekają atrakcyjne rabaty. Sprawdź ofertę i znajdź swoje miejsce w Atal Bronowice. Szczegóły na atalbronowice.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
10: O, czego słuchasz?
11: Podcastu True Crimes. Nie mogę się oderwać.
10: Znowu? Nie chciałabyś zająć się tym na poważnie? Uniwersytet DSW Ideas ma takie studia w Krakowie. Bezpieczeństwo wewnętrzne ze specjalnością kryminologia i kryminalistyka.
11: Serio? Już patrzę. Wow. Uczą zbierać ślady. Jest teoria przestępczości. O, i są nawet podstawy negocjacji.
12: Studiuj kryminologię z kryminalistyką w Krakowie na Uniwersytecie DSW Ideas. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet DSW Ideas. Wcześniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
13: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
14: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
13: W tę sobotę polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Galeria Krakowska ma już 20 lat. Let's celebrate! Bądź częścią naszego święta.
16: Wygraj super nagrody w konkursie Mystery Box na Instagramie.
15: Weź udział w wielkim quizie urodzinowym z Pauliną Sykut-Jerzyną.
16: Baw się na koncertach mega gwiazd
15: Justyny Steczkowskiej
16: i Afromental.
15: Sprawdź program wszystkich urodzinowych wydarzeń na galeriakrakowska.pl.
16: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
17: Jeśli usłyszysz ten dźwięk,
18: AI,
17: to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
18: I po reklamie.

0: 96 i 7 FM.
1: Na Towarzystwo Słońca dzisiaj już nie mamy szans. Zachmurzenie duże utrzyma się również wieczorem i w nocy. Możliwe dalsze przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna na dziś to 13 kresek. Warunki biometeo niekorzystnie wpływają na nasze samopoczucie. Noc z temperaturą w okolicach 9-10 stopni. Nadal zachmurzenie duże. Przelotnie może kropić, ale jutro będzie już cieplej do 18 stopni. No i będzie też więcej słońca. W prognozach bez opadów deszczu.

0: słyszysz tę nowość.
1: Przedłużyć lato jeden dzień.
0: Jeżeli słyszysz ten hit.

0: Bausa i Magnetic w RMF Max. Jeszcze 3 minutki i będzie godzina 18, co oznacza, że my już powoli sobie wajbujemy, ale w kierunku wyjścia, a zaraz będzie tutaj Przemek Grabowski.
1: A ja chciałbym tylko poinformować wszystkich, którzy jeszcze się nie zorientowali, gdzie przebywamy aktualnie wszyscy wspólnie jako kolektyw, jako społeczeństwo.
0: W weekendzie?
1: W weekendzie, tak jest, oczywiście przebywamy w weekendzie, zatem przebywajmy w nim z radością. Michał Siwek,
0: Justyna Borycka, do usłyszenia w RMF Max, pa!
1: Pa.
2: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Słyszałeś? Mieszkania na osiedlu Albatrosów 2 w Krakowie już od 13 tysięcy za metr kwadratowy.
4: Oczywiście. A do tego miejsce postojowe za symboliczną złotówkę.
5: Sprawdź szczegóły na wiarygodnydeweloper.pl.
6: Poznaj Changan, markę z wieloletnim doświadczeniem, nowoczesnymi technologiami i komfortem, który warto poczuć za kierownicą. Benzyna, hybryda czy elektryk? Ty wybierasz. My pomożemy dobrać model i odpowiedni sposób finansowania. Teraz wybrane modele Changan w wyjątkowej cenie. Oferta limitowana. Odwiedź nasz salon, poznaj modele i umów jazdę próbną. Changan PGD Kraków, Aleja Powstańców Śląskich 22. changan.pgd.pl.
7: Czy szanownemu panu smakuje?
8: Co za absurd.
7: Cieszę się bardzo. Może dołożę?
8: Z przyjemnością nie odmówię.
7: Wybornie, bo już 27 września teatr wchodzi do restauracji.
8: Kto? Gdzie?
7: Teatr Kto i Pergamin 2.0 zapraszają głodnych niebanalnej rozrywki na spektakl Atrament dla leworęcznych. Pozwólcie sobie bawić się doskonale na 7 piętrze krakowskiego jubilatu. Sztuka teatralna przeplatana sztuką kulinarną inspirowaną daniami rodem zaklętych rewirów. 27 września.
9: Bilety na biletomat.pl.
10: Hej Kaśka, wybrałaś już studia?
11: Ciągle nie wiem, a ty?
10: Uniwersytet Rolniczy w Krakowie.
11: Zostaniesz rolnikiem?
10: Mogę, ale ja akurat wybrałem bioinformatykę i analizę danych.
11: Wow!
10: No, mają bogatą ofertę kierunków gwarantujących fajną przyszłość. Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami, bioekonomia, browarnictwo i słodownictwo, ogrodnictwo i wiele innych.
11: A inżynieria środowiska?
10: No jest!
11: O, i to kierunek dla mnie!
10: Super! Leć po szczegóły na rekrutacja.urk.edu.pl.
12: Galeria Krakowska to 20 lat wspólnych historii.
13: Dziękujemy, że tworzysz je z nami.
12: Let's celebrate! Świętujmy razem 20 urodziny.
13: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
14: Spalinowe, hybrydowe, z napędem na 4 koła. Wyposażone we wszystkie możliwe gadżety. W Cherry Matsuoka mamy auto dla każdego kierowcy. Zapraszamy na jazdy testowe. Do Twojej dyspozycji oddajemy wszystkie modele naszej marki dostępne na polskim rynku. Czekają Tiggo 7, Tiggo 8, przestronne Tiggo 9 i najmniejszy w gamie Tiggo 4 już od 95 900 zł. Daj się skusić. Cherry Matsuoka, Aleja Jana Pawła II, 160, Kraków.
15: Halo Kraków. Ogólnopolskie dni otwarte dewelopera Archicom już 12 i 13 września. Z tej okazji przygotowaliśmy mega rabaty na mieszkania i lokale inwestycyjne. Dla wybranych nieruchomości czekają specjalne korzyści. Wykończenie pod klucz za złotówkę, miejsce postojowe gratis lub atrakcyjne harmonogramy płatności. Szukasz nieruchomości dla siebie lub pod inwestycje? Odwiedź nas 12 i 13 września w salonie sprzedaży Archicom przy Lubicz 23A w Krakowie.
16: Toyota Yaris Cross już jest. Zapraszamy na dni otwarte w Toyota Dobrygowski. Od 7 do 12 września poznaj z bliska i przetestuj nowego Yarisa Cross. Nowoczesnego, miejskiego SUV-a. Sprawdź najnowsze technologie, komfort i niezawodny napęd hybrydowy. Toyota Dobrygowski od 7 do 12 września. Modlnica Częstochowska 30.
17: I po reklamie.

0: Słuchacie RMF Max Kraków na 96,7 FM. Kinga Nega. Zapraszam na Flash. Krakowska młodzież chce ożywić niemrawą i ślimaczącą się kampanię na prezydenta Krakowa, dlatego ruszyli z akcją profrekwencyjną Weź, że zagłosuj. Organizują spotkania, debaty czy warsztaty w szkołach. O czym będą warsztaty?
1: O tym, jak dezinformacja wpływa na wybory, o tym, jak powinno się szukać tych prawdziwych informacji w mediach, które niestety w dzisiejszych czasach są zalane falą różnych wiadomości, które po prostu trzeba weryfikować.
2: No chcemy zasiać trochę takiego pozytywnego, można powiedzieć, fermentu w kontekście tego, jak można tą debatę o polityce, która często rozgrzewa emocje, ale nie konkretnie te ważne emocje. Rozgrzewa taką niechęć, wzajemną antagonizację, a chcemy rozgrzać debatę przede wszystkim merytoryczną o tym, co jest ważne dla mieszkańców Krakowa, młodych mieszkańców Krakowa.
0: Mówili Jan Krawczyk, wiceprzewodniczący Młodzieżowej Rady Krakowa i Filip Hornik z Akcji Uczniowskiej. Akcja jest w pełni apolityczna, nie wspiera żadnego kandydata ani komitetu wyborczego. Jej jedynym celem jest zwiększenie frekwencji wyborczej. Przypominamy, wybory 27 września. Krakowianie decydują, na co wydać 54 miliony złotych z budżetu obywatelskiego. Trwa głosowanie w 13. edycji programu. Do wyboru projekty dzielnicowe i ogólnomiejskie dotyczące między innymi zieleni, sportu, kultury i rekreacji. Głosowanie potrwa do 28 września. Zajrzyjcie na budżetkrakow.pl. Ponad 300 kontroli i niemal 270 mandatów. Grupa SPIT z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie podsumowała swoje działania z ubiegłego weekendu.
3: Policjanci kontrolowali prędkość, z jaką poruszają się kierujący, ich trzeźwość oraz stan techniczny pojazdów, zwłaszcza tych takich rodem z filmu Szybcy i Wściekli. I tak poza mandatami 7 kierowcom zatrzymano na 3 miesiące prawo jazdy w związku z przekroczeniem prędkości o 50 km na godzinę. Dodatkowo funkcjonariusze wyeliminowali z ruchu 19 samochodów, w tym 12 niespełniających norm hałasu. Oczywiście nie obyło się też bez nietrzeźwych, ale tu zaskoczę, 5 pod wpływem alkoholu jeździło sobie hulajnogami i rowerami po Krakowie. No, na szczęście nie po obwodnicy.
0: A materiał przygotował Przemek Błaszczyk. 19 września na Stadionie Krakowi odbędzie się Krakowskie Forum Sportu. Od 11 do 17 mieszkańcy będą mogli bezpłatnie poznać ofertę krakowskich klubów sportowych, porozmawiać z trenerami, obejrzeć pokazy i spróbować różnych aktywności. Jakie kluby się pojawią?
4: Od Fundacji Kultury Deskorolki po Klub Żegracki Horn. Oczywiście nie zabraknie piłkarskiej Wisły Kraków. Może być również ciekawie, bo na naszej Krakowskim Forum Sportu zapowiedział się Krakowski Klub Jazdy Konnej. Ciekawe, czy będą z jakimś kucykiem, czy nie. Więc jestem bardzo, bardzo ciekawy. Oczywiście AZS AKF Kraków. Płaszowska Szkoła Kung Fu.
0: Wymieniał Tomasz Marzec, dyrektor Zarządu Infrastruktury Sportowej.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Peugeot Golemo w Krakowie. Dystrybutor nowego Peugeot 408. golemo.pl.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: To będzie pochmurna noc. Zdaniem synoptyków minie pod znakiem zachmurzenia dużego. Możliwe są przelotne opady deszczu. Temperatura zatrzyma się w okolicach 10 kreski. Wiatr słaby, a warunki biometeo mają być niekorzystne. Jutro już ma być cieplej. Temperatura w ciągu dnia maksymalnie wzrośnie do 18 stopni. Trochę słońca, trochę chmur, ale bez opadów deszczu. Również pogodna ma być niedziela. Temperatura wzrośnie do 22 stopni. Ma być sucho.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Peugeot Golemo w Krakowie. Dystrybutor nowego Peugeot 408. golemo.pl.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
7: No w końcu doczekaliśmy się piąteczek. Witajcie, Przemek Grabowski w RMF Max. Otwieramy weekend razem. Od 20 nowe wydanie Listy Hobbens dzisiaj. Skoro to piątek, to obiecuję, będzie dużo fajnych nowości. Teraz numer, który może powrócić nam na miejsce pierwsze Listy Hobbens jeszcze w ten weekend. RMF Max. A ten kawałek to self-aware, ale tutaj w wersji chłopaków z Temper City, bo mieliśmy przez ostatnie tygodnie dwie rozpędzoną taneczną i właśnie taką. Zróbcie głośniej.

które myślą, planują, gdzie by tutaj się dzisiaj wybrać, żeby poznać może kogoś miłego, no to trzymam za was kciuki, żeby impreza się udała, żeby wyjście się udało i żeby skończyło się jakąś fajną znajomością. Za chwilę numer, do którego tańczyliśmy w wakacje, a teraz Oskar, do którego bujamy się także we wrześniu. Tak śpiewa, bez końca, Oskar Sims.

0: Księgi Rekordów Guinnessa. Slim Shady już za chwilę.
1: Reklama. Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w Zamku Książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem Zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
5: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
6: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
7: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
8: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
9: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.

0: 1,69 zł przy zakupie 6 z Delikartą. Limit 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,49. A do środy jogurt Danon Fantazja 2 plus 1 za grosz z Delikartą. W delikatesach centrum. Milk
1: Patrol! Hej, tu Ikea. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
2: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: I po reklamie.
6: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
7: Hey, what's up? It's Martin Garrix.
8: Hey, I'm Ed Sheeran.
9: Cześć, tu Michał Siwek. Razem jesteśmy RMF Max.
10: RMF Max.
11: Kraków 96 i 7 FM.

Ogień, ogień i będzie ogień dzisiaj wieczorem. Otwieramy weekend w RMF Max. Przed chwilą Shimza i Arko. Tylko proszę za dużo w ten weekend nie spać, bo okazuje się, że weekendowe odsypianie nie zawsze naprawia nam cały tydzień. Nie jest to zawsze możliwe, bo duże przesuwanie godzin snu pomiędzy, prawda, dniami roboczymi a weekendem może działać trochę jak zmiana strefy czasowej. Tak więc nie róbcie tego. Zróbcie sobie może kolejną kawę i tańczymy dalej. Teraz do muzyki Modelek i Włodarski piątkowo w RMF Max. Każdy twój ruch.

0: 80. Każdy chce teraz mieć takie zdjęcie a la gwiazda lat 80. No to wraca do nas także muzyka lat 80. tutaj w remiksie od Dub Dogs. How does it feel? Refren już chyba teraz znają wszyscy. Zostańcie z RMF Max. Za chwilę David Guetta i Alok. Weekendowo sprawdzimy też, co się szykuje w pogodzie.
1: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak. Przecież to pasuje do siebie. Świetnie.

0: Jeden gratis. Kup na ticketenergylandia.pl.
1: I co, zapisałeś się już na studia?
2: Jeszcze nie. Szukam miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
1: Sprawdź Uniwersytet DSW ITEIS. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem, a atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
2: Brzmi jak miejsce dla mnie.
3: Studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na Uniwersytecie DSW ITEIS. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ITEIS.pl/Kraków. Uniwersytet DSW ITEIS. Dawniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
4: Squash to sport dla Ciebie. No a jeśli squash, to tylko w Squash for You. Jeśli nigdy nie grałeś, to spróbuj na bezpłatnych zajęciach wprowadzających. A jeśli wiesz, o co chodzi, to trenuj i graj u nas. W ofercie zajęcia dla dorosłych, dzieci, ligi, turnieje i wiele innych. Do tego sauna, masaż i siłownia. Znajdziesz nas przy ulicy nad Strugą 7, przecznica od Alei 29 listopada. Honorujemy karty Multisport, Medicover Sport oraz Fit Profit. Sprawdź nas www.squashforyou.pl.
5: Na mieszkanie z widokiem na Wawel Chrapka? Najwięcej ogłoszeń w Krakowie ma Gratka. Gratka.pl. Twój szczęśliwy adres. Na podstawie badania Instytutu Monitorowania Mediów SA porównującego liczbę aktywnych ogłoszeń nieruchomości w Gratka.pl i 4 konkurencyjnych serwisach.
6: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
7: Hej Kaśka, wybrałaś już studia?
8: Ciągle nie wiem, a ty?
7: Uniwersytet Rolniczy w Krakowie.
8: Zostaniesz rolnikiem?
7: Mogę, ale ja akurat wybrałem bioinformatykę i analizę danych.
8: Wow!
7: No, mają bogatą ofertę kierunków gwarantujących fajną przyszłość. Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami, bioekonomia, browarnictwo i słodownictwo, ogrodnictwo i wiele innych.
8: A inżynieria środowiska?
7: No jest!
8: O, i to kierunek dla mnie!
7: Super! Leć po szczegóły na rekrutacja.urk.edu.pl.
9: Najlepszy, najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy Moment, by zachwycić się każdym z nich, dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu Promoto, autoryzowany salon i serwis Land Rover w Krakowie.
10: I po reklamie.
11: Jestem Tomek, a to moja ekipa.
12: Cześć, jestem Angelika.
13: What's up everybody, I'm Armin van Buuren.
14: Cześć kochani, z tej strony Klaudia.

to będzie pochmurna noc. Zdaniem synoptyków minie pod znakiem zachmurzenia dużego. Możliwe są przelotne opady deszczu. Temperatura zatrzyma się w okolicach 10 kreski. Wiatr słaby, a warunki biometeo mają być niekorzystne. Jutro już ma być cieplej. Temperatura w ciągu dnia maksymalnie wzrośnie do 18 stopni. Trochę słońca, trochę chmur, ale bez opadów deszczu. Również pogodna ma być niedziela. Temperatura wzrośnie do 22 stopni. Ma być sucho.

0: Początkowo to była taka wzruszająca piosenka o życiu, czyli Bittersweet Symphony od grupy The Verve, jeszcze kiedy popularne były Britpopy, no i teraz tak tanecznie, na podstawie właśnie takich klimatów tamtego hitu, Ellie Oaks i Lavinia, nasza taneczna nowość na piątek, Reasons, będzie tego jeszcze więcej dzisiaj w RMF Max, a teraz sprawdzimy, gdzie warto sobie wyjść.
1: Tu RMF Max Kraków. Cześć, dzień dobry. Mam dla was podpowiedzi na dzisiejszy wieczór. Takie, na które jeszcze zdążycie, jeżeli będziecie zagęszczać ruchy. Uwaga, jeżeli chcecie doświadczyć ostatniego w tym sezonie plenerowego kina w naszym mieście, to pędźcie do parku Kurdwanów w pobliżu Górki Saneczkowej. To tutaj dzisiaj o godzinie 19.30 wyświetlany będzie film Dalej Jazda 2. A to wszystko w ramach kina plenerowego na Podgórzu Duchackim pod gwiazdami. Także śmiało zaglądajcie, to już naprawdę ostatnia szansa na letnie kino plenerowe w Krakowie. Nieco więcej czasu macie, jeżeli chcielibyście wybrać się na wieczór z salsą, a takie rzeczy będą działy się w przestrzeniach nowochuskich i w Grubej Bule jutro od godziny 18 do 21.30. Taki salsowy wieczór organizowany jest właśnie tam, totalnie za free, więc jeżeli macie ochotę potańczyć i przy okazji troszeczkę nauczyć się tych klasycznych salsowych ruchów, to śmiało tam zaglądajcie.
2: Reklama.
3: Koniec lata? Spokojnie. Dobre ceny zostają z nami na dłużej. Poznaj Atal Bronowice przy ulicy Pasternik. Kameralną inwestycję dewelopera Atal, otoczoną zielenią i stworzoną z myślą o komfortowej codzienności w Krakowie. Na wybrane mieszkanie czekają atrakcyjne rabaty. Sprawdź ofertę i znajdź swoje miejsce w Atal Bronowice. Szczegóły na atalbronowice.pl. Atal. Razem spełniamy twoje marzenia.
4: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
6: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kochet czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Galeria Krakowska ma już 20 lat. Let's celebrate! Bądź częścią naszego święta.
9: Wygraj super nagrody w konkursie Mystery Box na Instagramie.
8: Weź udział w wielkim quizie urodzinowym z Pauliną Sykut-Jerzyną.
9: Baw się na koncertach mega gwiazd
8: Justyny Steczkowskiej
9: i Afromental.
8: Sprawdź program wszystkich urodzinowych wydarzeń na galeriakrakowska.pl.
9: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
10: Świetne okazje czekają. W Pricomarsze zakupy się opłacają. Do 19 września polecamy. Gres szkliwiony Taigo jedynie 35,99 za metr kwadratowy. Oraz klej do siatki Baumit 25 kg tylko 26,99. Sprawdź więcej super okazji na Pricomarsze.pl. Pricomarsze. Nasze ceny rządzą.
11: Energy 2000 Przytkowice. Szykujcie wygodne buty.

0: wspomnień i nowych interpretacji. Za konsoletą gość specjalny DJ Exist oraz twórca kultowych Energy Mixów DJ Thomas. Retro Party już w sobotę. Energy 2000 Przytkowice. Cofnijcie się z nami w imprezowym czasie.
1: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca

0: dostępny już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Dealer M-Cars Kraków, Kraków Libertów, Nowy Sącz i Tarnów zaprasza.
1: Galeria Kazimierz. Psi Patrol i dinozaury. 11 i 12 września Galeria Kazimierz zaprasza dzieci i rodziców na dwa dni pełne zabawy, emocji i wspólnych przygód. Czekają na Was spotkania z bohaterami Psiego Patrolu, świat dinozaurów i atrakcje dla najmłodszych. Wstęp jest bezpłatny, a więcej informacji znajdziecie na www.galeriakazimierz.pl. Już 11 i 12 września dołączcie do wspólnej zabawy w Galerii Kazimierz.
2: I po reklamie.

0: Kraków 96 i 7 FM. Still hold me better at night.
1: Słuchacie RMF Max Kraków na 96 i 7 FM. Kinga Nega. Zapraszam na Flash. Prawie 2 miliony złotych dofinansowania udało się pozyskać na modernizację Parku Kurdwanów. Ta przestrzeń zyska między innymi system odzyskiwania wody opadowej czy zbiorniki retencyjne. Część środków zostanie też przeznaczonych na edukację. Zajęcia skierowane będą między innymi do uczniów sąsiadującej z parkiem szkoły.
2: Bardzo często takie działania z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury to nie są działania, które wyglądają w terenie spektakularnie. Więc warto o nich mówić, warto zaznaczać tutaj właśnie obecność tego rodzaju działań, ponieważ nasadzenia zieleni, różnego rodzaju roślinność wygląda dość normalnie na terenie parku, natomiast nie zawsze tutaj jest gdzieś za tym taka świadomość, że właśnie to są jakieś zbiorniki retencyjne, to są ogrody deszczowe.
1: Wyjaśniała Aleksandra Mikolaszek z Zarządu Zieleni Miejskiej. Mieszkańcy Krakowa zdecydują, na co przeznaczą 54 miliony złotych. Tyle zarezerwowano na tegoroczne projekty budżetu obywatelskiego. Głosowanie potrwa do 28 września. Najwięcej projektów dotyczy zieleni. Jakie jeszcze zadania dominują?
3: Jakaś infrastruktura drobna, nazwijmy ją to sportową, też cieszy się w dalszym ciągu bardzo dużą popularnością. No i kultura oczywiście, czyli różnego typu wydarzenia, które mają charakter kulturalny, skierowane do mniejszych czy większych społeczności w przestrzeni miejskiej.
4: O jakich wydarzeniach kulturalnych na przykład mówimy?
3: O, kina letnie, bardzo popularne, mniej więcej od 2-3 edycji. Myślę, że to jest taki fajny kierunek. Dożynki, czy warsztaty, czy też śpiewogry, które w przestrzeni miejskiej się wydarzają.
1: Mówił Mateusz Płoskonka, zastępca dyrektora Wydziału Dialogu, Konsultacji i Kontaktu Obywatelskiego w Urzędzie Miasta Krakowa. Nie przegapcie tego, można jeszcze zapisać się na niektóre wydarzenia w ramach projektu Zajrzyj do Huty. Weekendowe zwiedzanie tej dzielnicy zaplanowano od 18 do 20 września.
5: Zwiedzimy Muzeum Zestersów, Dworek Jana Matejki i Hangar w Czyżynach. Przejedziemy się Fiatem 125, 126, Żukiem, Ładą czy choćby Nysą. Będą też wyprawy ogórkiem, przyznaje Piotr Kapusta, kierownik projektu Zajrzyj do Huty.
6: Będzie można właśnie to autokarami poruszać się po terenach dawnych miejscowości. W tym roku chociażby Górka Kościelnicka się na naszej trasie pojawi.
5: Nie zabraknie też zwiedzania fortów, schronów i terenów dawnego kombinatu. Odwiedzicie Szkołę Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej, Muzeum Archeologiczne w Branicach, popływacie kajakiem po Zalewie Nowochódzkim, ale też przejedziecie się jednośladem, dużą pętlą szlaku rowerowego Velohuta.
1: A materiał przygotował nasz reporter Przemek Błaszczyk. Od pogardy, od nienawiści. Pod takim hasłem Teatr imienia Juliusza Słowackiego rozpoczyna nowy sezon artystyczny. W premierowych spektaklach twórcy będą poruszać między innymi tematy empatii, solidarności i duchowności. Dla dyrektora Krzysztofa Głuchowskiego będzie to ostatni sezon szefowania.
0: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
1: To będzie pochmurna, mokra noc w Krakowie. Minie pod znakiem zachmurzenia dużego. Temperatura zatrzyma się w okolicach 10 kreski, a warunki biometeo będą niekorzystnie wpływać na nasze samopoczucie. Wiatr zachodni przeważnie słaby. Na szczęście weekend ma być już pogodny. W sobotę na termometrach około 18 stopni. Trochę słońca, trochę chmur, ale bez opadów deszczu i z warunkami biometeo, które będą sprzyjać naszemu samopoczuciu. W niedzielę do 22 kresek. I bez deszczu.
7: Hej, cześć, witajcie, weekendowo-piątkowo, no już wieczorowo, tak, dni coraz krótsze, ale jeszcze będzie pięknie, naprawdę, przed nami piękna Polska, złota jesień, ale teraz jeszcze wakacyjnie i weekendowo w RMF Max, DJ Goja i Jason Derulo, ich Michiko.

Axwell rozbujał się ostatnio. Jego kolejna nowość, Whatever Turns You On, z przyjaciółmi ze szwedzkiej House Mafii ogłosili właśnie, że będzie wielka koncertowa impreza. Słuchajcie, Swedish House Mafia na stadionie. Na stadionie w Polsce będzie także Tiesto. Ogłoszono to wczoraj. Po 20 latach Tiesto wraca do konceptu Tiesto in Concert. I ten koncert Tiesto odbędzie się właśnie u nas w przyszłym roku w Warszawie. Kto się wybiera? Ja wybieram się do zestawienia listy Hot Bands. Tam rządziła ostatnio Zalia, macie ją piątkowo u nas, tylko Kochaj Mnie.

0: polski taneczny hit doczekał się nowej wersji ostatnio. To Milky w remiksie Just The Way You Are. A za tę wersję odpowiedzialny jest David Guetta, który, uwaga, uwaga, ma dla nas premierę na piątek i usłyszycie to dzisiaj wieczorem w RMF Max. David Guetta i Hypertone to przed wami. A za chwilę Harry Styles, który zakończył wielkie koncertowanie i mówi, że nie wie, co ma ze sobą zrobić, że mu się nudzi, pewnie coś wymyśli. Zaśpiewa za chwilę.
1: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
2: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 zł za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: I co, zapisałeś się już na studia?
5: Jeszcze nie. Szukamy miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
4: Sprawdź Uniwersytet DSW Idei. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem. A atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
5: Brzmi jak miejsce dla mnie.
6: Studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na Uniwersytecie DSW Idei. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na idei.pl/Kraków. Uniwersytet DSW Idei. Dawniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
7: Squash to sport dla Ciebie. No a jeśli squash, to tylko w Squash for You. Jeśli nigdy nie grałeś, to spróbuj na bezpłatnych zajęciach wprowadzających. A jeśli wiesz, o co chodzi, to trenuj i graj u nas. W ofercie zajęcia dla dorosłych, dzieci, ligi, turnieje i wiele innych. Do tego sauna, masaż i siłownia. Znajdziesz nas przy ulicy nad Strugą 7, przecznica od Alei 29 listopada. Honorujemy karty Multisport, Medicover Sport oraz Fit Profit. Sprawdź nas www.squashforyou.pl.
8: Szkoda.

0: na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
1: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
2: Teraz netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto dużo dobrego.
3: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
4: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: I po reklamie.

0: Cześć, z tej strony Igor.
1: Hello, this is Ina.
2: Hey, yo, what's up, this is Justin Bieber.
3: Cześć, tu Karincińska. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.

Król imprezy piątkowo w RMF Max. I know you want me, to Pitbull. Teraz może nie król, ale już książę. No, na pewno książę popularności internetowo-wiralowej. To MJ Deli, Polska, który tak nakręca nam weekend. Mam dla was piątkową nowość. Zróbcie głośniej i głosujcie, bo może wejdzie do zestawienia listy Hot Bands. MJ Deli i jego Deli Supreme.

0: Zapamiętajcie ten refren, będzie można zaśpiewać tacie po pierwszej wywiadówce. No sorry papi, sorry, będzie lepiej. Topik i Becky G w RMF Wax, ale na starcie weekendu nie przejmujemy się tym, co w szkole. Już proszę odłożyć dzisiaj czytanie, naukę, korepetycje. Piątkowy wieczór, jest na relaks, jest na hity, dobre bity. Za chwilę Eminem z Rihanną. Sprawdzimy też, co w pogodzie.
1: Reklama. I co, zapisałeś się już na studia?
2: Jeszcze nie. Szukam miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
1: Sprawdź Uniwersytet DSW ITEIS. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem, a atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
2: Brzmi jak miejsce dla mnie.
3: Studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na Uniwersytecie DSW ITEIS. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ITEIS.pl/Kraków. Uniwersytet DSW ITEIS. Dawniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
4: Squash to sport dla Ciebie. No a jeśli squash, to tylko w Squash for You. Jeśli nigdy nie grałeś, to spróbuj na bezpłatnych zajęciach wprowadzających. A jeśli wiesz, o co chodzi, to trenuj i graj u nas. W ofercie zajęcia dla dorosłych, dzieci, ligi, turnieje i wiele innych. Do tego sauna, masaż i siłownia. Znajdziesz nas przy ulicy nad Strugą 7, przecznica od Alei 29 listopada. Honorujemy karty Multisport, Medicover Sport oraz Fit Profit. Sprawdź nas www.squashforyou.pl.
5: Na mieszkanie z widokiem na Wawel Hrabka? Najwięcej ogłoszeń w Krakowie ma Gretka. Gretka.pl. Twój szczęśliwy adres. Na podstawie badania Instytutu Monitorowania Mediów SA porównującego liczbę aktywnych ogłoszeń nieruchomości w Gretka.pl i 4 konkurencyjnych serwisach.
6: Każdy znajdzie PSB blisko! Każdy znajdzie tutaj wszystko!
7: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
6: Z PSB zawsze się da!
8: Już jest zaradny i gotowy na super przygody gang zaradniaków! To mówiłem ja, Kazik, kaktus Kazik, z pozoru kłujący.
9: Poznaj aż 21 nowych maskotek zaradniaków, a wśród nich także maskotki breloczki, które możesz wszędzie ze sobą zabrać.
10: Potwierdzamy. Klapki Klemens lewy
11: i Klemens prawy
10: meldują się na breloczkach.
9: Zbieraj naklejki, odbieraj maskotki, breloczki i książki w Biedronce. Akcja trwa do 28 listopada. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
12: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
13: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
14: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
15: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
16: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
17: Ci panowie z Media Expert.
16: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
18: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
19: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
20: Lidl, to się opłaca.
21: I po reklamie.
22: To jest RMF Max.
23: Hit na maksa.
22: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.
0: To będzie pochmurna, mokra noc w Krakowie. Minie pod znakiem zachmurzenia dużego. Temperatura zatrzyma się w okolicach 10 kreski, a warunki biometeo będą niekorzystnie wpływać na nasze samopoczucie. Wiatr zachodni przeważnie słaby. Na szczęście weekend ma być już pogodny. W sobotę na termometrach około 18 stopni. Trochę słońca, trochę chmur, ale bez opadów deszczu i z warunkami biometeo, które będą sprzyjać naszemu samopoczuciu. W niedzielę do 22 kresek i bez deszczu. We'll be right back.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Naprawdę fajnie buja, ja już dodałem sobie ten numer do moich ulubionych. To nowość od chłopaków z Fastboy, Music Sounds. A co się dzieje w muzyce? No sprawdzimy za chwilę. Jeszcze kilka chwil i zaczynamy nowe wydanie listy Hop Bands. Będą też piątkowe nowości, premiery, no i dziesiątka najważniejszych hitów. Zostańcie z RMF Max, teraz sprawdzamy, gdzie warto wyjść.
1: Tu RMF Max Kraków. Cześć, dzień dobry. W piątkowy wieczór sprawdzamy, na jakie filmy od dzisiaj możecie lecieć do krakowskich kin. Trochę tego jest, bo możecie na całe szczęście pójść na film na przykład Oasis, Don't Look Back in Anger. Doskonały dokument, który miał być początkowo wyświetlany tylko jednego dnia, a jednak udało się to wszystko przedłużyć. No i proszę bardzo, w kinach w naszym mieście też jest do złapania. Jeżeli jesteście fanami Gen Z, to możecie zaglądać na 100 dni Misja Zeus, czyli kolejna część 100 dni do matury. Do tego wszystkiego mamy jeszcze duży, duży kinowy powrót, czyli Totalną Magię 2. Po wielu, wielu latach film z oryginalną obsadą powraca, ale pojawiają się też nowe bohaterki. Jeżeli natomiast jesteście fanami kina historycznego, i to tak serio historycznego, to Niebo nad Normandią. To bardzo ciekawe kino. 72 godziny przed lądowaniem w Normandii losy świata mają zależeć od pogody. Doskonała obsada. Mamy tutaj m.in. Brendana Frasera i Andrew Scotta. A jeżeli lubicie kino polskie, to koniecznie sprawdźcie film Bez końca, który już teraz zbiera doskonałe opinie.
2: Reklama. Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca

0: X-Drive. Teraz dostępny już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Dealer M-Cars Kraków, Kraków Libertów, Nowy Sącz i Tarnów zaprasza.
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
5: Widziałeś ten teren zielony na osiedlu Dolina Prądnika?
6: No, muszę przyznać, lepszy niż dobry.
5: Właśnie. A teraz przez 2 dni ceny będą lepsze niż dobre.
6: No, a potem?
5: Potem już tylko dobre.
7: Sprawia. Gotowe mieszkania na osiedlu Dolina Prądnika w cenach lepszych niż dobre. Tylko 11 i 12 września. Przyjdź, zobacz gotowe osiedle i wybrane niesprzedane mieszkania.
5: Kto pierwszy, ten mieszka.
7: Zapraszamy. Kraków, ulica Glogera 30.
5: Szczegóły na osiedle Dolina Prądnika.
8: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
9: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
10: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Już dzisiaj nowa scena, winda i konkurencje jakich nie było. Ida Nowakowska, Rafał Brzozowski, Brycka, Maria Sadowska, Gabriel Fleszar, Marcin Maciejczak, Ula Milewska i Marcin Miller. Twoja twarz brzmi znajomo. Oglądaj dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
12: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
13: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
14: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmienicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
15: Nowa Toyota Yaris Cross już jest. Zapraszamy na dni otwarte w Toyota Dobrygowski. Od 7 do 12 września poznaj z bliska i przetestuj nowego Yarisa Cross. Nowoczesnego, miejskiego SUV-a. Sprawdź najnowsze technologie, komfort i niezawodny napęd hybrydowy. Toyota Dobrygowski od 7 do 12 września. Modlnica Częstochowska 30.
16: I po reklamie.
17: RMF Max.
18: Hity na maksa.
17: Kraków 96 i 7 FM.
19: Hej, cześć, witajcie. Piątkowo, weekendowo czekaliśmy, no i się doczekaliśmy. Najpiękniejszy czas tygodnia. Przemek Grabowski z wami wieczorowo. Będą premiery dosłownie za kilka minut. Nowości od DJ-a Marshmello. Głosujecie na rmfmax.pl, a pierwszą dziesiątkę listy Hobbends piątkowo otwiera Kygo. Take me back.
17: RMF Max. 10.
20: Numer 10.

BJ Marshmello ma coraz więcej gwiazd w muzycznym świecie. Tutaj jego nowy przyjaciel Cameron Whitcomb z Kanady. No i zrobili razem taki kawałek pełen mocy. Marshmello i Cameron Whitcomb w numerze Hello, a jego bliską koleżanką jest także Selena Gomez. Przecież robili już razem. No i teraz Marshmello czeka na wasze weekendowe, piątkowe głosy rmfmax.pl. A na 9 mistrz lirycznych wrażeń i wydarzeń Somber, My Body Isn't Ready.

Adam of Max, jego On Tonight, to dzisiaj ósemka. Zróbcie głośniej, bo mam dla was premierę. Wraca do nas Miley Cyrus, rzeczywiście na diecie, coraz mniej tej Miley Cyrus, ale śpiewa doskonale. To numer, który już podbił Stany Zjednoczone. Teraz czas na Europę, czas na Polskę. Czas na listę Hot Bands. Miley Cyrus w Adam of Max chce nas przekonać, że bass to bardzo ważna rzecz. Bass Persuades. Miley Cyrus po raz pierwszy. Let's go.

0: Anioły i demony, Tymek piątkowo-weekendowo. W ten weekendowy czas zachęcam Was także do spacerów, bo doczytałem dzisiaj, że spacer może być świetnym sposobem na wymyślanie pomysłów, bo możemy się skupić, ale zróbcie sobie może już jutro ten spacer, a nie tak teraz, jak już tak ciemno. Posłuchajcie dobrej nuty, bo za chwilę w głośniku Swedish House Mafia, Lee Kelly, moja wciąż, no jedynka. No jedna z kilku jedynek. Happiness is so sad.
1: Reklama. Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto, dużo dobrego.
2: Ach, niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak.
1: Przecież to pasuje do siebie. Świetnie.

0: plus jeden gratis. Kup na ticketenergylandia.pl.
1: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? No, zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Wadach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland jutro o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
3: Widziałeś ten teren zielony na osiedlu Dolina Prądnika?
4: No, muszę przyznać, lepszy niż dobry.
3: Właśnie, a teraz przez 2 dni ceny będą lepsze niż dobre.
4: No, a potem?
3: Potem już tylko dobre.
5: Sprawia, gotowe mieszkania na osiedlu Dolina Prądnika w cenach lepszych niż dobre. Tylko 11 i 12 września. Przyjdź, zobacz gotowe osiedle i wybrane niesprzedane mieszkania.
3: Kto pierwszy, ten mieszka.
5: Zapraszamy. Kraków, ulica Glogera 30.
3: Szczegóły na osiedle Dolina Prądnika.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
7: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
8: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
7: No, ci panowie z Media Expert.
8: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
9: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
10: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
11: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
12: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
11: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
12: Ascorvita Max?
11: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
13: Zdrowi.
14: I po reklamie.

Uwielbiamy jej muzykę. Miley Cyrus, na słynne kwiatki. Flowers. A wiecie w ogóle, że muzyka to może zmienić nasze odczuwanie czasu? Naprawdę, bo co się okazuje, że kiedy słuchamy czegoś, co naprawdę lubimy, to czas potrafi subiektywnie płynąć szybciej. Dlatego 3 minuty ulubionego numeru mogą minąć nam błyskawicznie, a 3 minuty oczekiwania na infolinii, no to już niekoniecznie. No i za chwilę Gordo, przy którym też czas leci szybciej. Wiadomo, jak lecą dobre bity, to czas zawsze ucieka za szybko. Nasze babcie już od dawna to wiedziały. I przy ich muzyce też tak chyba jest. Nasza nowość w RMF Max, Mrozu i Kacperczyk. Wszystko, czego chciałem.

Dla tego jedynego Chico, DJ Goya, Jason Derulo, Mi Chico. To jest taki numer, przy którym można sobie potańczyć, ale można się także pobujać, a nawet poprzytulać, prawda? No warto, warto, bo przytulanie się z partnerem na dobranoc może znacznie poprawić nasz sen. A jak nie ma partnera, no to można się do misia przytulić, do poduszki. Teraz jednak nie będziemy się przytulać, będziemy się ruszać, przynajmniej wirtualnie. Ale możecie wstać naprawdę z kanapy, jeżeli tylko możecie, słuchając jego bitu. Nasza kolejna nowość w RMF Max. Marlon Hofstadt w numerze I Like.

0: Gibbs, Kukon i Jonathan robią nam piąteczek, ty masz. A ja mam dla was nowości, których jeszcze dzisiaj wam nie zagrałem, dlatego zapraszam gorąco jutro na zestawienie tygodnia na liście Hobbence w sobotę, jak już wszystko posprzątacie. Od 17 wielka trzydziestka i muzyczne premiery. Sprawdzajcie nowości waszych ulubionych wykonawców na rmfmax.pl. Miłego weekendu, słyszymy się jutro. Przemek Grabowski, cześć.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost, utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
7: Czy szanownemu panu smakuje?
8: Co za absurd.
7: Cieszę się bardzo.
8: Może dołożę? Z przyjemnością nie odmówię.
7: Wybornie, bo już 27 września teatr wchodzi do restauracji.
8: Kto? Gdzie?
7: Teatr Kto i Pergamin 2.0 zapraszają głodnych niebanalnej rozrywki na spektakl Atrament dla leworęcznych. Pozwólcie sobie bawić się doskonale na 7 piętrze krakowskiego jubilatu. Sztuka teatralna przeplatana sztuką kulinarną inspirowaną daniami rodem zaklętych rewirów. 27 września.
9: Bilety na biletomat.pl.
10: Wygenerowano z AI.

0: i aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert, taniej masz.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Halo, Kasia?
4: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
3: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
4: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
5: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: I po reklamie.

0: Grzegorz,
1: Asia,
2: Martyna,
3: Lady Gaga.
4: Z tej strony modelki
5: Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
6: Kraków 96 i 7 FM.

0: Reklama.
1: Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
3: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: I po reklamie.

0: Iga, tu Maciek.
1: Ja też dołączam, jestem Aneta.
2: Hey, this is Imagine Dragons.
3: What's up, it's Sean Paul.
4: Siema, tu Dawid Związek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.

0: RMF Max Kraków.
1: Warszawa, 8 sierpnia. Chyba pora już wyjeżdżę stąd. Obiecałem coś nie tylko sobie, ale też wam. Na pewno wygram, mamo, pokonałem zło. Każą płacić mi cło za mili szus. Nie zmieściły to walizki siena, wracając z Tokio. Pieniądze mi nie dały nigdy szczęścia. Miałem na koncie 4 banie, gdy skakałem przez okno. Ksiądz mi mówił na spowiedzi, że to demon mój. Podpowiedział mi to i żebym już odstawił alkohol. Powiedział, synu, tylko w życiu miłość czuj. Zgubię filozofię ciebie, ząb za ząb, oko za oko. Ostatni